Słupsk Zachód i Słupsk Południe. W pobliżu Kobylnicy zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba została ranna. W tej chwili zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Słupsk Zachód i Słupsk Południe. W pobliżu Kobylnicy zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba została ranna. W tej chwili zablokowany jest jeden

0: Była Alicja Szemplińska z piosenką Prey. Nasza reprezentantka zajęła ostatecznie 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Polska bardzo dobrze wypadła w głosowaniu jury i otrzymała 133 punkty, co było najlepszym wynikiem od ponad dwóch dekad. Jednak widzowie przyznali tylko 17 punktów. Szczegółowo o wynikach piszemy dla Was na rmf24.pl. Niezmiennie polecamy Wam nasz adres w internecie.
1: To są fakty RMF FM.
0: Holandia przygotowuje się na przybycie statku Hondius, na którym wykryto hantawirusa. Jednostka ma wpłynąć do portu w Rotterdamie najpóźniej w poniedziałek rano. Na pokładzie znajduje się 27 osób. To obywatele Holandii, Filipin, Ukrainy, Rosji oraz polski kapitan. Co ich czeka po przybyciu do Rotterdamu, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Załoga i personel medyczny zostaną przebadani po przybyciu, a następnie poddani kwarantannie. Nie jest jeszcze jasne, którzy członkowie załogi pozostaną w porcie przez cały obowiązkowy 6-tygodniowy okres kwarantanny. W rotterdamskim porcie przygotowane są 23 kontenery mieszkalne, w których będą mogli przebywać. Wiadomo już, że Filipińczykom zaleca się odbycie pełnej 6-tygodniowej kwarantanny w Holandii ze względu na obawy o standardy opieki medycznej w ich ojczyźnie. Czyszczenie statku odbędzie się w ścisłym rygorze sanitarnym. Pracownicy zostaną wyposażeni w taki sprzęt, który pozwoli im uniknąć kwarantanny po zakończeniu prac. Dopiero po finalnej inspekcji sanitarnej zapadnie decyzja, czy Hondius będzie mógł wrócić na morskie szlaki.
0: To są fakty w RMF FM. Teraz Kraków. Od początku przyszłego miesiąca ruszają prace drogowe w rejonie Teatru Bagatela w stolicy Małopolski. Kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu. Z czym wiążą mu się planowane od czerwca prace? O tym nasz reporter Paweł Konieczny.
3: Oznacza to wyłączenie ruchu tramwajowego na pierwszej obwodnicy od ulicy Piłsudskiego do Długiej oraz na Karmelickiej. W związku z tym tramwaje nie dojadą do Bronowic Małych. W tym samym czasie jednak wrócą na ulicę Piłsudskiego do pętli Cichy Kącik. Od 6 czerwca uruchomione zostaną dwie zastępcze linie autobusowe kursujące co 3 do 6 minut. Pod koniec wakacji planowany jest montaż rozjazdu tymczasowego dla tramwajów na ulicy Karmelickiej, aby od września z i do Bronowic mogły kursować tramwaje dwukierunkowe. Prace przy Teatrze Bagatela mają zakończyć się do marca przyszłego roku.
0: Tradycja czy nowoczesne smaki to szczyt sezonu komunijnego. Gusta klientów, jeśli chodzi o podawane potrawy, pozostają niezmienne od lat, mówi pan Łukasz, restaurator ze Szczecina.
4: Przyjęcia komunijne utrzymują się w takim standardzie tradycyjnym. Ciężko jest w menu komunijnym wpleść jakieś dania bardziej wyszukane. Goście bardziej szukają tradycyjnych potraw, trzymają się jakichś standardów już wieloletnich, czyli słynny rosół musi się pojawić na każdej komunii.
0: Jak dodaje pan Łukasz, w tym sezonie widać spadek zainteresowania przyjęciami z okazji pierwszej Komunii Świętej. Są też bardziej kameralne, maksymalnie na 30 osób. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Jej gościem był Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
5: Jak ma się odnieść do tego, co słyszeliśmy? Bo to jest informacja świeża, od kilkudziesięciu godzin właściwie ona się ciągle rozwija. Amerykanie chcą się wycofać nie tylko z Europy, ale także z Afryki. Co to znaczy dla nas? Co to znaczy dla naszego bezpieczeństwa?
6: To by była fatalna wiadomość. My jako Prawo i Sprawiedliwość ostrzegaliśmy przed tym i mówiliśmy, że dobre relacje polsko-amerykańskie to jest fundament naszego bezpieczeństwa. No, nasi oponenci mieli inne zdanie. Wszyscy pamiętamy ten pistolecik wtykany w plecy Donalda Trumpa przez Donalda Tuska, jakieś różne dziwne komentarze w trakcie kampanii wyborczej. To na pewno nie pomaga.
5: Tylko czy to zawiniło? Bądźmy szczerzy, to jest chyba taka bardziej globalna decyzja wynikająca z pewnej, no takiej nowej strategii chyba, amerykańskiej.
6: Bo można tak mówić, ale wiemy, że są kraje na świecie, w których obronę ze względu właśnie na bardzo mocne polityczne relacje Stany Zjednoczone wkładają bardzo dużo, bez względu na to, czy rządzą demokraci, czy republikanie. I właśnie tam o te relacje się bardzo zabiega. I dlatego uważam, że jest naszym interesem jako Polski, żeby mieć te relacje dobrze poukładane. Ja przypomnę, że prezydent Andrzej Duda miał bardzo dobre relacje z Joe Bidenem, pomimo tego, że demokraci za kadencji Bidena finansowali wprost NGO-sy, które walczyły z prawem
5: tylko
6: i sprawiedliwością.
5: Ja przypomnę słowa w tym tygodniu ministra obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma żadnej decyzji o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Pan powie, że Okej, okay, coś się zmieniło. A ja jeszcze przypomnę wypowiedź Donalda Trumpa we wrześniu w Ameryce, kiedy prezydent, nowy prezydent Nawrocki był gościem. Wtedy amerykański prezydent powiedział: zapewniam, że nie wycofamy naszych wojsk z Polski, a może nawet wzmocnimy.
6: Ale ja powiem co innego, niż pan się spodziewał, bo ja powiem, ja mam nadzieję, że Władysław Kosiniak-Kamysz ma rację. Ja naprawdę, jeżeli ktoś

0: myśli, że ja tu przyjdę do studia RMF i powiem: dobrze by było, żeby wyszli amerykańscy żołnierze, jeżeli to sprawi, że Donaldowi Tuskowi spadnie poparcie o 5%. Ja nigdy tak nie powiem, dlatego że polskie bezpieczeństwo, bez względu na to, kto rządzi, jest najważniejsze. I dopóki będę w polityce, to będę wyznawał taką zasadę.
1: Będzie miał szef MON-u wasze wsparcie, czy ci, którzy pojadą do Waszyngtonu? Może jakaś rola nowa tutaj prezydenta w tej sprawie?
0: Znaczy, ja jestem przekonany, że pan prezydent Karol Nawrocki w tych sprawach zawsze będzie stał za interesem Polski. A interes Polski w tym wypadku jest zbieżny i dla rządu, i dla prezydenta, i dla opozycji, ale przede wszystkim dla Polaków. My po prostu musimy tu mieć te amerykańskie wojska, bo doskonale zobaczyliśmy na Ukrainie, że kiedy w naszym regionie świata coś się dzieje, to albo są Amerykanie, albo jest 5000 hełmów.
1: Dobrze, to skoro Amerykanie chcą się wycofać, ostatnie moje pytanie w tej kwestii, to może gdzieś tam nas oszukują, no bo mówili, że tutaj będą nas wspierać, że zależy im na wschodniej flance, tymczasem chcą się wycofać. Może postawiliśmy na złego konia w tym wyścigu?
0: Ale w tym wyścigu nie startuje żaden inny koń, bo tak jak powiedziałem, alternatywa jest prosta. Albo Amerykanie, albo te 5000 hełmów. Ja przypomnę, zachodni przywódcy chcieli sprzedać Zełenskiego i Ukrainę. Oni mówili: to się zakończy w 2 dni, musimy handlować dalej z Rosją, kupować ruski gaz, pompować z ten skarbiec Putina. To była ich strategia. I to premier Mateusz Morawiecki wtedy pojechał do Berlina, pojechał na Radę Europejską,
1: tak, pamiętam,
0: i powiedział: hej, nie możemy się na to zgodzić.
1: Jeszcze, panie ministrze, jedno pytanie. Wczoraj Onet wieczorem pisał, że podobno generał Kukuła miał taki sygnał od Amerykanów, że coś złego wisi w powietrzu, ale nie wiem, albo tego nie zobaczył w skrzynce mailowej, albo zlekceważył. Czy jeśli to jest prawda, to nie, co się powinno z nim wtedy stać?
0: Jeżeli ktoś w rażący sposób nie dopełnił obowiązków, to pełniąc tak wysokie funkcje, oczywiście powinien się podać do dymisji.
1: Natomiast może raz je miał sobie Niermencem, tak źle się o nim wyrażając.
0: Ja przypomnę, że to pisze Onet. No, wszyscy pamiętamy te artykuły Onetu właśnie na temat wojska. Ja polecam wszystkim zainteresowanym tą sprawą. Mamy weekend, można parędziesiąt stron tekstu poczytać. Uzasadnienie wyroku przeciwko właśnie Onetowi, który pomawiał szefów żandarmerii wojskowej z pierwszej instancji. Tam są fakty jeden po drugim wyjaśnione.
1: Bulwersująca
0: sprawa. Ja nie wierzę Onetowi, to jest moja odpowiedź.
1: Dobra. Jest pan członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus, czyli założycielem tego, co stworzył Mateusz Morawiecki. Zapytam pana, co się dzieje w PiS po tym tygodniu, kiedy mieliśmy to spotkanie ważne na szczycie zamknięte, podobno wielkie emocje. Czy PiS jest na skraju rozpadu?
0: Znaczy, ja mogę powiedzieć, jak się zakończyło to spotkanie, mogę to ujawnić, bo później było w mniejszym gronie.
1: To są najciekawsze rzeczy.
0: Tak, i kiedy już większość naszych kolegów i koleżanek z klubu wróciła do Warszawy, bo to było posiedzenie wyjazdowe, to była taka długa rozmowa, bardzo dobra, właśnie Mateusza Morawieckiego z Przemysławem Czarnkiem, jeszcze w towarzystwie grupy naszych parlamentarzystów. Bardzo dobra rozmowa, podczas której panowie, no po pierwsze, ustalili to, co wczoraj ujawniła Wirtualna Polska, że będzie spotkanie wspólne w Gorzowie, ale też
1: jakiś wspólny wiec, to prawda?
0: Tak, że... tak. Ja potwierdzam, no te ustalenia zapadły, mogę powiedzieć, na moich oczach.
1: No to o co chodzi? Jednego dnia się kłócicie, drugiego się godzicie?
0: Ale, proszę pana, właśnie na tym to polega. My się dużo mniej kłócimy faktycznie, niż piszą o tym nasi oponenci i wspierane przez nich media. No, są takie, są niestety, także i w naszej formacji, takie osoby, które po prostu, no, takie ręce świerzbią, cały czas piszą do swoich kolegów z Onetu, z TVN-u, tylko po to, żeby gdzieś tam wbijać klin. Ja tego nie rozumiem.
1: Kim są te osoby? Niech pan powie, bo Mateusz Morawiecki powiedział, na pewno nie dam się wypchnąć różnym złym duchom, czy to się dzieje.
0: Panie redaktorze, jak pan doskonale wie, każdy dziennikarz jak oka w głowie pilnuje swoich źródeł. No nigdy się nie dowiemy, kto tak naprawdę za tym stoi, a wszelkie domysły mogłyby tylko osłabiać naszą formację, także ja nie zamierzam tutaj snuć takich domysłów. Dla nas najważniejsze dzisiaj jest to, walczyć wspólnie o lepszą Polskę. Mhm. Dlatego, że jest jasne, że jako jedność, jako te dwa płuca, jesteśmy w stanie stawić czoła fatalnemu rządowi Donalda Tuska.
1: Czy będziecie stali murem za Zbigniewem Ziobrą?
0: Ale, panie redaktorze, to jest zupełnie oczywiste, że Zbigniew Ziobro nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces. To jest dla mnie zupełnie oczywiste, odkąd
1: Wszyscy tak uważają. Znaczy,
0: ja wiem, że pan minister, Żurek pewnie
1: nie,
0: uważa
1: nie,
0: inaczej.
1: Minister Szczucki powiedział w tym tygodniu, że jego zdaniem, jak powinien stanąć Ziobro przed polskim sądem i się obronić.
0: Ja wypowiadam się w swoim imieniu i myślę, że w imieniu przytłaczającej większości Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof jest wybitnym prawnikiem. Ja wiem, że on czasem te sprawy bardziej niuansuje, ale ja mówię z perspektywy nie prawnika, tylko obywatela, polityka. jest oczywiste, że Zbigniew Ziobro w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces. Ministrem sprawiedliwości jest człowiek, który sugerował, że gdyby zaszła taka potrzeba, to można ludzi do Polski sprowadzać i w bagażniku.
1: No on tak jest... chyba zażartował wtedy, bądźmy
0: szczerzy. Wie pan co? Na pogrzebie też by pan żartował? No chyba nie. Z takich rzeczy żartować nie wolno, bo one zostają.
1: Tylko czy z takiego słowa w tej rozmowie można wyciągnąć wnioski, że nie może liczyć na sprawiedliwy proces?
0: Ale wie pan co? A ja panu powiem, kto możliwe, że będzie wyciągał wnioski w tej sprawie. Sędzia w amerykańskim sądzie, kiedy będzie rozprawa ekstradycyjna, i zapewniam pana, że jak sędzia przeczyta taką wypowiedź, to zawoła tłumacza i powie: halo, no chyba coś źle przetłumaczyłeś, to nie może być minister sprawiedliwości.
2: Usłyszał Krzysztof Ziemiec od posła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Cieszyńskiego. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o 3.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Mówiono o nim wiceprezydent, choć formalnie był tylko szefem kancelarii prezydenta Zełenskiego przez ostatnie lata. Niewątpliwie Andrii Jermak był jedną z najpotężniejszych osób na Ukrainie. Jak to się stało, że dziś znalazł się w areszcie z zarzutami niezdolny do zgromadzenia kaucji, która umożliwiłaby mu opuszczenie tego aresztu? O tym będę rozmawiał z moim gościem Krzysztofem Nieczyporem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Jak to się stało, że osoba tak wpływowa, że czasem mówiono o nim, iż jest tą szyją, która porusza głową, właśnie owym wiceprezydentem, choć formalnie nieistniejącym na Ukrainie, znalazła się w stanie takiego upadku, że potrzebuje zgromadzić kaucję na wyjście z aresztu, tej kaucji nie udaje się zebrać, mimo że pomagają mu różni ludzie, w tym zdaje się były ukraiński piłkarz Serhii Rebrow. Co się stało z Andrijem Jermakiem w ciągu ostatnich miesięcy?
2: To jest pytanie, które sobie zadaje wielu obserwatorów życia politycznego na Ukrainie. Andrii Jermak, jak żartobliwie o nim wspominali dziennikarze ukraińscy, nie pierwsza i nie druga osoba w ukraińskim państwie, co miało sugerować właśnie taką jego przemożny wpływ na procesy polityczne w ukraińskim państwie, bo to nie tylko osoba, która, jak pamiętamy, była szefem delegacji negocjującej w Waszyngtonie z wysłannikami Donalda Trumpa ewentualne warunki porozumienia pokojowego z Rosją. To również osoba, która rozkładała karty w ukraińskiej polityce w tym sensie, że był osobą odpowiedzialną za kadry chociażby w ukraińskim rządzie, wśród współpracowników biura prezydenta Zełenskiego. To była osoba, która miała przemożny wpływ na różne dziedziny życia gospodarczo-politycznego w państwie ukraińskim. I oto mamy właściwie bezprecedensową sytuację, w której do niedawna czynny, wysoko postawiony urzędnik państwowy znalazł się w areszcie. Jak do tego doszło? Przede wszystkim za sprawą działalności organów antykorupcyjnych, które już od zeszłego roku miały Andrija Jermaka na swoim celowniku. Mówiło się właściwie już od czerwca zeszłego roku, że Andrii Jermak jest figurantem sprawy dotyczącej nielegalnego przywłaszczenia sobie środków finansowych z różnych takich układów korupcyjnych dotyczących branży energetycznej, ale jak się okazuje z ostatnich stenogramów opublikowanych w ukraińskiej prasie, również w przemyśle obronnym, osoba, która miała być właściwie beneficjentem takiego projektu budowy kompleksu rezydencji luksusowych pod Kijowem o znamiennej nazwie Dynastia, którym właśnie Andrii Jermak miał być współwłaścicielem jednych z tych budynków, których środki na budowę tego kompleksu były pochodzenia korupcyjnego. I to jest główny zarzut, jaki został mu postawiony. Tak jak pan redaktor stwierdził, kwota, która została wyznaczona przez sąd, opiewa na ponad 180 milionów hrywien, to jest około 15 milionów polskich złotych, na godzinę popołudniowe, kiedy jeszcze banki działały i mogły ewentualnie przeprowadzać transakcje finansowe. Tej kwoty nie udało się zebrać, w związku z tym Andrii Jermak znajduje się gdzieś w areszcie i będzie w nim do poniedziałku zapewne. I może dłużej, jeśli tej kwoty do tej pory nie da się zebrać.
1: Jak na to patrzeć z takiej szerszej perspektywy? Czy jest to dowód na jakąś taką nieuleczalność ukraińskiej korupcji, która trwa przecież od dekad, to nie jest pierwsza afera korupcyjna na Ukrainie, i traktować to jako dowód bardzo negatywnego zjawiska? Czy z drugiej strony jednak, jak na ukraiński system, który próbuje się uzdrowić i potrafi doprowadzić do tego, że tak potężna osoba w państwie jak Andrii Jermak może zostać skazana? Czy to jest skuteczność, czy właśnie brak tej skuteczności ukraińskiego państwa?
2: To jest słuszna uwaga. Ja bym określił, że państwo ukraińskie znajduje się w trakcie bardzo trudnej, złożonej operacji, która ma ratować życie tego państwa w tym sensie, że tak, z jednej strony jest to największy skandal korupcyjny od lat. Na pewno w czasie kadencji Wołodymyra Zełenskiego Kwestia dotyczy wysoko postawionych urzędników państwowych, z bliskiego otoczenia prezydenta Zełenskiego, bo mowa nie tylko o byłym szefie biura prezydenta, to również wicepremier Oleksij Czernyszow, ministrowie sprawiedliwości, minister energetyki, właściwie cała plejada wysokich polityków, wysoko postawionych polityków rządowych, którzy, część z nich jest w areszcie i oczekuje na proces sądowy, niektórzy zostali wypuszczeni za kaucją, znajdują się w areszcie domowym, niektórzy zbiegli do Ukrainy, na przykład znajdują się w Izraelu, to bliscy partnerzy biznesowi tych właśnie polityków zamieszanych w układy korupcyjne. Ale tak, z drugiej strony to jednak no właśnie skuteczność organów antykorupcyjnych, bo to jest, tak jak pozwoliłem sobie zauważyć, jest to pierwszy raz, kiedy zarzuty usłyszeli no właśnie politycy, którzy bezpośrednio w tym momencie pełnili, kiedy usłyszeli te zarzuty, pełnili funkcje publiczne. Wcześniej zazwyczaj takie zarzuty były stawiane już osobom, które zostały tych stanowisk pozbawione. Natomiast w tym momencie mówimy tutaj o biurze antykorupcyjnym i prokuraturze antykorupcyjnym, dwóch specjalnych organów, i warto to podkreślić, organów, które zostały powołane w 2017 roku w ramach negocjacji eurointegracyjnych z Unią Europejską. To był wymóg Zachodu stworzenia takiej całej architektury właśnie antykorupcyjnej, złożonej z trzech głównych organów. To jest właśnie biura antykorupcyjnego, który prowadzi śledztwa w sprawie polityków, również osób z przemysłu, z gospodarki, których udział dotyczy sum o wysokiej wartości. To również jest właśnie prokuratura antykorupcyjna, która stawia zarzuty na podstawie tych materiałów zebranych przez biuro. No i sąd antykorupcyjny, który jest tą instancją, która wydaje wyroki. To jest taki autonomiczny system, uniezależniony od całej pozostałej części systemu sądowego, właśnie po to, żeby przerwać te więzi towarzyskie, polityczne, którymi przeżarty był system sądowy w Ukrainie do tego czasu. No i jak widać, ten system działa. On jest skuteczny i stawia poważne zarzuty poważnym politykom, więc jest to pewnego rodzaju sukces.
1: W zeszłym roku była też próba ze strony władz w Kijowie, żeby osłabić skuteczność tego systemu i ta próba się nie udała, prawda?
2: No właśnie. I to też jest bardzo ciekawa sytuacja, która wiele nam mówi o kondycji ukraińskiego państwa. Z jednej strony rzeczywiście tych elit, które chyba za każdym razem, kiedy politycy sięgają tych wyżyn stanowisk politycznych, no, ulegają pewnej presji korupcyjnej, nie mogą się powstrzymać przed udziałem w tym układzie i wykorzystywaniu tych stanowisk do wzbogacania się materialnego, to taki pozostają pod wpływem tych złogów postsowieckiej korupcji, która toczy wciąż ukraińskie państwo, ale z drugiej strony, i to też warto mocno podkreślić, że próba w lipcu zeszłego roku podporządkowania tych organów antykorupcyjnych przez Wołodymyra Zełenskiego poprzez taką ustawę, która miała no właśnie podporządkować i biuro antykorupcyjne, i prokuraturę antykorupcyjną prokuratorowi generalnemu, osobie, która jest wybierana z nadania politycznego przede wszystkim właśnie przez prezydenta, co de facto oznaczałoby pozbawienie jej niezależności, no wówczas na ulice Kijowa i innych miast obwodowych ukraińskiego państwa wyszło ukraińskie społeczeństwo. W warunkach wojny, toczącego się konfliktu, istniejącego zagrożenia ataków dronowych i rakietowych, w lipcu zeszłego roku kilka tysięcy ludzi wyszło na ulicę w obronie niezależności tych organów antykorupcyjnych. Dlatego o tym mówię, ponieważ znaczenie, kompetencje tych organów, ich rola w tym całym systemie sądowym jest dość skomplikowana. W warunkach wojennych, bo problemów, właściwie dramatu, który ma miejsce na Ukrainie w związku z konfliktem z Rosją, można byłoby sądzić, bo wydaje mi się, że Zełenski i jego współpracownicy wyszli z takiego założenia, że ludzie nie będą się interesować jakimiś kwestiami dotyczącymi kompetencji organów w ukraińskim państwie, ale okazało się inaczej. Zwłaszcza młode osoby wyszły na demonstracje, domagając się unieważnienia tych zapisów tej przegłosowanej ustawy. I to się stało pod naciskiem opinii publicznej, mediów, ale również przedstawicieli państw zachodnich, polityków zachodnich, którzy wskazywali, że to jest właściwie droga, która podważy bardzo mocno wiarygodność ukraińskiego państwa na Zachodzie i może być w konsekwencji, może skończyć się w taki oto sposób, że przestaną one wspierać finansowo, humanitarnie, ale przede wszystkim wojskowo Ukrainę. Wówczas Zełenski wycofał się z tych zapisów i to uratowało te organy antykorupcyjne i dziś efektem ich pracy są właśnie zarzuty postawione Andriejowi Jermakowi.
1: Rozmawiam z Krzysztofem Nieczyporem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Do tej rozmowy jeszcze za moment wrócimy, żeby zastanowić się nad tym, jak te wszystkie afery wpłynęły na pozycję polityczną samego prezydenta Zełenskiego.
0: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę w RMF FM.

0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
1: To warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
2: Rozmawiamy o sytuacji na Ukrainie w obliczu afery korupcyjnej, która strąciła ze szczytów jedną z najważniejszych osób do niedawna w tym państwie, czyli Andrija Jermaka. Ale wśród bohaterów tej afery znalazł się również i inna osoba blisko powiązana z prezydentem Zełenskim. Chodzi o Timura Mindycza, biznesmena, który obecnie przebywa poza Ukrainą, w Izraelu. A jak to wszystko wpływa na pozycję polityczną Zełenskiego? Jak społeczeństwo postrzega prezydenta? Czy pojawiają się wątpliwości dotyczące samego udziału samego prezydenta w tych działaniach korupcyjnych, o których trochę tutaj rozmawialiśmy?
3: To jest chyba najbardziej taka znamienna część tej całej afery, to znaczy reakcje władz na te zarzuty i na sytuację związaną z opublikowaniem tych nagrań, w których sugeruje się nie tylko udział tych bliskich współpracowników Wołodymyra Zełenskiego, czyli mowa o Andriju Jermaku, byłym szefie biura prezydenta, czy właśnie Timurze Mindiczu, bliskim współpracownikiem jeszcze z czasów przed kariery politycznej Zełenskiego, bo był to współwłaściciel kwartału 95 tej firmy studia właściwie filmowego i właściwie takim przyjacielem samego Wołodymyra Zełenskiego przed objęciem przez niego fotela prezydenta. No to tam wśród tych osób są właśnie bliscy jego przyjaciele, partnerzy i milczenie władz, milczenie samego Zełenskiego jest bardzo ciekawym aspektem próby zdeprecjonowania całej afery. Zełenski nie zabrał jak do tej pory żadnej głosu, ani nie wyraził żadnej opinii w tej sprawie. Nawet Kirył Bydanów, czyli obecny szef biura prezydenta, nie zająknął się na ten temat. Jakieś takie pomniejsze komentarze, opinie wyrazili doradcy lub zastępcy kierownika biura prezydenta, którzy zresztą deprecjonowali całe znaczenie, uznając, że nie ma ona znaczenia lub że właściwie od dawna już wiadomo o tej aferze, w związku z tym nie ma się czym przejmować. To jest ciekawa strategia wizerunkowa, ale mam wrażenie, że ona jest nieskuteczna. Cała afera bardzo poważnie podważa wiarygodność samego Wołodymyra Zełenskiego, bo w całej tej aferze, wśród tych nagrań, które opublikowane, beneficjentami tej całej afery, w której właśnie uczestnicy mieli być właścicielami tych budynków, tego kompleksu luksusowych rezydencji pod Kijowem. Tam właścicielami tych apartamentowców miał być właśnie Andrij Jermak, Oleksij Czernenko, były wicepremier, i właśnie Timur Mindycz, to trzy osoby. Natomiast czwarta osoba, która pojawia się w tych stenogramach, to jest postać o imieniu Wowa. I wszyscy mieli być znajomymi tej osoby. Wowa, to tylko dopowiem, to jest imienia Wołodymyr. O jakiego Wołodymyra chodzi, nikt tutaj nie ma wątpliwości. W związku z tym sam prezydent prawdopodobnie jest osobą zamieszaną, a przynajmniej osobą, która była świadoma całego procederu, bo do tej pory dystansował się od tej całej sytuacji, sugerując, że on nigdy nie miał nic z tym wspólnego. No te stenogramy zaprzeczają tej tezie. No i to jest wielki znak zapytania, w jaki sposób ukraińskie społeczeństwo zareaguje na tą aferę. Toczy się konflikt. Osoba prezydenta jest taką flagą, sztandarem, wokół którego naród ukraiński integruje się, solidaryzuje się w walce z rosyjskim okupantem. Jest to bardzo trudna sytuacja. Mam wrażenie, że do czasu zakończenia kadencji, zakończenia tej wojny, albo przynajmniej osiągnięcia jakiegoś porozumienia, nie będzie wielkiej presji na to, żeby Zełenski zrezygnował z tej funkcji prezydenta, ale tuż po rezygnacji, rozpisaniu nowych wyborów, zakończenia konfliktu, z pewnością zarzuty

0: zostaną postawione również i Zełenskiemu i odbije się to na jego szansach na ponowny wybór na stanowisko prezydenta. On przestał się już od jakiegoś czasu kryć się z takimi ambicjami, bo też warto zauważyć, że to, że nie postawiono Zełenskiemu zarzutu, wynika z zapisów konstytucji, które zabraniają właśnie urzędującemu prezydentowi stawiać zarzutów prokuratorskich i prowadzić śledztwa w jego sprawie. Więc na razie prezydent Zełenski ma immunitet wynikający z piastowanego przez niego stanowiska, ale w momencie, w którym tą ochronę straci, zapewne również zostaną postawione zarzuty.
1: To jeszcze jedno pytanie na koniec, również związane z postacią prezydenta Zełenskiego. Niedawno Julia Mendel, współpracująca z Zełenskim jeszcze przed rozpoczęciem tej pełnoskalowej wojny na Ukrainie w 2022 roku, udzieliła wywiadu Tuckerowi Carlsonowi, znanemu prawicowemu komentatorowi, dziennikarzowi w Stanach Zjednoczonych, opowiadając różne niezbyt eleganckie rzeczy na temat samego prezydenta, między innymi sugerując, że Zełenski ma problem narkotykowy. Jak na ten wywiad patrzeć i też jak on został odebrany w ukraińskim społeczeństwie?
0: W ukraińskim społeczeństwie ten wywiad akurat został przysłonięty aferą związaną z Andrijem Jermakiem i jego zatrzymaniem. On nie odbił się takim echem, jakby to zapewne się odbyło w momencie, w którym nie byłoby tej innej medialnej sytuacji, która no właśnie przysłoniła ten wywiad byłej rzeczniczki prasowej Wołodymyra Zełenskiego. Rzeczniczki, która sprawowała swoją funkcję na początku kadencji Zełenskiego w latach 19-21. Osoby o dość takim narcystycznym usposobieniu, charakterze, która, jeśli moglibyśmy w jakikolwiek sposób tłumaczyć, dlaczego właśnie teraz ona udzieliła tego wywiadu i w takim dość nieprzychylnym sposób krytykujący samą osobę Zełenskiego, no nieprzychylnym, to właściwie skandaliczne są zarzuty, często oderwane od rzeczywistości, to właściwie jest taka opinia, która jest powszechna na Ukrainie, że pani Mendel jest osobą nie do końca sprawną intelektualnie, tak byśmy to oględnie powiedzieli, a tym bardziej prawdopodobnie gdzieś tam również ślad rosyjski, bo to, co ona mówi, jest właściwie pokrywa się w 100% z propagandą rosyjską. I jeszcze jedno, sam fakt opublikowania, terminu opublikowania tego wywiadu tuż po blamażu wizerunkowym Putina związanym z paradą 9 maja i tym, w jaki sposób zostało to rozegrane przez władze w Ukrainie, świadczy o tym, że to miało pewne cechy pewnej operacji informacyjnej ze strony propagandy rosyjskiej.
1: Opisywał to wszystko Krzysztof Nieczypor z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo za tą rozmowę dziękuję.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy trzecią, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Polityczny spór o amerykańskie wojska w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja. Odwołanie przerzutu nie oznacza ograniczenia obecności wojsk USA w naszym kraju. Co najmniej 80 osób zmarło w wyniku epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga. To wyjątkowa noc dla kibiców Lecha Poznań. Kolej już trzeci raz w swojej historii obronił tytuł mistrza Polski. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja. Odwołanie przerzutu 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski nie oznacza ograniczenia obecności wojsk USA w naszym kraju. Szef MON podkreśla, że nie zapadły żadne decyzje o zmniejszeniu zaangażowania, co potwierdzili przedstawiciele Pentagonu i Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Wokół sprawy trwa polityczna dyskusja. Rząd uspokaja, ale nie podaje konkretów. Opozycja zarzuca rządowi chaos komunikacyjny, zauważa nasz dziennikarz Michał Radkowski.
1: Trwa szukanie winnych. Europosłanka PiS Anna Zalewska mówi o mgle komunikacyjnej obozu władzy.
2: Każdy członek rządu mówi coś zupełnie innego. To jest absolutnie zatrważające, bo nawet jeżeli mają

0: Mieli rozmawiać o, jak to napisał w serwisie X Bartosz Grodecki, bezpieczeństwie naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ustaleń z tego spotkania żadna ze stron nie ujawnia.
1: W Demokratycznej Republice Konga rośnie liczba ofiar nowego ogniska wirusa Ebola. Władze poinformowały, że na wschodzie kraju zmarło już co najmniej 80 osób. Ognisko wykryto w prowincji Ituri, a przypadki zakażeń potwierdzono także w sąsiedniej Ugandzie. To już 17. epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga od wykrycia choroby w 1976 roku. Afrykańskie służby sanitarne ostrzegają przed ryzykiem dalszego rozprzestrzeniania się wirusa w regionie.
2: Tym żyje Poznań.
1: Po raz trzeci w swojej historii Lech Poznań obronił tytuł mistrza Polski. Kolejosz na tydzień przed końcem sezonu zapewnił sobie trofeum po zwycięstwie 3-1 w Radomiu z Radomiakiem. Kibice drużyny z Poznania przez całą noc nie kryją radości.
3: Bardzo dobry wieczór.
4: Bardzo dobry. Bardzo dobry. Oby się w przyszłym roku powtórzył.
3: Mówił pan przed tym meczem 2-1.
4: No,
3: jednak
4: niestety.
3: 3-1.
4: No, wyrwał się w walemarkie, ale dobrze, bo się odblokował.
5: Lekka chrypka jest, ale moim zdaniem mimo wszystko to jest za to mistrzostwo 10. Złota gwiazdka pojawia się na koszulce Lecha Poznań, ale co będzie na rękawku lewym?
6: Będzie Liga Mistrzów.
5: Będzie Liga Mistrzów. Ja to wiem, ja to czuję.
3: I rozumiem, że widzimy się za tydzień i przed stadionem, i na międzynarodowych targach poznańskich, gdzie wielka feta mistrzowska.
5: Bez dwóch zdań.
1: Usłyszał nasz poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat. A w faktach teraz przenosimy się na Śląsk. Tam wiosna na targowiskach w pełni. Stragany uginają się od warzyw i owoców, na które czekaliśmy cały rok. Pożądany owoc numer jeden teraz to oczywiście truskawka.
7: Jest truskaweczka, proszę panią, jest polska, jest grecka.
8: Ludzie już kupują te truskawki, tęsknili.
7: Pani, że nawet bardzo dużo kupują. Troszkę cena, żeby spadła, ale coś będzie dobrze.
8: Kiedy spadnie?
7: Według mnie, proszę panią, poniedzieli na pewno.
8: Czego ludzie szukają? Truskawek teraz?
9: Truskawek już i polski, bo w tym roku są wyjątkowo słodkie truskawki. Polskie. No na razie jeszcze drogie.
8: No ile teraz?
9: W granicach 30 zł. Bo ja sądzę, że tak niżej jak do 15 zł cena nie zejdzie.
8: Po truskawkach co jeszcze teraz?
9: No teraz już koniec maja będą czereśnie pierwsze polskie. No my już mamy dzisiaj czereśnie z Węgier, ale jeszcze to pierwsze to są takie.
8: A maliny to już cały rok właściwie.
9: Maliny to głównie teraz Portugalii.
1: Ze sprzedawcami na targowisku na Placu Miarki w Katowicach rozmawiała Anna Kropaczek. A na koniec wracamy do rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Wczoraj poseł Prawa i Sprawiedliwości był gościem tej właśnie rozmowy. Janusz Cieszyński. Wśród pytań między innymi te o Zbigniewa Ziobrę.
10: On jest dzisiaj dla was obciążeniem, czy nie?
11: Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia tego, czy ktoś jest obciążeniem, czy nie. To jest kwestia tego, czy my jako Prawo i Sprawiedliwość mamy stanąć za Zbigniewem Ziobrą, który dzisiaj
10: nie może tej Jarosław Kaczyński podać murem za Ziobrą.
11: Ale panie redaktorze, kim ja bym był, gdybym powiedział, aha, no tak, mi się dzisiaj coś nie opłaca na krótkoterminowo, więc powiem, dobrze, to tutaj odpuszczamy temat. Nie można tak robić. W polityce, jeżeli ktoś chce być na poważnie, to chce być na wiele lat. I długodystansowo trzeba stać za tym, w co się wierzy. A ja wierzę w to, że dopóki Zbigniew Ziobro nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces, to trudno w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek stopniu dziwić się jego postawie.
10: Zbigniew Ziobro ma jeszcze polityczną przyszłość w Polsce?
11: To o tym zawsze decydują wyborcy. Ja naprawdę nie chciałbym wybiegać w przyszłość, natomiast mówię o tym, co jest tu i teraz. Mamy do czynienia z sytuacją, w której po pierwsze ekipa Żurka kompletnie zawaliła sprawę, bo przecież nie ma nawet, o ile się nie mylę, europejskiego zakazu aresztowania do Zbigniewa Ziobry i sprawa ma się odbyć we wrześniu. Oni padają ofiarą własnej nieudolności. Donald Tusk przyszedł do władzy i powiedział, naprawimy wymiar sprawiedliwości. Coś pan słyszał o tej naprawie?
10: Ja no, nie. Dużo słyszę. No, dostaliśmy KPO dzięki temu.
11: Ale o czym? Co się zmieniło dla obywatela? No, słyszał pan o tym, że szybciej... No właśnie, nie zmieniono ani jednej ustawy. I problem polega dzisiaj na tym, że nie ma szybszych rozpraw dla obywateli, nie ma szybszych rozpraw dla przedsiębiorców, nie ma lepszych narzędzi informatycznych. Jest ten sam chaos, który był w wymiarze sprawiedliwości od wielu, wielu lat. Czyli oni nie zrealizowali swoich obietnic, a teraz padają ich ofiarą, bo kiedy sami przychodzą ze swoimi sprawami, to się dowiadują, zapraszamy we wrześniu.
10: Panie ministrze, wy też padacie ofiarą jako ugrupowanie własnych tych takich, no, niesnasek wewnątrz ugrupowania. Niektórzy komentatorzy uważają, że spadki notowań PiS-u zaczęły się właśnie w chwili, kiedy Zbigniew Ziobro opuścił Polskę i wyjechał na Węgry.
11: No, ja uważam, że spadki naszych notowań zaczęły się wtedy, kiedy zaczęliśmy sami krytykować

0: Własne rządy. Uważam, że to był fundament, bo wie pan, nie ma bardziej wiarygodnego krytyka czegoś czy kogoś, niż ta sama osoba, no, czy ta sama organizacja.
1: Dlaczego dziś, kiedy premier nie ma tak dobrych notowań, rząd też nie ma tak dobrych notowań, to jest też paradoks. Koalicja Obywatelska ma duże notowanie, wysokie, ale rząd jest oceniany raczej tak 50% ponad, może nawet ocenia rząd negatywnie. A wy nie zyskujecie na tym.
0: No, ale pan mi wytłumaczy, Donald Tusk i jego formacja zyskali, ukręcając łeb Szymonowi Hołowni i PSL-owi. No to jakby, jeżeli to sumujemy, dobrze, to ale widać, że ta suma...
1: Dobrze, ale te notowania rządu, które nie są przychylne, a wy... Nie jesteście beneficjentem tych złych nastrojów.
0: Nie, no myślę, że beneficjentami jest szeroko rozumiana prawica i pojawiło się już wiele sondaży, w których widać, że prawica versus obecna koalicja to daje zwycięstwo prawicy.
1: Dobrze, to inaczej, dlaczego nie przekonani do Tuska nie chcą przyjść do was, tylko wolą przyjść do Konfederacji albo do Brauna?
0: To ja już myślę, że odpowiedziałem na ten temat. Powinniśmy natychmiast przestać krytykować w zupełnie niepotrzebny sposób dokonania własnego rządu. To jest to, co moim zdaniem odstrasza najbardziej wyborców, kiedy my mówimy, wszystko co robiliśmy, to było źle. Nasi liderzy decydowali źle. I wtedy ktoś sobie zadaje słuszne pytanie. No dobrze, no to skoro oni sami mówią, że nie potrafili rządzić, ja jestem osobą o poglądach prawicowych, no to może wybiorę coś innego.
1: Kto rozbija jedność PiS dzisiaj, zdaniem pana?
0: Właśnie dzisiaj mam nadzieję, że to już się skończyło, że ten etap gdzieś mamy za sobą. Pewnych poszukiwań strategii, pewnych poszukiwań drogi do przyszłego.
1: Panie ministrze, ale jeśli ja czytam, słyszę, że były krzyki na tym spotkaniu zamkniętym, to że są, wyzywano premiera, rozlicz się z RARS.
0: Znaczy ja akurat siedziałem na tej sali, więc mogę pan powiedzieć, że tak nie było. I mogę pan powiedzieć, że nie było żadnych krzyków tego typu. I to jest właśnie to, o czym mówiłem jeszcze w tej części radiowej, czyli ja nie rozumiem, jak można wtedy, kiedy pan prezes Jarosław Kaczyński mówi o jedności, o potrzebie działania razem, wysyłać nieprawdziwe informacje do, jeszcze do mediów, które wiadomo, że to jeszcze przekręcą i podkręcą.
1: Czy ktoś kłamie, że tak było?
0: No oczywiście, że tak. No to nie mam żadnej
1: wątpliwości. Wrócę do pytania, kto?
0: No, ale tak jak ja panu już powiedziałem, ja nie mam pojęcia, kto te SMS-y wysyłał. No, jakby nigdy się tego nie dowiemy. No, ale niestety ktoś po prostu... Ktoś myśli, że lepiej będzie, że kiedy on będzie w partii, która ma 15%, ale będzie na górze, niż żebyśmy byli w jednej partii, która ma 40% i rządzi Polską.
1: To jeszcze jedno pytanie. Rzeczywiście prezes zakazał znów na nowo tych wszystkich stowarzyszeń, poddacie się?
0: To jest nieprawda i to myślę, że troszeczkę demaskuje tych, którzy wysyłali te właśnie wiadomości, no bo pewna grupa tak mówiła publicznie, więc myślę, że to prawdopodobnie jest ktoś z tej grupy, ale dlatego ja się jakby od tego odcinam i nie zajmuję się tym, bo byłem w tym spotkaniu, słyszałem, co mówił pan prezes Jarosław Kaczyński i przekaz był jeden. Jedność. I dla każdego, kto jest w Prawie i Sprawiedliwości i życzy nam dobrze, jest jasne, że jeżeli pójdziemy razem do wyborów w 2027 roku, to według wszelkiego prawdopodobieństwa wygramy te wybory i będziemy mieli szansę na rządzenie Polski.
1: Czyli deklaruje pan tutaj w studiu RMF-u, że takiej prośby czy takiego wezwania ze strony prezesa, żeby zlikwidować wszystkie stowarzyszenia wewnątrz PiS, nie było?
0: Absolutnie.
1: Ani nawet kolejnych? Żeby nie stwarzać kolejnych?
0: Znaczy,
1: stowarzyszeń w ramach...
0: Wydaje mi się, że już było rzeczywiście wokół tych stowarzyszeń tyle szumu, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś założył kolejne, widząc ile to właśnie takiego szumu związanego z Prawem i Sprawiedliwością zamiast właśnie z punktowaniem rządu to generuje. Ale ja mogę powiedzieć o stowarzyszeniu, w którym ja jestem, którego jestem członkiem, założycielem. Zapewniam pana redaktora, nie ma żadnego zakazu jego funkcjonowania.
1: Panie ministrze, jak pan ocenia sytuację wczoraj w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika? Myślę o tym wejściu policji do mieszkania Sakiewicza. Czy to jest kompromitacja policji, czy właściwe zachowanie?
0: Mi się przypominają straszne sceny z poprzednich rządów Donalda Tuska, kiedy wyrywano laptopa naczelnemu wprost Sylwestrowi Latkowskiemu. Absolutnie niedopuszczalna sytuacja. Tłumaczenia pana Kierwińskiego są kompletnie niewiarygodne. Tak po prostu być nie może, że w demokratycznym kraju wchodzi policja do mieszkania czy biura redaktora naczelnego, prezesa jednej z wiodących stacji telewizyjnych i mówi się o tym tak, jakby, nie wiem, no ktoś zawołał po prostu do zwykłej domowej awantury, po czym się okazuje, że w środku nic złego się nie działo.
1: No tak, policja się tłumaczy, że jednak było zgłoszenie, że tam może być próba popełnienia samobójstwa, tak, dlatego weszli.
0: Ale panie redaktorze, ja jeszcze będąc w rządzie, jako pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, miałem dokładnie takie same sytuacje, to znaczy dzwonili ludzie, podszywając się pod cudze telefony. Czyli powiedzmy, widział pan na ekranie swojego telefonu, dzwoni Janusz Cieszyński, tam się odzywał głos i ktoś mówił, że na przykład pozbawi pana życia. I to też była plaga. I tym ofiarą tego padali politycy zarówno ówczesnej opozycji, jak i rządu. I przygotowaliśmy specjalne procedury, że kiedy wiedzieliśmy, że coś takiego dotyka osoby, która jest z różnych powodów ważna. A jeżeli ktoś jest prezesem jednej z wiodących stacji telewizyjnych, to jest ważną osobą, czy to się komuś podoba, czy nie.
1: A i może jest jakiś tak? przesadza, bo on mówi, że jest pod ostrzałem służb specjalnych. No, ale to jest stworzenie takiej atmosfery zagrożenia.
0: Ktoś wszedł do jego domowego biura i skuł jego asystentkę. No to chyba nie przesadza. Chyba przesadzili ci, którzy tę panią skuli kajdankami.
1: Dymisja?
0: Ma pana Kierwińskiego, no to już ona dawno powinna być. I w ogóle ten człowiek po tym, co jak się skompromitował na tym słynnym dniu strażaka, nigdy nie powinien być przywrócony do pracy w MSWiA.
2: Usłyszał Krzysztof Ziemiec od posła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Cieszyńskiego. Całej rozmowy posłuchacie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Za chwilę w RMF FM Stefan Friedman. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Popiełka jest okrągła, tak mi się wydaje, rzekł trener. Kto nie wierzy, ten baty dostaje i kopać trzeba z głową, żadne wodzu prowadź. Wiadomo, można wygrać, przegrać albo zremisować. Dzień przed wyjazdem do Londynu na korytarzu telewizji przy Woronicza rozpromieniony Daniel Olbrychski przekazał mi sensacyjną wiadomość. Kupiłem konia! A ja jadę na Wembley, odpowiedziałem jak mogłem najskromniej. Z konia zrobił się kucyk, a Daniel wyglądał jak futbolówka, z której zeszło powietrze. Podróż do Londynu trwała o godzinę dłużej niż mecz. Mecz trwał dla mnie o 90 minut za długo. Przed stadionem nastrój i wystrój jak na odpuście. Kolorowe kotyliony, znaczki, czapki, chorągiewki, kiełbasa na gorąco i piwo na letnio. Dla wzmocnienia kupiłem hamburgera, ale osłabiłem się fatalnie. Zamiast funta dałem 5. Na usprawiedliwienie było ciemno, a funtów nie miałem do tej pory w ręku. Nisko kłaniający się kiełbasiarz wydał mi się od razu podejrzany. Ale niech zna pana. Dla lubiących rzeczy konkretne albo dla niedowiarków podaję numer swojego miejsca. Bilet jak relikwie chowam i strzegę. Dla wnuków. Sektor J, wejście 37, rząd 10, krzesełko 152. Nastrój uroczysty. Jasno jak w pogodny dzień. Trawa świeżo pomalowana. W Anglii maluje się nawet zielony groszek na zielono, żeby był zielony. Na boisku Królewska Orkiestra Grenadierów gra na dento Poloneza Chopina. Rozochoceni kibice angielscy popijają piwo z puszek. Jedną dostałem w głowę. Na szczęście pustą, bo ja nie lubię angielskiego piwa. I nagle ryk, jak 100 głodnych lwów. W bramie pokazują się trzej panowie ubrani na czarno, a za nim obie drużyny. A potem był mecz. Sprawozdanie przesłali specjalni wysłannicy. Sportowi, a jako niespecjalny korespondent ograniczę się do tego, co działo się na trybunach. Tu też odbywał się mecz, ale nie 11 na 11. 2000 nas na 90 tysięcy oszalałych kibiców angielskich. Przede wszystkim zacząłem rozglądać się, szukając choć jednego dżentelmena, takiego, o jakim opowiadał mi dziadek, kibic Krakowi. Niestety nawet dzieci, a było ich niemało, umiały po angielsku przeklinać. Reakcje też zaskakujące, przynajmniej dla nas, kibiców z kontynentu. Faule na naszych piłkarzach przyjmowane były owacyjnymi brawami. Brakowało tylko, żeby faulujący się kłaniał i dziękował za uznanie. Aplauz dla McFarlanda za finezyjny sposób zatrzymania Grzegorza Laty przewyższał owacje, jakimi publika sali kongresowej nagrodziła występ swojego ulubieńca Jerzego Połomskiego. Anglicy skandowali England, England, co dla nas brzmiało jak Dejna, Dejna, śpiewali hymn i wzywali świętych. I wyśpiewali.
0: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

0: opowieść Stefana Friedmana teraz w RMF FM.
1: Karny spadł im jak z nieba, ale na tym święci zakończyli pomoc dla Anglii. Potem już było coraz gorzej dla nich, mimo że akcja toczyła się pod naszą bramką. Ostatnie minuty to szaleńczy doping Angolii. Energia, jaką w to wkładali, zamieniona na elektryczną, mogłaby oświetlić przez pół roku główną ulicę Radomia z jednej strony. Myśmy się też darli. Polska! Polska! I wydawało się, że tylko nas było słychać. Straciłem głos. Nie żałuję. Zawsze jeszcze mogę próbować ją w teatrze pantomimy. W naszej historii cudów było wiele. Zdarzył się jeszcze jeden na angielskim stadionie. Tadeusz Konwicki. Po powrocie nie tylko dostałem honorarium za artykuł w gazecie, ale jako naoczny świadek odbyłem też trasę po domach kultury i festynach, opowiadając o naszym wielkim sukcesie. Oszczędności zostały uzupełnione, a nawet urosła górka. Ma się ten łeb do interesów. W trakcie występów odgrywałem cały mecz. Broniłem jak Tomaszewski, kiwałem się jak Lato i pokazywałem, jak Domarskiemu zeszła piłka z nogi, dzięki czemu prowadziliśmy 1-0. A Filip dostał chyba pierwszy w Polsce przywieziony z londyńskiego sklepu Mother Care, składany jak parasol, wózek dziecięcy. To była sensacja nie mniejsza niż wynik meczu. Chętnie chodziłem z Filipkiem na spacery do parku po Wiśle. Bardzo dużo młodych matek zaczepiało nas. O, jaki ekstra wózek! A maluch? A tatuś to nie? Lubiłem te spacery. Filip spał, dzieciaki się bawiły, mamusie trajlowały, a ja na przykład tworzyłem. Cyrk. Dzisiaj wielkie wydarzenie. Będą cuda na arenie. Cyrk przyjechał, słonie ma, dudni bęben, trąbka gra. Foka piłkę ma na nosie, a magik w cylindrze prosie. Widać świnie do połowy. To nie świnia, to schabowy. W czapce misio na rowerze pedałuje po barierze. Drze się Jasio na całego, bo ta czapka to jest jego. Klauni robią słonia w konia, a siłasz podniósł balona. W oczach zamęt od wszystkiego. Taki cyrk to coś pięknego. Kiedy o tym piszę, ekstra wózek dziecięcy może kosztować 20 tysięcy. Tyle, ile niezły używany samochód. No, są i tańsze. Zależy, kogo się w nim wozi.

0: Zaglądamy za kulisy polskiej estrady. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Tylko w RMF FM.
1: Reprezentacja artystów polskich. To teraz długie podanie do przodu i minęło 17 lat. Kiedy w 1991 roku znany producent muzyczny i przyjaciel aktorów Ryszard Adamus powołał artystyczną drużynę piłkarską RAP, nie mogło mnie w niej zabraknąć. W Europie istniała już taka w Italii. Mieliśmy więc kim grać. Pierwszy mecz odbył się na stadionie Legii we wrześniu 1999 roku. Reprezentacja artystów polskich kontra Nazionale Italiana Cantanti. Nie pomógł Ramazzotti. Wygraliśmy 1-0. I poszło. Mecz za meczem. Pojawili się sponsorzy, jak dla prawdziwych drużyn zawodowych. Puma, Terra Vita, Poczta Polska. Mieliśmy koszulki, dresy, korki, getry i w torbach tabliczki czekolady. Graliśmy w międzynarodowej lidze reprezentacji artystów. Coraz więcej spotkań, coraz więcej chętnych do grania. Nie tylko aktorzy, ale i muzycy, śpiewacy, całe zespoły, tancerze i kabareciarze. Graliśmy na prawdziwych olimpiadach, na mistrzostwach świata drużyn artystycznych w Seulu i Rosji. Były zagraniczne spotkania towarzyskie, Hamburg, Londyn, Ateny. Graliśmy słynny mecz ze skoczkami narciarskimi. Po nim zostaliśmy przyjęci przez samego prezydenta Kwaśniewskiego i jego żonę w Pałacu Prezydenckim. Mam to udokumentowane na zdjęciach. Ja i pierwsza dama, ja i Małysz, ja i Hanna Wald. Nie zapomnę meczu z księżmi. W starciu o piłkę sfaulował mnie młody kleryk. Leżę i jęczę, a on się nachyla i mówi: kiedy ostatni raz byłeś w spowiedzi? Dawno, wykrztusiłem z bólem. To ja cię rozgrzeszam, wstawaj, gramy. Mecz księży. Halo, halo, tu służby sprawozdawcze redakcji sportowej Radia Maryja. Witamy wszystkich wiernych kibiców piłki nożnej. Za chwilę finałowy mecz pomiędzy Arką z Przymierza a Gromem z Jasnej Góry. Nawy stadionu wypełnione po brzegi. Powiewają haftowane sztandary i liczne transparenty z napisami po łacinie. Na stadionie czuć kadzidło i atmosferę rywalizacji. Wspaniale podniosły nastrój siostry cheerleaderki, które od godziny wesoło żonglują gromnicami. Hosanna, hosanna, dobiega doping ze słynnej kadzielnicy, czyli świeckiej Żylety. Wchodzą jedenastki apostołów. Chciałoby się powiedzieć, gdyby było ich 12. Stroje szyła firma Boss. Wyglądają w nich bosko. Te czarne diabły to sędziowie. Boczni zamiast chorągiewek mają w rękach tradycyjne kropidła, a sędzia ostateczny zamiast z gwizdkiem biega z dzwonkiem w ustach. Patrzę na klepsydrę stadionową, jeszcze tylko gospodarze wypuścili gołębice, a Grom huknął psalm na powitanie i sędzia zadzwonił. Grom ruszył ławą. Przeciwnik zmylony przyklęknął. Ławą niestety nie wolno ruszać, to ławy z nawy. Zafalowały mohery na trybunach. To przeszła fala toruńska. Arka poszła skrzydłami. Próbują zaskoczyć przeciwnika słynną z zagrywką anielską. Ksiądz numerem 10, tyle co przykazań. Jest faulowany. Będzie małe kazanko. Przeciwnik zostaje ukarany obrazkiem z wizerunkiem świętego Merkurego, patrona złodziei. I wolny. Piłka na 16 metrze. Wykonawcą jest proboszcz miejscowej parafii. Wielebny bierze rozpęd. Uderza. Piłka niestety wysoko nad bramką. Panu Bogu w okno, chciałoby się powiedzieć.

0: 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Pełna anegdot, opowieść Stefana Friedmana teraz w RMF FM.
1: Proboszcz z niedowierzaniem ogląda sandał, a do tego boczny podnosi kropidło. Spalony, z prochu powstałeś i w proch, ale gra toczy się dalej. Grom próbuje dostać się pod bramkę przeciwnika od zakrystii. Kleryk z podania brata umieszcza piłkę w siatce. Jest! Brat Furtian w bramce nie miał najmniejszych szans. Piłka strzelona, cieniutkim jak opłatek, fałszem idealnie zmyliła wielebnego. No i piłka znowu na środku, seria podań krzyżowych z obu stron. Arka gra na odpuszczenie, to już nie gra, to jakieś egzorcyzmy. I uwaga, niestety, no znowu minimalnie po kapturze. Wznowienia nie będzie, sędzia oddzwania przerwę. W trakcie przerwy meczu na bieżni odbędą się wyścigi procesji. Po nich juniorzy ministranci z tacą będą zbierali na nową piłkę. Siostry na znak pokoju wymienią się z kibicami habitami, a my po wiadomościach parafialnych spotkamy się ponownie. A po meczu zapraszam na ulubiony serial M jak modlitwa. Po meczu przy lampce mszalnego i kawce przeczytałem ten tekst naszym przeciwnikom. Śmiech i pełna akceptacja. Prosili o kopię, mają swój kabaret. Tylko nie wiem jak z tantiemami. No trudno, pójdzie na Bóg zapłać. Kiedy do organizacji meczów dołączyła Dorota Wardyńska, siostra Ryśka Adamusa, zaczęły się spotkania charytatywne. Graliśmy w małych miastach i miasteczkach z samorządami i drużynami Z-klasy, zbierając pieniądze na leczenie dzieci i pomagając potrzebującym, a zapomnianym. Przychodziły tłumy miejscowych i przyjezdnych z najbliższych okolic. No bo czy może być coś bardziej atrakcyjnego niż widok Czarka Pazury, celowo nie trafiającego do pustej bramki? Podwójny przewrót zakończony orłem Piotra Gąsowskiego, uporczywa walka Pawła Delonga z za dużymi spodenkami, czy nagi tors Olafa Lubaszenki dumnie powiewającego koszulką po strzeleniu zwycięskiego gola? Zobaczyć Radka Pazurę, Marcina Dorocińskiego, Maćka Kozłowskiego, który zbyt wcześnie nas opuścił, a był fantastycznym aktorem i człowiekiem. Braci Mroczków czy Bednarskiego, jak się przewraca w błotnistą maź gminnego boiska. To dopiero było przeżycie i temat na wieczorne spotkanie w gospodzie. Gramy lepiej niż umiemy, bo jesteśmy artystami i grać potrafimy. Nie tylko zostały nam puchary i dyplomy, ale i konkretne dowody pomocy. Myślę, że nasza orkiestra piłkarskiej pomocy może być z siebie dumna. A ja z czego? No na pewno nie z meczu w Hamburgu z polonijną drużyną, kiedy nie strzeliłem decydującego o wyniku karnego. No może gdybym był dymszą, to pozwoliliby na powtórkę, ale my graliśmy na poważnie, a mnie trochę brakowało do sławy Dotka. Mając w pamięci tamten karny, wolałem nie ryzykować i odmówiłem strzelania jedenastki w Londynie i to na boisku Crystal Palace. Lał deszcz, jak to w Anglii, i było sakramensko zimno. Udając przyjacielski gest, odstąpiłem tę przyjemność Krzysztofowi Bieleskiemu, premierowi. Grał z nami od czasu do czasu, a w Londynie czuł się jak u siebie. Kopnął za ogrodzenie. Poczułem ulgę. W przerwie meczu ochotnicy z trybun mogli się odegrać za Wembley i strzelali kardę Jankowi Tomaszewskiemu. Mecz można wygrać, przegrać albo zremisować. Autor znany i lubiany.

0: No i to już prawie godzina czwarta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Jedna osoba jest ranna po ataku rosyjskich dronów na Dniepr we wschodniej Ukrainie. Od tych informacji zaczniemy. Jaka będzie przyszłość Roberta Lewandowskiego? Polski napastnik ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony. W faktach mamy również ważny apel ze szczecińskich lecznic dla zwierząt. Jest czwarta. Zaczynamy. Rosyjskie wojska zaatakowały w nocy Dniepr na wschodzie Ukrainy przy użyciu dronów. Jak poinformował szef władz obwodu Dniepropietrowskiego, ranna została 70-letnia kobieta, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. W wyniku ataku wybuchły także pożary, a jeden z dronów miał uderzyć w prywatny dom. Ukraińskie władze informują o kolejnych rosyjskich nalotach prowadzonych na różne regiony kraju. Komisja Europejska przedstawi we wtorek plan ratunkowy dotyczący nawozów, dowiedziała się nasza korespondentka. Ceny nawozów wzrosły w tym roku nawet o 70%. Rolnicy zapowiadają protest przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu. Czego oczekują rolnicy? Wyjaśni Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Rolnicy chcą większego wsparcia.
2: Chcielibyśmy, żeby Komisja Europejska wyraziła zgodę na dopłaty dla rolników.
1: Mówi Marian Sikora, przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Rolnicy uważają, że propozycja komisji, by sięgnąć po to wsparcie do unijnej rezerwy kryzysowej, która wynosi 0,5 miliarda euro, to stanowczo za mało. Rolnicy, głównie z Francji, Włoch i Hiszpanii, chcą ponadto zawieszenia podatku węglowego od importowanych nawozów. Polacy tego apelu nie popierają, bo chcą chronić polskie zakłady azotowe. Apelują natomiast o zmniejszenie obciążeń klimatycznych dla tych zakładów. Nie jest także pewne, czy Komisja Europejska ostatecznie zaproponuje wykorzystanie środków z handlu emisjami na wsparcie dla rolników.
0: Robert Lewandowski.
3: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje.

0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
1: Szczecińskie lecznice dla zwierząt pilnie potrzebują krwi. Największe braki odnotowują kliniki całodobowe, gdzie trafia najwięcej zwierząt po wypadkach. Jakie kryteria musi spełnić pies, aby zostać dawcą?
2: Zwierzę musi mieć co najmniej te 12 miesięcy życia i odpowiednią wagę, 25 do 30 kg i oczywiście więcej. Natomiast minima są różne. Mieliśmy pieska, który ważył 2,5 kg. Mój pies 11-kilogramowy, oddał krew dwukrotnie. Na pewno wyszło mu to na zdrowie, a ten piesek, pomimo że już był umierający, przeżył i wszystko dzieje się dalej super.
1: Wyjaśnia weterynarz Leonard Guguła. Przed zabiegiem zwierzę przechodzi szczegółowe, bezpłatne badania. Ilość pobieranej krwi zależy od wagi psa. To może jednorazowo być od 50 do nawet 750 ml. Zakończył się remont zabytkowej kosakówki w Krakowie, dawnego domu rodziny Kosaków. Odrestaurowana willa wkrótce zostanie udostępniona jako przestrzeń dla wystaw i miejsce pracy twórczej.
3: Będziemy oddawać sale w piwnicy, niektóre sale wybrane, które tutaj są, grupom artystycznym, którzy będą tutaj prezentować swoją twórczość, pracować, warsztatować. Chcielibyśmy, żeby to miejsce było nie tylko wystawą w rozumieniu statycznym, ale także, żeby było takim miejscem pulsującym. To znaczy dworek, wystawa, opowieść o kosakach, ale jednocześnie życie, współczesne życie artystyczne. Niech się zderza z tą przeszłością.
1: Wyjaśnia Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Teraz na mocy uchwały Rady Miasta dworek zostanie przekazany właśnie tej instytucji. Pod koniec przyszłego roku w Kosakówce otwarta zostanie stała wystawa poświęcona rodzinie Kosaków. W wieku 22 lat Antoni Kowalski został pierwszym polskim snukerzystą, który wystąpił w Mistrzostwach Świata. W rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM opowiada o swoim debiutanckim pojedynku z trzykrotnym mistrzem świata Markiem Williamsem i wrażeniach z legendarnego Cribble Triad Feature w Sheffield.
4: Jakie to było uczucie? Przejdę od razu do konkretu z grubej rury. Mierzyć się z takim gościem jak Walijczyk Mark Williams, to jest trzykrotny mistrz świata. Czy miałeś takie uczucie? Przede wszystkim, że grasz nie tylko dla siebie, ale dla całego polskiego snookera.
5: Na pewno czułem w sobie ten cały szum, cały rozgłos, który był w mediach.
4: Zrobiło się ci głośno.
5: Tak, sama reakcja po kwalifikacjach, że napisało do mnie kilkaset osób prywatnie, nie że tylko w mediach.
4: Kilkaset?
5: W media też wszedłem, to tylko swoją twarz widziałem, jak tam scrollowałem cały czas Antek. Czuło się, że też kraj jest ze mną, że to był ten taki w sumie przełomowy moment dla polskiego snookera. Sam mecz z Markiem, super, spełnienie marzeń. Ja osobiście chciałbym zagrać ze wszystkimi zawodnikami z tej klasy 92 rocznika. To jest Mark Williams, John Higgins i Ronnie O'Sullivan.
4: Złoty rocznik.
5: Tak jest.
4: Snookerowy.
5: Więc tylko Ronnie mi został na rozpisce póki co. I z Johnem, i z Markiem już zagrałem. Naprawdę super, była magia.
4: Ale miałeś takie podejście trochę luźniejsze w tym meczu, bo na pewno musiałeś na kwalifikacje też się zmobilizować wcześniej, żeby w ogóle awansować na Mistrzostwa Świata. Domyślam się, że to było celem, a potem miałeś takie podejście, że jak się nie uda, to trudno, to dopiero zaczynasz na tym poziomie. Czy była spinka trochę?
5: Tutaj tylko cię poprawię, to nie był cel mój.
4: Aha.
5: Moim jedynym celem w kwalifikacjach było utrzymanie się w gronie profesjonalistów. Z każdym meczem moja pozycja w rankingu się zmieniała. Przed kwalifikacjami wystarczyło mi wygrać tylko jeden mecz, żeby się utrzymać. Potem wokół mnie w rankingu też zaczęli wygrywać. Musiałem wygrać dwa. Potem się tak ustawiło, że zabrakło mi 800 punktów, jeśli dobrze pamiętam. Czyli to jest naprawdę minimalnie. Najmniej za wygrany mecz można zarobić 1000 punktów. W main turze, czyli to jest naprawdę minimalna różnica. Więc musiałem się zakwalifikować do Crucible, żeby się utrzymać.
4: Czyli trochę sytuacja wymusiła.
5: Tak. Więc dla mnie ten jedyny moment, tak mi się wydaje, w karierze Crucible nie było najważniejsze. Więc to była tutaj wisienka na torcie i całą moją energię zużyłem na kwalifikacje, dosłownie wszystko. Nawet po meczu kwalifikacyjnym ostatnim wsiadłem do auta i

0: dopiero poczułem, ile wyrzuciłem z siebie, głowa zaczęła mnie boleć, takie napięcie całe zeszło. No i w meczu z Markiem już to odczułem, no zabrakło pary po prostu.
1: Zabrakło pary, czegoś jeszcze zabrakło w tym spotkaniu? Czy może doświadczenia, koncentracji?
0: Koncentracja to też równa się z energią, jak najbardziej, nie było jej w ogóle. Zabrakło na kilka bardzo fajnych zagrań, ale to oczywiście nie wystarczy do wygrania frame'ów. Stresu i presji w ogóle nie było, to mogę gwarantować. Jestem takim specyficznym zawodnikiem, który w ogóle tego nie odczuwa.
1: Chłodna głowa, tak, brak psychiki.
0: Tak, no w sensie...
1: To idealne cechy dla sportowca, z tego co słyszę.
0: Chłodna głowa bym nie powiedział, bo się często denerwuję, ale poza tym to tak, jak najbardziej.
1: Ale to nie jest tak, że cię paraliżuje to?
0: Nie, nigdy w życiu. Ale sam mecz, no mówię, tak po prostu w skrócie, zabrakło pary. Doświadczenia pewnie też. W niektórych sytuacjach mogłem inaczej zagrać. Niedostosowanie się do warunków stołu, tak w miarę szybko, gdzieś tam sukno było troszkę szybsze, światło było inne niż w kwalifikacjach, a Mark, wiadomo, gra tam już nie wiem, który rok, 30 pewnie, więc na pewno miał lekką przewagę nade mną, ale poza tym po prostu mój poziom nie dojechał.
1: No to naprawdę drobnostki mogą mieć wpływ na wynik, jak mówisz nawet o oświetleniu.
0: No są takie mini detale, no tak jak mówię, Mark, który gra 30 rok w tych samych warunkach, no będzie wiedział jak i gdzie zagrać, a ja czasami może zajmie to parę uderzeń, a na tym poziomie to jest ogromna różnica.
1: Coś cię zaskoczyło od kuchni tak na Mistrzostwach Świata? Coś, czego nie było widać w telewizji?
0: Jakie były oczekiwania, tak faktycznie było. Crucible to jest magiczne miejsce, lepszego miejsca do grania w snookera nie ma na świecie. Było faktycznie czuć tam przysłowiową magię. Atmosfera była niesamowita. Tak wspominałem wiele razy, jakbym mógł, to bym grał tam codziennie.
1: To chodzi o atmosferę, czy też, nie wiem, sam obiekt?
0: Sam obiekt mi się też wydaje gra swoją rolę. Wszyscy kibice siedzą dosłownie na wyciągnięcie ręki obok stołu.
1: No, bo to jest Crucible Theater.
0: Tak, to jest teatr dosłownie.
1: Teatr snookera.
0: Nie, może dziwnie to zabrzmi, ale kibice czuć, że znają się bardziej na grze niż inni kibice na innych arenach, tak? Widać, że wiedzą, o co chodzi, wiedzą, kiedy potrzebny jest aplauz taki większy, wiedzą, kiedy jest zagranie takie niesamowite, kiedy coś słabiej pójdzie i no, po prostu czuć tam takie napięcie też od kibiców przychodzące do nas.
1: No to może kibice już wiedzą, kto zdobędzie tytuł, twoim zdaniem, kto ma największe szanse?
0: Jako, że ja już nie jestem dalej w turnieju.
1: To możesz mówić.
0: Nie, według mnie Mark Selby zgarnie piąty tytuł. Aha. Jest w niesamowitej formie przez ostatni sezon. Może z tam jakimiś moimi potknięciami. O ile dobrze pamiętam, musi przejść Jada Trumpa w półfinale. Drugi półfinał Ronnie O'Sullivan z Xintongiem. Zapewne, tak obstawiam przynajmniej. Ały, przepraszam, nie Ronnie, tylko Chris Wakelin, mój przyjaciel.
1: Bo to drabinka się inaczej układa chyba, nie?
0: Tak, no w ćwierćfinale pamiętam, że Chris się spotyka potencjalnie właśnie z Ronim. Xintong jest na górze, gdzieś tam się spotykają, pierwszy półfinał, drugi półfinał jest właśnie Trump z Selbym. No, tak czy siak, Selby wygrywa wszystko.
1: Słuchaj, bo właśnie, Ronnie O'Sullivan to do ciebie podszedł po odpadnięciu, tak, twoim z turnieju, ale to jest chyba tak jak, nie wiem, no, pogadać z Robertem Lewandowskim, jak jesteś młodym piłkarzem, coś takiego?
0: No nawet lepiej z jakimś Messim, jakby można było pogadać od razu. No, Ronnie to jest...
1: Jaki to jest gość?
0: Przede wszystkim najlepszy gracz w historii. Nie, lepszego nie było i według mnie nie będzie. To jest po prostu geniusz snookera. Fajnie było i też no, od niego dostać takie no, gratulacje. On się bardzo blisko trzyma z moją menadżerką, więc bardzo często o mnie rozmawiają.
1: No właśnie, bo to prawda, że on do ciebie, do twojej menadżerki się odezwał? Legenda do ciebie, nie w drugą stronę?
0: Powiem więcej, on oglądał nawet moje mecze kwalifikacyjne. Oczywiście nie całe, ale fragmentami. Także cały czas byli na linii. Nie tylko Ronnie oczywiście, napisał do mnie personalnie Sean Murphy, Mark Selby, Neil Robertson, że sama czołówka. Był taki jakby media day przed samymi mistrzostwami, to praktycznie każdy 116 podszedł do mnie i pogratulował. Największe gratulacje złożył mi John Higgins, to w ogóle skąd to się wzięło, mój ulubiony zawodnik podchodzi do mnie i mi gratuluje, taki, czego osiągnąłem, także no jakbym żył w bajce swojej własnej.
1: No tak, ale to też znaczy, że coś w tobie zobaczyli. Potencjał, że możesz mocno progresować w najbliższym czasie. To, czego jeszcze, jak myślisz teraz, może ci brakować do tego, żeby się wbić do... No jeszcze na ten wyższy poziom, może najwyższy.
0: Według mnie, jeśli jestem w tej czołowej swojej formie, to jak najbardziej należę do 32 najlepszych zawodników na świecie. Może jeśli jeszcze trochę podbiję swój poziom, to będę w top 16. Oczywiście trzeba to pokazać wygrywając mecze i wskakując w rankingu, z czym będzie problem, bo startuję od zera od następnego sezonu.
2: Z naszym snukerzystą Antonim Kowalskim rozmawiał Cezary Dziwiszek. Więcej na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: We Francji nie wiodło mu się najlepiej. Ktoś go okradł, ktoś opluł, a inny obraził. Aż trząsłem się ze strachu i wtedy usłyszałem niekończący się krzyk przeszywający powietrze.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: Dzisiaj akurat mówimy o najsłynniejszych skokach na obrazy, chociaż może powinniśmy inaczej rozłożyć akcent. Powiemy o skokach na najsłynniejsze obrazy, bo bez wątpienia najsłynniejszymi obrazami świata są Krzyk Edwarda Muncha czy Mona Lisa Leonarda da Vinci.
4: Zaraz opowiemy o kradzieży krzyku i tu wypadałoby powiedzieć, który skok na krzyk mamy na myśli.
3: Masz rację, powinniśmy opowiedzieć o obu w takim razie. O obu krzykach i o obu skokach. I opowiemy. Obie historie warte są, by zostać z nami.
4: A później piękna i melancholijna Mona Lisa. Na początku XX wieku ten legendarny obraz stał się głównym bohaterem pewnej kryminalnej intrygi. Dzisiaj w Scenach Zbrodni króluje sztuka piękna.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: Obraz Edwarda Muncha Krzyk to na pewno jedno z tych najbardziej rozpoznawalnych dzieł. Arcydzieło ekspresjonizmu.
4: Nie wszyscy jednak wiedzą, że Munch namalował kilka wersji swojego dzieła, każde namalowane inną techniką. Wszystkie przedstawiają to samo ujęcie, fiord w Kristianii, jak kiedyś nazywano Oslo, krajobraz widziany ze wzgórza Ekeberg.
3: Munch tak opisywał moment, który wywarł na nim tak wielkie wrażenie, że postanowił je uwiecznić w kilku wersjach. Szliśmy z dwójką przyjaciół drogą. Zbliżał się zachód słońca. Poczułem przypływ melancholii. Niebo zmieniło się w krwistą czerwień. Zatrzymałem się, czując zmęczenie i oparłem się o barierkę. Nad miastem i czarno-błękitnym fiordem widziałem rozlewisko krwi i języki ognia. Moi przyjaciele poszli dalej, ale ja stałem tam i aż trząsłem się ze strachu. I wtedy usłyszałem niekończący się krzyk przeszywający powietrze.
4: Najpierw powstał szkic, który artysta zatytułował roboczo Rozpacz. Później na jego podstawie obraz o takim samym tytule. Widać na nim dwóch jego przyjaciół w oddali, a na pierwszym planie autoportret Muncha z profilu. Mężczyzna w kapeluszu wpatruje się w dal.
3: Na tej podstawie w 1893 roku powstał znany wszystkim właśnie Krzyk. Tym razem Munch przedstawił siebie tyłem do przyjaciół w oddali, jakby patrzył na stojących przed obrazem. Swoją twarz wykrzywił karykaturalnie, z wytrzeszczonymi oczami, z szeroko otwartymi ustami, jakby z nich wydobywał się ów tytułowy krzyk albo wrzask, bo i tak można było przetłumaczyć norweskie słowo skrik. Nazwano obraz także płacz.
4: Ten pierwszy krzyk Munch namalował farbą olejną, temperą oraz pastelami na kartonie o wymiarach 91x73,5 cm. Obraz tego zachodu słońca i emocje, jakie w nim wywołał, wryły mu się tak głęboko w duszę, że chciał namalować kolejną wersję.
3: Właściwie na niej kadr jest identyczny, ale ze względu na użycie innej techniki, wyłącznie pasteli, obraz ma swój unikalny charakter. 2 lata później powstała trzecia wersja, także pastelowa.
4: A w roku 1910 Munch namalował ostatni obraz z tej serii i tym razem użył wyłącznie tempery. To czwarte dzieło również powstało na kartonie, o nieco innych proporcjach, 83,5 cm na 66 cm.
3: Wykonał także 25 litografii przedstawiających krzyk. Część z nich osobiście, ręcznie później pomalował. Cały cykl, którego wspólną częścią były strach i śmierć, ale wielu krytyków doszukuje się tu również uczucia miłości czy symboliki samotności, malarz nazwał Frys życia.
4: Zebranie wszystkich 4 obrazów byłoby pewnie marzeniem niejednej galerii.
3: To wtrącę, żebyśmy wiedzieli, o jak cennych płótnach mówimy. W 2012 roku trzeci z obrazów Krzyk został wystawiony przez dotychczasowego właściciela Petera Olsena. Ojciec tego norweskiego biznesmena był przed laty sąsiadem Edwarda Muncha i przyjaźnił się z malarzem, stąd dzieło trafiło w ręce rodziny.
4: Amerykański biznesmen Leon Black na aukcji w domu Sotheby's wylicytował dzieło za prawie 120 20 milionów dolarów i było to wówczas najdroższe dzieło sztuki, jakie kiedykolwiek sprzedano na aukcji.
3: To jest jedyna wersja w prywatnych zbiorach. Wersja druga znajduje się w Muzeum Munka w Oslo, wersja pierwsza i czwarta też znajdowały się w zbiorach muzealnych, ale obie zostały skradzione.
4: I o tych kradzieżach opowiemy. Zaznaczmy, że prób kradzieży dzieł Munka było oczywiście więcej, ale tylko te dwie zakończyły się powodzeniem.
3: Jest 12 lutego 1994 roku. Niedziela. W Lillehammer trwają zimowe igrzyska olimpijskie. Jest godzina 6:30 rano.
4: Pod Galerię Narodową w Oslo podjeżdża samochód. Wysiada z niego dwóch mężczyzn. Przystawiają drabinę do okna. Jeden z nich zaczyna się wspinać, ale wówczas drabina się obsuwa. Rabuś spada na ziemię.
3: Na jego szczęście spada z niewysoka. Podnosi się, włamywacze próbują jeszcze raz. Ustawiają znów drabinę, tym razem mężczyźnie udaje się dotrzeć do okna na pierwszym piętrze. Stłukł szybę i po prostu wszedł do środka.
4: Ma w zasięgu ręki wiszący na ścianie obraz Edwarda Munka. Krzyk. Żadnych zabezpieczeń. Wyciąga z kieszeni kombinerki i po prostu przecina dwa druty, na których dzieło zawieszono. Zanosi obraz do okna i suwa go po drabinie prosto w ręce oczekującego na dole wspólnika.
3: To pierwszy z krzyków, tak zwany czerwono-pomarańczowy, namalowany w roku 1893. Najbardziej znany i, jak się przypuszcza, najcenniejszy. Choć jego wartości nigdy nie udało się dokładnie określić, po prostu arcydzieło ekspresjonizmu uważa się za bezcenne.
4: Włamywacz schodzi po drabinie, wsiada do samochodu, gdzie już czeka wspólnik, i odjeżdżają. W ciszy niedzielnego poranka rozlega się alarm. Kilka minut później muzeum było otoczone przez policję.
3: Kilka minut, no właśnie. A złodziejom cały napad zajął jedynie 50 sekund. Wiemy to dokładnie, bo napad został sfilmowany przez kamerę monitoringu. Co ciekawe, w muzeum znajdował się strażnik i słyszał wyraźnie wyjące syreny alarmowe, ale nie zareagował. Nie poszedł sprawdzić, co się dzieje.
4: Jak później zeznał, uznał, że to po prostu fałszywy alarm albo jakiś test zabezpieczeń. Dlatego spokojnie zawiadomił szefa ochrony oraz dał znać policji. Choć gdy dzwonił na policję, to radiowozy już stały pod muzeum, a rabusie już dawno po prostu zniknęli.
3: No nie tak po prostu. Poza kradzieżą obrazu znaleźli jeszcze czas, by w jego miejscu umieścić kartkę ze zdaniem: dziękujemy za tak słabą ochronę. Właśnie ta kartka, drabina i kombinerki to jedyne, co zostało po tym napadzie.
4: Dodać trzeba, że Norweska Galeria Narodowa oraz Muzeum Munka i Muzeum Narciarstwa w Oslo wystawiły najcenniejsze i najbardziej znane eksponaty w ramach tak zwanego Festiwalu Kultury Norweskiej. Zorganizowano go specjalnie z okazji igrzysk.
3: Dla złodziei nie mogło być lepszego momentu. Ochrona i policja skupiały się na zabezpieczaniu obiektów sportowych, okolic wioski olimpijskiej. Funkcjonariusze mieli więcej roboty z turystami przybyłymi z całego świata i to postanowili wykorzystać rabusie.
4: Dodajmy, że dzieła zwykle można było obejrzeć na drugim piętrze galerii, ale by ułatwić ich oglądanie przybywającym do Norwegii turystom, dyrektor placówki zdecydował o przeniesieniu ich na piętro pierwsze.
3: Tak to określają w Norwegii. W Polsce powiedzielibyśmy, że to parter. Wysoki, ale jednak parter. Rabusiom wystarczyła krótka drabina, by wspiąć się do okna.
4: W każdym razie dyrektor uznał, że właśnie tu można dzieło lepiej wyeksponować. Zdecydowano powiesić krzyk, a także inne słynne dzieło Madonnę Munka po obu stronach okna wychodzącego na front budynku, w pobliżu schodów prowadzących do głównego wejścia.
3: Prasa spekulowała, dlaczego obraz ukradziono. Ze względu na swoją sławę był przecież nie do sprzedania w oficjalnym obiegu. Sugerowano, że do skoku doszło na prywatne zamówienie jakiegoś bogatego, ekscentrycznego konesera, że płótno na pewno zniknie na zawsze w jakimś ukrytym sejfie lub prywatnym skarbcu.
4: Media nie zostawiły suchej nitki na Galerii Narodowej w Oslo. Jak można było jeden z najcenniejszych skarbów tutejszej kultury ochraniać w tak bulwersująco słaby sposób?
3: A jednak zaledwie 3 miesiące później obraz udało się odzyskać. Na nagraniach z muzeum udało się rozpoznać jednego z rabusiów. Przyznał po zatrzymaniu, że że wraz ze wspólnikiem kierowali się chęcią łatwego zysku.
4: A jednak nie znaleźli kupca na to dzieło. Zażądali za oddanie obrazu okupu od Galerii Narodowej. By udowodnić, że są tymi włamywaczami, skontaktowali się z gazetą Dagbladet i przekazali informacje, gdzie ukryli fragmenty ramy skradzionego obrazu.
3: Z nieoficjalnych informacji wynika, że muzeum było gotowe zapłacić ten okup. Miało się na niego złożyć kilka firm, które uznały, że odzyskanie skarbu narodowego będzie swego rodzaju patriotycznym obowiązkiem. W ostatniej chwili policja zablokowała przekazanie okupu, twierdząc, że jest już na tropie złodziei.
4: Rzeczywiście, udało się zawęzić krąg podejrzanych. Sprawców ostatecznie aresztowano w hotelu 80 km od Oslo, w miejscowości Asgardstrand. Pomysłodawca akcji, Pål Enger, został skazany na ponad 6 lat więzienia. Jego wspólnik otrzymał niespełna 4 lata odsiadki.
3: Skazano także dwóch paserów, którzy mieli być zaangażowani w ten napad. Jeden z nich usłyszał wyrok prawie 5 lat więzienia, a drugi 2,5 roku. Wyroki niskie, no ale w końcu obraz po zaledwie 3 miesiącach odzyskano.
4: A jednak wtedy jeszcze Norwegia nie wyciągnęła wniosków, jak chronić swoje najcenniejsze płótna. Dlatego doszło do kolejnego skoku na krzyk Munka. Tym razem czwarta wersja, tak zwana jasno-pomarańczowa, namalowana przez Edwarda Munka już w XX wieku, dokładnie w roku 1910.
3: Ale w naszej historii jest wiek XXI, a dokładnie rok 2004, jeszcze dokładniej 22 sierpnia, niedziela, popołudnie. To ciekawe, że oba krzyki Munka miały nieszczęście zostać skradzione właśnie w niedzielę.
4: Munk Muse w Oslo jest czynne. Trzech zamaskowanych mężczyzn wtargnęło do środka i grożąc bronią nakazało pracownikom Muzeum Munka, by położyli się na podłodze. W muzeum byli też zwiedzający. Im również napastnicy grozili bronią.
3: Reszta przypominała bardziej chuligański wybryk niż wyrafinowaną, zaplanowaną kradzież dzieł sztuki, jaką znamy z sensacyjnych filmów. Złodzieje po prostu zaczęli rozbijać szyby chroniące najcenniejsze obrazy, zapewne wytypowane wcześniej.
4: Muzeum najcenniejsze obrazy zabezpieczało czujnikami, więc po zbiciu szyb rozległ się potężny dźwięk alarmu. Rabusie nie przejmowali się. Wiedzieli, że zdążą zrobić, co zaplanowali, zanim na miejsce dotrze policja.
3: Wiedzieli dokładnie, czego chcą. Zerwali ze ścian krzyk Munka oraz obraz Madonna, tego samego malarza, w końcu to jest Muzeum Munka.
4: I tu musimy zaznaczyć, że Edward Munk stworzył również 4 wersje tego dzieła, różniące się przede wszystkim barwą tła, więc znawcy sztuki nie wybaczyliby nam, gdybyśmy nie dodali, że była to Madonna niebieska.
3: Chwycili obrazy i zaczęli wycofywać się z muzeum. Cały czas mierzyli z broni do personelu i do turystów. Nikt nie próbował ich powstrzymać. Minęli drzwi wejściowe i pobiegli do samochodu zaparkowanego w pobliżu. Czarne Audi A6 w wersji kombi.
4: Zanim odjechali, jeden z turystów sięgnął po swój aparat fotograficzny i zdążył im zrobić kilka zdjęć. Rabusie jednak nie zdjęli jeszcze masek. Na zdjęciach widać było za to dokładnie sylwetki złodziei. Jeden miał na sobie czarną kurtkę, drugi srebrną, a trzeci białą.
3: Fotograf amator uchwycił również samochód, którym odjechali. Policjanci poszli tropem tego auta. Znaleziono go kilka dni później. Stał porzucony dosłownie parę ulic od muzeum. Prawdopodobnie w tym miejscu szajka przesiadła się do innego pojazdu, ale tego samochodu nie udało się ustalić.
4: Jako że łupem padły skarby narodowe Norwegii, nie szczędzono środków finansowych i osobowych, by odnaleźć dzieła Munka. Media prześcigały się w relacjach z przebiegu napadu i domagały się postępów śledztwa.
3: Eksperci szacowali wartość skradzionych dzieł na czarnym rynku na jakieś 100 milionów euro. Jedynie na czarnym rynku można było je sprzedać. Faktycznie wartość mogła być oczywiście znacznie większa, a władze Norwegii, to zawsze podkreślamy oficjalnie, dzieła uznawały za bezcenne.
4: Niektórzy eksperci przewidywali, że może nie udać się znaleźć kupca. Istniało prawdopodobieństwo, że rabusie zniszczą obrazy, by pozbyć się dowodów. Dlatego przykładano się do tego śledztwa bardziej niż do jakichkolwiek innych w tamtym czasie. To była sprawa narodowa.
3: No właśnie, dobrze, że tak to nazwałeś, bo zwykli obywatele też zgłaszali policji dosłownie wszelkie podejrzenia. podejrzenia. Policjanci sprawdzali praktycznie każdy trop. Władze wyznaczyły nagrodę w wysokości 2 milionów norweskich koron za pomoc w odnalezieniu dzieł.
4: Ale efekty przyniosła żmudna policyjna praca analityczna, która skupiła się na wytypowaniu w kartotekach złodziei tych, którzy mogli dokonać tego napadu, których styl wcześniejszych napadów mógł być podobny.
3: I co ciekawe, policjanci byli pewni, że na powstałej liście podejrzanych znalazł się przynajmniej jeden z tych 3 mężczyzn, którzy dokonali tego skoku. Nie było jednak dowodu. Kolor kurtki, sylwetka na filmie to za mało, by go skazać. Policjanci mieli go więc na oku, no ale tygodnie zmieniały się w miesiące, miesiące w lata i sprawcy kradzieży obrazów Munka nie udało się odkryć.
4: Ów podejrzany trafił do aresztu w kwietniu 2005 roku. Śledczy próbowali go przycisnąć. Nie przyznawał się do kradzieży, ale jednak posiadał wiedzę o obrazach. Raz twierdził, że obrazy zostały spalone, gdyż nie są to dzieła, które można by spieniężyć. Innym razem, że zostały w jakiś inny sposób zniszczone. Generalnie kluczył w zeznaniach. Na tyle jednak skutecznie, że nie udało mu się niczego udowodnić.
3: Pomogło w tej sprawie szczęście. Latem 2006 roku zatrzymano 6 złodziei podejrzewanych o dokonanie głośnego napadu na bank w Stavanger. 2 z nich zgodzili się pójść na układ z policją. W zamian za złagodzenie kary podzielą się wiedzą na temat pewnych 2 skradzionych dzieł sztuki.
4: Okazało się, że była to pozostała 2 z tych, którzy te obrazy ukradli. Rzeczywiście nie udało się ich sprzedać, jednak nie spalili ani w inny sposób nie uszkodzili cennych dzieł. Wskazali miejsca ich ukrycia.
3: 31 sierpnia 2006 roku, po ponad 2 latach od kradzieży, policja odzyskała bezcenne skarby narodowe, dzieła Munka. Eksperci z muzeum ostrożnie zbadali obrazy. Szef policji na konferencji prasowej ogłosił, że potwierdzili ich autentyczność w 100% to oryginały.
4: Do publicznej wiadomości podano informację, że stan obrazów nie pogorszył się w tym czasie znacząco. Obraz Krzyk miał zawilgocenia w lewym dolnym rogu. Obraz Madonna po prawej stronie miał kilka rozdarć, a także dziury na ramieniu Madonny. Ale uspokajano, że dzięki renowacji nie będzie po nich śladu.
3: Przekazano 4 miliony norweskich koron na badanie i naprawę tych skarbów narodowych. Ale, aby uciąć wszelkie spekulacje, jeszcze przed renowacją obrazy wystawiono na widok publiczny w Muzeum Munka. Tylko na 5 dni, ale w tym czasie muzeum odwiedziło aż 5,5 tysiąca zwiedzających.
4: Równie wielkie zainteresowanie towarzyszyło wystawie w 2008 roku, gdy naprawione dzieła wróciły na stałą ekspozycję. Choć w przypadku Krzyku nie udało się do końca zlikwidować wspomnianych zawilgoceń.
3: Dodajmy, że Muzeum Munka zostało zamknięte aż na 10 miesięcy. W tym czasie instalowano najnowocześniejsze zabezpieczenia. Dzisiaj uważa się, że jest to jedno z najlepiej strzeżonych muzeów świata, a zgromadzone w nim dzieła są, cytujemy, nie do ukradzenia.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: Dzisiaj mówimy o kradzieżach najsłynniejszych obrazów świata.
4: Czas na Mona Lizę. Olejny obraz namalowany na początku XVI wieku przez genialnego Leonarda da Vinci. Jedno z najsłynniejszych dzieł sztuki. Chyba każdy słuchacz choć raz widział wizerunek tej posągowej damy na tle melancholijnego krajobrazu.
3: Wracając do nazwy tego dzieła, Mona to skrót od tytułu Madonna, co możemy tłumaczyć jako moja pani. Liza to imię domniemanej modelki przedstawionej na obrazie, czyli Lizy Gherardini, żony florenckiego kupca, który ten portret zamówił.
4: Do dzisiaj wśród historyków sztuki trwa debata dotycząca delikatnego, tajemniczego uśmiechu kobiety. Czy ma on jakieś ukryte znaczenie? Czy jest on bardziej boski, czy też ludzki?
3: Absolutnie nie jesteśmy ekspertami od sztuki, dlatego nie będziemy rozstrzygali tego sporu.
4: Ani też szczegółowo analizować wybitnego dzieła i debatować nad kunsztem autora.
3: Aktualnie, to warto wspomnieć, Mona Liza znajduje się w paryskim Muzeum Sztuki Louvre. Oczywiście obraz nie jest na sprzedaż, ale według ekspertów Mona Liza jest warta około miliarda dolarów.
4: Teraz skupmy się na innym bohaterze tej historii, którego losy w dziwny sposób splotły się z piękną Lizą. Vincenzo Perugia, urodzony w 1881 roku we włoskiej Lombardii. Drobny mężczyzna, mierzący zaledwie 160 cm wzrostu, z charakterystycznymi dla tej epoki wąsami. Wynajmował mały pokój przy Rue de l'Hôpital Saint-Louis V. Dwukrotnie karany za drobne wykroczenia.
3: Zarabiał na życie jako malarz pokojowy, stąd u niego choroby spowodowane zatruciem ołowiem, którego wtedy w farbach było sporo. Przez chwilę pracował w galerii sztuki Louvre przy czyszczeniu i odnawianiu obrazów. Odpowiadał również za pokrycie szklaną warstwą ochronną wytypowanych eksponatów. We Francji nie wiodło mu się najlepiej, przynajmniej tak to postrzegał. Skarżył się na to, jak jest traktowany przez mieszkańców Paryża. Ktoś go opluł, ktoś go okradł, ktoś inny obraził.
4: Wykonując zlecenia szefostwa, zdał sobie sprawę, że wiele eksponatów wystawionych w muzeum zostało zagrabione z Italii podczas tak zwanych wojen napoleońskich. Vincenzo, jako włoski patriota, chciał, aby te cenne dzieła sztuki wróciły do jego ukochanej ojczyzny. Dlatego zaplanował kradzież, która przeszła do historii.
3: Vincenzo wybrał na swój cel, jak się domyślacie, Mona Lisę. Musimy tutaj zaznaczyć, że na początku XX wieku to nie była największa gwiazda wśród eksponatów w Luwrze. Mężczyzna wybrał akurat to dzieło ze względu na jego poręczne wymiary, 53x77 cm. Po zwinięciu można go było z łatwością ukryć. Zresztą majestatyczny portret nie był szczególnie chroniony.
4: Pojawił się problem, o którym nie zdawał sobie sprawy Vincenzo Perugia. Mężczyzna chciał odzyskać dla Italii zdobyte siłą dzieła sztuki, ale Mona Lisa trafiła do francuskiego muzeum całkowicie legalnie. Została zakupiona od Da Vinci'ego przez francuskiego króla Franciszka I Walezjusza za 4000 złotych koron. Wielu Włochów nie wiedziało jednak o tym fakcie.
3: 20 sierpnia 1911 roku. 29-letni Perugia wszedł do Muzeum Sztuki tak jak każdy inny zwiedzający. Doskonale znał budynek, ukrył się w zakamarkach Luwru i postanowił spędzić tu noc. Wiedział, że kolejnego dnia galeria jest zamknięta dla turystów i przeprowadzane są prace konserwacyjne. Rankiem 21 sierpnia w poniedziałek przebrał się w biały fartuch, taki sam, jaki nosili pracownicy placówki.
4: Każdy w Luwrze zajmował się swoimi obowiązkami, dlatego nikt nie zwrócił większej uwagi, gdy Vincenzo i jego dwóch pomocników zdjęli obrazy ze ściany. Następnie wynieśli Mona Lisę na nieużywaną klatkę schodową. Tutaj wyjęli płótno z ramy, a Perugia schował je pod biały fartuch.
3: Włoch miał wszystko doskonale zaplanowane. Zszedł następnie boczną klatką schodową prowadzącą do jednego z wyjść dla pracowników muzeum. Ale tutaj nie zadziałał klucz, który wcześniej dorobił do tych drzwi. Perugia wpadł w panikę. Próbował śrubokrętem otworzyć drzwi, wyrywając przy tym klamkę. Po chwili przy drzwiach pojawił się pracownik Luwru. Wyglądało na to, że wielka kradzież zakończyła się już w muzeum.
4: Nic z tych rzeczy, bo tym mężczyzną był hydraulik. Widząc charakterystyczny biały fartuch, a więc jak sądził pracownika muzeum, postanowił pomóc Vincenzo z zepsutymi drzwiami. Hydraulik szybko uporał się z problemem i tak złodziej, nie zwracając większej uwagi, wyszedł z Luwru. Gdy był już daleko od budynku, ściągnął fartuch, owinął go wokół drogocennego płótna i zniknął niezauważony. O 8:30 było już po wszystkim.
3: To wydaje się nieprawdopodobne, ale zniknięcia obrazu nie zauważył żaden z pracowników Luwru. Dopiero następnego dnia lukę w ekspozycji dostrzegł pewien malarz, który chciał naszkicować salę wystawową. Mężczyzna sądził, że obraz jest aktualnie fotografowany, jak to często bywało. Zapytał więc pracowników, kiedy Mona Lisa wróci na swoje miejsce. I to właśnie wtedy dopiero zorientowano się, że w muzeum doszło do kradzieży.
4: Rozpoczęto wielkie poszukiwania. Zamknięto granice kraju. Sprawdzano osoby wyjeżdżające z Paryża. Zwolniono administratorów muzeum. Gazety na całym świecie pisały o skandalu w Luwrze. Zaraz po kradzieży w części artykułów o Mona Lisie błędnie umieszczano fotografie innych obrazów. To najlepiej pokazuje, że to dzieło sztuki nie było wówczas bardzo znane na świecie.
3: Mijały długie miesiące, a Vincenzo Perugia, który skradł to dzieło sztuki, przetrzymywał je w swoim malutkim, wynajętym pokoju. Ukrywał obraz w różnych miejscach, a to w szafie, potem pod kuchenką. W końcu skonstruował podwójne dno w kufrze. Tam pod stertą zwykłych przedmiotów znalazł idealne miejsce dla arcydzieła Leonardo da Vinci.
4: Kto wie, czy obraz udałoby się w ogóle odzyskać, gdyby nie działania samego Vincenzo. Ten w 1913 roku, po 2 latach od spektakularnej kradzieży, napisał list do znanego handlarza dzieł sztuki we Florencji. Zacytujmy. Skradzione dzieło Leonarda da Vinci jest w moim posiadaniu. Sądzę, że należy do Włoch, ponieważ malarz był Włochem. Co więcej, pan Perugia zaoferował przy sprzedaży sporą zniżkę.
3: Początkowo handlarz i dyrektor Galerii Sztuki z Florencji uznali, że ta wiadomość to musi być zwykły żart. Ale odpisali tajemniczemu nadawcy, że oczywiście są zainteresowani. Ku zdziwieniu wszystkich, po jakimś czasie do Florencji zawitał Vincenzo Perugia. Ze swojego kufra podróżnego powoli wyciągał rozmaite przedmioty, aż w końcu oczom ekspertów ukazała się Mona Liza ukryta w podwójnym dnie.
4: Kupcy potwierdzili wstępnie autentyczność obrazu. Poinformowano jednak Vincenza, że potrzebne są dodatkowe ekspertyzy. Zgodnie z umową, do czasu ostatecznej oceny oryginalności malunku będzie on przechowywany w Galerii Sztuki. Patriotyzm patriotyzmem, ale Vincenzo wynegocjował również ogromne wynagrodzenie. 500 000 lirów.
3: Oczywiście do żadnej transakcji nie doszło. Włosi prędko skontaktowali się z francuskimi śledczymi, a Vincenzo Perugia został aresztowany. Niezaprzeczalnym dowodem jego winy były odbicia linii papilarnych z ramy skradzionego obrazu w Luwrze, które idealnie pasowały do palców Vincenza.
4: 4 stycznia 1914 roku, czyli po 28 miesiącach, skradziony obraz wrócił do Luwru. Złodziej był sądzony w Italii, dlatego został skazany na bardzo łagodny wyrok. Zwolniono go z więzienia już po 6 miesiącach, ale na poczet kary zaliczono mu czas, który przebywał w areszcie przed procesem. Dlatego właściwie od razu wyszedł na wolność.
3: Warto dodać, że Vincenzo za swoją dyskusyjną postawę został okrzyknięty w Italii bohaterem narodowym. Jego sława nie trwała jednak zbyt długo, bo wkrótce wybuchła I wojna światowa, która kurzem niepamięci przykryła tę niezwykle ciekawą historię.
4: Po latach Vincenzo wrócił do Francji, gdzie pracował jako lakiernik. Zmarł w 1925 roku, dokładnie w swoje 44. urodziny.
3: Kto wie, czy wspaniały obraz Leonarda da Vinci byłby dzisiaj tak wielką ikoną sztuki, gdyby nie to głośne wydarzenie z początku XX wieku. Swoją kradzieżą, wbrew intencjom, Vincenzo Perugia sprawił, że kolejki do francuskiego Luwru stały się jeszcze dłuższe.
2: Sceny zbrodni w RMF FM.

0: To już prawie piąta, to pora na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry, zapraszam. O poranku kibice na Bułgarskiej w Poznaniu czekają na mistrzów Polski. Lech Poznań po wygranej z Radomiakiem Radom zapewnił sobie wczoraj 10. tytuł. WHO ogłosiło międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia w związku z epidemią wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Powiemy też o wynikach tegorocznej Eurowizji. Lada moment piłkarze Lecha Poznań dojadą na Enea Stadion w Poznaniu, gdzie przywitają się z kibicami świętującymi 10. tytuł Mistrza Polski. Kolejosz zapewnił sobie trofeum w przedostatniej kolejce, pokonując na wyjeździe Radomiaka Radom 3-1. Przed Enea Stadionem w Poznaniu jest nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
1: Dzień dobry, kłaniam się z miasta Mistrza Polski.
0: Witamy cię, Beniaminie. Powiedz, co dzieje się teraz na miejscu?
1: Przed chwilą otwarta została brama stadionu. Wjechał właśnie autokar z kibicami, z piłkarzami Lecha Poznań, z mistrzami Polski w sezonie 2025-2026. Widzę, że Bartosz Mrozek wysiadł już z tego autokaru. Wita się z kibicami na promenadzie koło stadionu. Tłumy kibiców odpalane są tutaj, race, fajerwerki. Za chwilę to wielkie świętowanie przeniesie się na trzecią trybunę, czyli na tą od strony lokomotywy Kolejorza, i tam dalej wspólne świętowanie. Tu zebrali się kibice, którzy z jednej strony świętowali przez całą noc w Poznaniu, ale są tutaj też te osoby, które przyjechały z Radomia, z meczu, w którym Lech Poznań zapewnił sobie Mistrzostwo Polski. Sprzed Enea Stadionu w Poznaniu, Beniamin Kubiak-Piłat.
0: Zbigniew Ziobro nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces. Tak przekonywał w RMF FM Janusz Cieszyński z PiS-u.
2: Ja mówię z perspektywy nie prawnika, tylko obywatela, polityka. Jest oczywiste, że Zbigniew Ziobro w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces. Ministrem Sprawiedliwości jest człowiek, który sugerował, że gdyby zaszła taka potrzeba, to można ludzi do Polski sprowadzać i w bagażniku.
3: No on tak jest... chyba zażartował wtedy, bądźmy
2: szczerzy. Wie pan co? Na pogrzebie też by pan żartował? No chyba nie.
0: Całą rozmowę Krzysztofa Ziemca z Januszem Cieszyńskim znajdziecie na RMF20.
4: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super

0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
1: Za tym się już tęskni.
2: No. I już jest to wszystko?
1: Wszystko piękne, ładne, świeżutkie.
2: A ceny?
1: No, troszkę bym powiedziała za wysokie. W marketach jest taniej, ale tu jest przynajmniej świeżo.
3: Młode ziemniaczki już się zaczynają. No, botwinka przede wszystkim. Szparagi, fasolki się zaczynają.
2: Ceny?
3: Umiarkowane.
2: Pachnie tu wszystko pięknie.
4: I tak, bardzo ładnie pachnie, proszę panią. Ma pani koperek, ma pani ziemniaczki. Jajeczko też świeże, prosto z kurnika, proszę panu, jeszcze ciepły. Obiadek jest.
5: Na targowisku na katowickim placu Miarki była reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
1: To znaczy, że wróciła historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Jeżeli ktoś dzisiaj po raz pierwszy nas włączył, to przypominam, że sprawa wygląda następująco, że nauczycieli jest trzech: Skowron, Tomkowicz i Olbratowski.
3: Uczniów w opór przy głośnikach. U nas nie ma ocen, są jedynie nagany, jak ktoś niedokładnie słucha.
2: I mile widziane są zeszyty do historii, prowadzone do historii dla dorosłych. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma, radzimy założyć, robić notatki, będziemy potem sprawdzać.
3: Dziejecie szlaczki sobie.
1: Dzisiaj o tym, jak Polacy walczyli z Sowietami śmiechem.
2: Tak, przez historię troszeczkę będziemy pokazywać to, co dzieje się teraz za naszą wschodnią granicą, no bo z całym tym dramatem wojny czasem ciężko po prostu walczyć inaczej niż śmiechem, prawda?
3: No, szczególnie jeśli za przeciwnika ma się wojsko rosyjskie, bo lata się zmieniają, a oni cały czas tacy sami.
2: Tak, to o tym Lady Punk śpiewał.
1: Ale coś konkretnie masz na myśli, czy...
2: No brudni, wygłodzeni, no, prawda? Jak Sowieci weszli do Polski, no to od tego momentu osobę, która się wlecze, nie nadąża za resztą, mówi się, ciągniesz się jak smród za Armią Czerwoną, nie? To przecież to się skądś wzięło.
1: Okej, to już wiem, co macie na myśli.
3: Ale nie tylko dowcipy wchodziły jak złoto. Dowcipy robiono sobie też z samych żołnierzy. Na przykład oni nie ogarniali pasty do zębów.
2: Jak to nie ogarniali?
3: To we Lwowie wspominają.
2: Jak to nie ogarniali pasty do zębów?
3: No oni myśleli, że to jest do jedzenia, nie? A jakby tego było mało, Polacy ich w tym przekonaniu, utrzymywali.
2: Tych Sowietów, którzy nas wyzwalali, denazyfikowali.
1: Czyli rozumiem, było wcinane, aż się łóżka trzęsły?
2: Tak, to takie fajne, miętowe. Choroszy.
1: Ale jeszcze lepszy był żart ze szklanymi częściami urządzeń do robienia lewatywy.
3: Oj, zaczyna się nieźle, boję się, jak się skończy.
1: No Polacy wmawiali Sowietom, że to są fiwki do palenia papierosów.
3: Wolałbym, jakbyś nie kończył.
2: Tak, nie zaciągaj się, Sasza. Słuchajcie, jeżeli to się w trakcie kolacji, to oczywiście życzymy smacznego.
1: A my się dopiero rozkręcamy, jak Polacy walczyli z Sowietami śmiechem, a o tym dzisiaj z radiowcami bez cenzury.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Dzisiaj o dowcipach z Sowietów, czyli o tym, jak Polacy walczyli z okupantami dowcipem.
3: A przypomnijmy, że jeszcze za życia Stalina można było za dowcipy polityczne trafić do łagru. A w wersji najgorszej nawet zostać skazanym na karę śmierci.
2: No ale wiadomo, jak to jest, prawda? Powiedz Polakowi, że czegoś nie może robić, to co? To będzie to robił z jeszcze większą przyjemnością. Tak,
1: był taki żart, że zorganizowano konkurs na żart polityczny. Pierwsze miejsce 5 lat obozu pracy, drugie miejsce 3 lata, z nagród pocieszenia od roku do 6 miesięcy przymusowych robót.
2: Ale mówiliśmy przedtem o tym, że rosyjscy żołnierze się nie zmieniają, że ci, co weszli w 920, w 39, to wszystko jest to samo, co teraz wchodzi na Ukrainę. I oni się nie zmienili pod jeszcze jednym względem. Teraz na Ukrainie kradną pralki, prawda? No. A w Polsce 80 lat temu podobnie kradli wszystko, co popadnie. Z największym naciskiem na zegarki.
3: Ale to powiedzcie, ile zegarków człowiek średnio potrzebuje?
1: Nie wiem, obstawiałbym jeden.
2: No ty tak. No. Ale Sowieci chodzili po Polsce z 10 zegarkami na rękach. Aż się dorobili, tak mówiono na rosyjskich żołnierzy, zagarmistrzowie. Armia zagarmistrzów.
3: To jak była słynna scena, kiedy Stalin w Jałcie wita się z prezydentem USA, podobno Amerykanie się trzęśli ze strachu, czy Roosevelt wróci z zegarkiem.
1: Była też taka anegdota, jak to Churchill, Roosevelt i Stalin chwalili się przed sobą swoimi papierośnicami.
2: A to nie znam, dawaj.
1: Na papierośnicy Churchilla Winstonowi Churchillowi królowa.
2: Wow.
1: Prezydent USA na swojej tam ma wygrawerowane Rooseveltowi naród, nie? Aha. A na papierośnicy Stalina Potockiemu Radziwiłł.
3: No, to za ten żart łagier.
2: Ty i cała rodzina jedziecie na wschód. Z przerażających informacji, jak obliczyli historycy w chwili śmierci Stalina, w łagrach za opowiadanie dowcipów siedziało około 200 tysięcy ludzi. A to od nas i z Rosji w ogóle to jest. Także.
1: Na szczęście Stalin już nie żyje. No nie. Niech mu ziemia ciężką będzie.
2: Tak jest.
3: To jeszcze jeden nadchodzi dowcip, nie? No. Tym razem z Breżniewa w roli głównej. Drodzy towarzysze, mam dwie wiadomości, dobrą i złą.
2: No.
3: Zła jest taka, że w tym roku będziemy jeść tylko gówno. Dobra jest taka, że go nam nie zabraknie.
1: I po tym
3: po tym
1: optymistycznym akcencie robimy przerwę.
2: Jeżeli ktoś nie zdążył jednakowoż zapisać w zeszycie do historii dla dorosłych ostatnich słów, to przypomnę: dobra jest taka, że nam go nie zabraknie.
1: I podkreślić sobie ślaczkiem.
3: Zróbcie sobie herbatę, albo co tam sobie lubicie zrobić, i za chwilę wracamy do radiowców bez cenzury. Dziś mówimy, jak walczyć z ruskimi Oczywiście śmiechem, a łatwo to robić, gdyż Rosja, czy wcześniej ZSRR, to kraj, w którym absurd goni absurd i absurdem pogania.
1: Tak, i o tym dzisiaj mówimy w historii dla dorosłych w RMF FM.
2: I uwaga, dzisiaj kraj, którego stolica Moskwa jest miastem z największą liczbą miliarderów na świecie, bo ich tam mieszka 79. Zrobiłem o tym film na YouTubie, to wiem. To jest jednocześnie państwo, w którym 35 milionów ludzi nie ma w domu toalety. 35 milionów ludzi w Rosji.
1: Chcesz powiedzieć, że w początkach XXI wieku 35 milionów Rosjan defekuje za stodołą.
2: No czy tam w wychodku, czy w krzaczorach, nie wiem, no każdy robi gdzie może, prawda? No.
1: To co tam się działo 80 lat temu?
3: O. No chłopie, no. Tylko Stalin miał sedes, a reszta myślała, że to tron. A na spłuczkę mówili berło.
1: No, fajnie się z tych Sowietów żartuje, bo po prostu opisujesz rzeczywistość i jest zabawnie, nie?
2: Tak jest, dobrze, ale wróćmy do Rosji tej współczesnej i do oficjalnych danych Rosstatu, to jest ich nie biuro statystyczne. Uwaga, 47 milionów ludzi rosyjskich nie ma w domu ciepłej wody. 29 milionów Rosjan w ogóle nie ma bieżącej wody w domu.
3: A ciekawe, jak wchodzili do ukraińskich łazienek i widzieli krany, to czy nie zastanawiali się, co to jest?
1: Tak, Wania, no. Smotrisz, to to takoje?
3: No. No, zostaw Saszynka, nie ruszaj. To nazistowska, ja wunderwaffe.
2: Tak, podobno Rosjanie kilka kranów ukradli, wymontowali i zamontowali to potem u siebie po chałupach. Aha. W ścianach. Ale nad miednicami, tylko woda nie chciała lecieć.
3: No, to wiesz, bo... Fajnie teraz mają Rosjanie, ja wam powiem. Co ukradną, to mogą zaraz do domu wysłać kurierem. No. A jak mojemu pradziadkowi ukradli kury, to ich nie wysyłali.
2: No to tak, nie wiem.
1: Skąd wiesz, może wysyłali jajka?
3: No, nie wiem.
2: Ale patrzcie, niewiele się zmieniło, prawda? Choć tak bardzo nas próbowano zapewnić, że Rosja to jest teraz kraj nowoczesny, że to demokratyczny, że to jest dojrzały. A to się okazuje, że tak jak tam było, tak tam dalej jest.
3: No. Czy dzisiejszy Rosjanin, czy człowiek radziecki, czy Sowiet w łapciach i z karabinem na sznurku, to w sumie jedna i ta sama osoba.
1: To jeszcze historia spod Wawelu. Mówią, że autentyczna,
2: to dawaj.
1: Że idzie Krakus i patrzy, jak jakiś facet pije wodę prosto z Wisły. No, nie? No. I tam Krakus krzyczy: hej, nie pij, zatrujesz się choroba. Pijąc odwraca się i pyta: "Szto ty gawarisz?" Na co Krakus: "A nie, nie, nic, brachu, pij powoli, bo zimna."
0: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Skoro w historii dla dorosłych mówimy dzisiaj o tym, jak to nasi z Sowietami humorem walczyli, to nie może zabraknąć u nas teraz pięknej postaci Syrgiusza Piaseckiego.
1: Tak, to pisarz, wyjaśnię młodzieży, ale w młodości przemytnik, potem rabuś, więzień, oficer polskiego wywiadu, potem żołnierz AK i w końcu żyjący na emigracji pisarz zakazany.
2: Zakazany między innymi za cudowną książkę Zapiski oficera Armii Czerwonej.
3: Tak, gdyby żył w Polsce, władza ludowa dałaby mu za tę książkę, a nie wiem, no z 1000 lat łagru.
2: No,
3: tak.
2: Co najmniej.
1: Ale co ciekawe, Syrgiusz Piasecki był dzieckiem zrusyfikowanego szlachcica Michała Piaseckiego i białoruskiej schłopiałej szlachcianki Klaudii Kułakowicz. W domu mówiło się u niego po rosyjsku.
3: Ale ładnie brzmi, schłopiałej szlachcianki.
2: No i dlatego znał Sowietów od podszewki. Wiedział, co to jest. Zresztą młodość Syrgiusz spędził w Moskwie i wiedział, czym są ruskie.
3: Dobra, wystarczy tego waszego ulubionego, pogłębionego historycznie rzucania ludzi na mapę. Co z tymi zapiskami?
2: No trzeba przyznać. Znaczy, że to trzeba przeczytać. To trzeba przeczytać. Ale bohater główny tej książki, sowiecki oficer, wyjątkowy kretyn, Michał Zubow, trafia z Armią Czerwoną do Polski 17 września i się zaczyna.
1: A trzeba to zaznaczyć, wszystko na faktach, które Piasecki po prostu zebrał i wrzucił do książki. No, Rosjanki kradną Polkom koszule nocne i idą w nich do teatru.
2: Tak, są tam momenty, jak na przykład oficerowie jako zakąskę do wódki biorą banany, przy czym jedzą je ze skórki, po czym kulturalnie, jak na oficera przystało, wymiotują do pianina.
3: No pełna kultura.
2: I tak. To nie chce grać
3: muzyka,
2: dla ciebie.
3: Tak.
1: Przedmioty typu pozytywka czy termos, oni to biorą za faszystowską tajną broń.
2: Tak, tam są takie fragmenty. Oficerowie myją głowy w bidetach i muszlach klozetowych. Prawda? Kto ma zegarek i lepsze buty, jest nazywany faszystą.
3: Ale, domyślam się, jednocześnie trwa terror ludności obszarów tak zwanych wyzwolonych, nie? I te wywózki na Syberię.
1: No tak, to jest wyjątkowa mieszanka tragedii i komedii. Prawdziwa także władza ludowa nie mogła jej Piaseckiemu wybaczyć.
2: To ja mam taki fragment znalazłem u Piaseckiego, który idealnie pasuje do obecnej sytuacji czasów bieżących. Cytuję. To jest monolog wewnętrzny tego Michaiła Zubowa, nie? Po stachanowsku można powiedzieć, nasi kochani wodzowie Europę obrabiają. A jak ją już wykończą, to trochę odsapną i do Ameryki się zabiorą. Tam też będzie bardzo interesująca robota, bo dolarów tam, jak słyszałem, jest dużo i będzie za co pohulać. Wówczas ja sobie nawet kupię rower z pompką. Szczyt marzeń oficera rosyjskiego.
3: Okej, kpina. Na to zasługiwali, zasługują. Nie skąpmy im.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: Porozmawiajmy teraz o specyficznych dowcipach z okresu PRL-u. Nazwijmy je dowcipami niechcącymi, czyli jak władza sama niechcący zakpiła sobie z samej siebie.
3: Dobrze, ja pamiętam taki dowcip, przykład z czasów komuny, konkretnie notatkę z Trybuny Ludu.
2: No.
3: Był to dowcip właśnie z dziedziny tak zwanych niechcących, nie?
1: Czyli w sensie chciałeś poważnie, a wyszło jak wyszło, tak?
3: Tak. Tak jest. Wybór Polaka na papieża spowodował panikę w Komitecie Centralnym PZPR.
2: No.
3: Towarzysze północy obradowali, jak partia powinna zareagować na to złe wydarzenie. No i rano w trybunie ukazała się mała notatka, cytuję jedno zdanie z pamięci. Papieżem wybrano obywatela kraju, który z sukcesem buduje socjalizm.
2: A co to jest ten sam gość, co dzisiaj robi paski w TVP? No to wyszło na to, że papież Polak to jest zasługa socjalizmu.
1: No.
2: No a Karol Wojtyła okazał się oczywiście niewdzięcznikiem, bo zaczął socjalizm.
1: Dokładnie.
2: Co? Zwalczać.
1: A ja pamiętam podobną historię, bo w Polsce był jakiś zjazd młodzieży socjalistycznej. Tam zorganizowano obóz z namiotami. Na masztach powiewały słuszne flagi i one były z jedwabiu, czyli takiego towaru bardzo deficytowego. I ktoś w nocy większość ukradł.
3: Tych flag?
1: Tak. Afera, narad sztabu zjazdu młodzieżowego, tam narady. Niejedna flaszka pękła. I na koniec wymodzono komunikat, że flagi wyłopotały się na wietrze.
2: To z kolei pisał ten, co teraz redaguje teksty Putinowi, nie?
1: Tak.
2: Specjalna operacja wojskowa i tak dalej. Uwaga, jeżeli już o głupich tłumaczeniach mówimy, to moja opowieść dotyczy z kolei 1 maja. W pewnym mieście po pochodzie pijany nauczyciel, sekretarz partii w swojej szkole schlał się, wparował na główną ulicę miasta i zaczął wyjmować flagi i je deptać.
1: Jak wytłumaczono tego sekretarza?
2: W lokalnej gazecie napisano następnego dnia, że doznał udaru słonecznego i wyjmował flagi, by je chronić przed bezczeszczeniem przez nieodpowiedzialnych ludzi.
3: Genialne. Piękne to są historie i słuchać ich można bez końca, ciesząc się z mądrości, jaka z nich wypływa, wzbogacając nasze życie i wiedzę.
2: Ciągniemy dalej naszą opowieść. W każdym razie Polska w okresie socjalizmu, a były to czasy, kiedy praktycznie rządził u nas ZSRR, Polska stworzyła imidż takiego najweselszego baraku w tym całym socjalistycznym, ponurym obozie. I żarty rozbrajały cały ten system, prawda? Pozwalały w nim przetrwać i pełniły też troszeczkę taką funkcję terapeutyczną.
1: No tak, bo pośmiałeś się z przywódcy z systemu i było trochę lżej.
3: No, na przykład mówiono tak. W Związku Radzieckim wszystkiego jest pod dostatkiem, tylko nic nie ma.
1: Tak niedługo może być w obecnej Rosji.
2: Ale niekoniecznie pralek, suszarek do włosów, alternatorów z Mercedesów, krzeseł nie powinno teraz w Rosji zabraknąć, prawda? Bo rosyjscy żołnierze na Ukrainie już się o to starają.
3: Ale wróćmy do historii.
2: Dobra, dawaj.
3: Jednym z ulubionych celów dowcipu byli tak ukochani przywódcy radzieccy.
2: Omiłowaliśmy ich z całych sił.
3: Tak, kto nie pamięta, niech w Google sobie Breżniewa. Bo facet był tak obwieszony orderami, że ledwo go było spod tych odznaczeń widać.
2: Ja znam dobry dowcip o Breżnim. Breżim,
1: nowocześnie,
2: go przybliżyć młodzieży, Breżim. Rodzina Breżiego je obiad. Nagle rozlega się taki przeraźliwy huk. Cały Kreml się trzęsie w posadach. No, trzęsienie ziemi, krzyczą dzieci. Chowajmy się. Dzieci, nie, spokojnie, uspokaja je małżonka Breżniewa. To tylko tatusiowi spadła z krzesła marynarka z orderami.
1: Ale
2: nie wyszukano.
1: Ale nie tylko przywódcy radzieccy byli obiektem żartów, nasi też. To był taki żart o Gierku, że zauważono towarzysza Gierka, jak chodzi po ulicach Warszawy na czworakach i zbiera kamienie. I zrozpaczony Komitet Centralny dzwoni na Kreml i Breżniew uspokaja: Nie ma się czym niepokoić. Towarzysz Gierek przez przypadek dostał program naszego Unochoda.
2: Ja przypomnę, że Unochod to był taki radziecki łazik księżycowy do zbierania na księżycu materiałów do badań. No.
3: A ja pamiętam w Polsce, na własne oczęta widziałem taki plakat z Leninem z okazji rewolucji październikowej. I tam był Lenin, nie? I napis na plakacie brzmiał. Jeśli napis może brzmieć, ale powiedzmy, że dla potrzeb dyskusji brzmi. I on tak brzmiał: Lenin w październiku. I ktoś dopisał: koty w marcu.
1: A radiowcy bez cenzury w radiu.
3: No tak, może być. No i w ramach refleksji o naturze ogólniejszej ja może zacytuję Karola Marksa, który proroczo napisał: ostatnią fazą historycznego systemu politycznego jest komedia.
2: I z tą myślą samego Karola Marksa zostawiamy obecnie rządzących. Sprawdźcie, czy są jakieś dowcipy o was. Są? No właśnie.
0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
2: No i tak się ogadaliśmy, tam szukaliśmy po tych internetach, po książkach, po bibliotekach ciekawych informacji.
3: Grzebaliśmy w głowach, bo jeszcze pamiętam te
1: A
3: czasy.
1: Ktoś na przykład dopiero teraz włączył.
2: A no tu i co? Tak zwany zong, jak
1: no,
2: mówi młodzież.
1: Kochani, ale możecie to nadrobić. Przypomnijmy, podcast Historia dla dorosłych. Wszystkie odcinki do znalezienia na rmfon.pl i na wszystkich portalach z podcastami.
2: Ale my robimy nie tylko podcasty, stand-up również robimy. Poszukajcie na naszych tutaj Instagramach i innych informacji, bo może się zobaczymy na scenie i wtedy nie tylko pójdzie w ruch.
1: Jacek Tomkowicz,
3: Tomasz Olbratowski
2: i Przemysław Skowron. Dzięki za dziś, do usłyszenia.

0: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na Dzień Mamy? Zakupy w Monari. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monari. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
1: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
2: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
3: Po reklamie.
4: Jest już 6:00, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz.
5: Kłaniam się, zapraszam. Tragedia na Warmii i Mazurach. 13-latek został śmiertelnie pobity w gminie Barciany. To nieoficjalne ustalenia naszego dziennikarza. Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną. Decyzję ogłosił wczoraj w mediach społecznościowych. Za nami 70. konkurs piosenki Eurowizji. Pierwszy raz w historii wygrała reprezentacja Bułgarii. Tragedia w gminie Barciany na Warmii i Mazurach. Według nieoficjalnych ustaleń naszego reportera w sobotni wieczór doszło tam do śmiertelnego pobicia 13-letniego chłopca. W porannych faktach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co udało ci się ustalić?
6: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że nad jeziorem w miejscowości Arklity w gminie Barciany doszło do awantury między dwiema grupami osób. W jednej z nich był 13-latek, który miał zostać mocno uderzony w głowę. W tej sprawie zatrzymano 3 mężczyzn, ich udział i przyczyna śmierci 13-latka jest wyjaśniana przez policję, pod nadzorem oczywiście prokuratora.
5: Na dziś zaplanowana jest sekcja zwłok 13-latka w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Mężczyzna, który wczoraj po południu wjechał w tłum ludzi we włoskiej Modenie, został aresztowany. 8 osób zostało rannych, jedna z ofiar straciła nogi. Kierowca dźgnął też nożem jednego z próbujących go zatrzymać przechodniów. Według agencji ANSA sprawca wypadku jest obywatelem Włoch pochodzenia marokańskiego.
3: Piłka nożna w faktach RMF FM.
5: Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. W Dumie Katalonii spędził 4 lata i zdobył m.in. 3 tytuły mistrza Hiszpanii. Lewandowski swoją decyzję omówił z trenerem Hansim Flickiem, rozmawiał także z kolegami z drużyny. W porannych faktach teraz o szczegółach Patryk Serwański.
7: FC Barcelona to od lat jeden z najbardziej popularnych klubów piłkarskich świata, taki, który rozpala wyobraźnię. Stoiczko, Romario, Ronaldinho, Ronaldo, Messi. Między innymi oni porywali tłumy na trybunach stadionu Camp Nou, ale Polak w katalońskim klubie? No taki poziom emocji dał nam dopiero Robert Lewandowski. Ma przed sobą jeszcze 2 mecze w barwach klubu. Na razie rozegrał ich 191, a strzelił 119 bramek i jest 11 na klubowej liście wszechczasów. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem podczas tej pięknej 4-letniej drogi, powiedział Lewandowski w pożegnalnym filmie opublikowanym na Instagramie. Jeden rozdział zamknięty, pytanie co dalej? Arabia Saudyjska, amerykańska liga MLS, a może jednak włoska Serie A, która od zawsze ceniła napastników weteranów. Na deklarację Lewego dotyczącą przyszłości, a musimy jeszcze poczekać.
5: Kilkaset osób pojawiło się na dniu otwartym porodówki w Policach pod Szczecinem. To jeden z chętniej wybieranych szpitali przez przyszłe mamy. Podczas dnia otwartego można było zobaczyć sale porodowe i wziąć udział w warsztatach. No co najczęściej pytały przyszłe mamy, mówi położna Anna Wojtunik.
8: Najczęstsze pytanie, które się pojawia, to plan porodu, przygotowanie się do porodu oraz możliwość znieczulenia zewnątrzoponowego, które jak najbardziej jest zgodne jest z naszym nowym standardem opieki okołoporodowej.
5: Zgodnie z nowymi standardami opieki okołoporodowej rodzące kobiety muszą mieć dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu. To wyzwanie, przyznaje dr Sylwester Ciedźwierz, lekarz kierujący kliniką perinatologii, położnictwa i ginekologii Polickiego Szpitala.
9: To nie jest łatwe techniczne, zarówno i dla kliniki, i dla dyrekcji, ponieważ chodzi tutaj o kadrę. Cały czas szkolimy nasze położne, jeśli chodzi o specjalizację w znieczuleniach porodowych. Jak to będzie funkcjonowało? No wiadomo, że wszystko się zawsze rodzi w bólach i nowość tak samo przynosi różne weryfikacje, które musimy się nauczyć i poprawiać. Także my będziemy oczekiwać od pań rodzących uwag i będziemy, że zawsze rodzi w bólach i nowość tak samo przynosi różne weryfikacje, które musimy się nauczyć i poprawiać. Także my będziemy oczekiwać od pań rodzących uwag i będziemy

0: gdzieś tam czarnym koniem tego konkursu. Mamy takie swoje, swoje grono kilku osób i rokrocznie spotykamy się na tym evencie i zawsze jest naprawdę dużo dyskusji, emocji, no dzieje się.
1: No i bardzo się cieszę, że mamy 12 miejsce.
2: Właśnie, sukces?
1: Tak, bo to jest jedno z lepszych miejsc od wielu lat.
3: Polska, piękna klasa po prostu. Punkty przyznane przez polskich jury, no dosyć kontrowersyjnie, widać w internecie grzmi.
4: Mówili Michał oraz dwie Julie, widzowie z Poznania, z którymi rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. I tu kończymy Fakty o 6. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty o 7. przygotuję i przedstawi wam Tomasz Weryński.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bebrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
9: Tutaj deszcz nas jeszcze nie opuści, delikatne mgły głównie na południu kraju, ale deszczowo będzie też na południowym wschodzie i na północy delikatnie również może popadać, ale są miejsca, które są po prostu tylko pochmurne i będzie troszeczkę więcej słońca dzisiaj. To jest głównie właśnie ta zachodnia część kraju, w centrum kraju bardzo dużo chmur, ale to się zmieni w ciągu dnia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bebrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
9: To zaczynamy niedzielny poranek z RMF FM na zegarach 6:06. I budzimy się, i przeciągamy, i gramy najlepszą muzykę dla was specjalnie, żeby łatwiej było wstać, łatwiej było ruszyć w tę trasę, gdziekolwiek musicie jechać. RMF zawsze z wami. Paulina Sawicka, dzień dobry.

Bibireks w RMF FM. Taki szybki przegląd tego, o czym głośno w sieci. Odejście Lewego z Barcelony i Eurowizja oczywiście. I tutaj tak, 12 miejsce naszej Alicji w finale, 12 punktów od Polski dla Izraela i 12 punktów od Niemców dla Polski. I to są tematy, które zdecydowanie pojawią się w poniedziałek w pracy i na pewno zerkniemy się jeszcze, co się o tym pisze. Ale tak, zanim ta gonitwa poniedziałkowa, zanim w ogóle myślenie o poniedziałku, jeżeli macie wolne, to dzisiaj w kalendarzu, uwaga, dzień pieczenia. Także to jest idealny plan na leniwe niedzielne deszczowe popołudnie. A jak już mówimy o leniwym poranku, to można odpocząć, odpłynąć. Już teraz najlepsza muzyka w RMF.

0: na rozbudzenie o poraku Wam Kisza, a tymczasem córka boksera Tysona Fury'ego wyszła za mąż i to, co najbardziej zaskakuje, to jest to, że powiedziała tak w klapkach. Także dziewczyna wie, że wesele to dużo biegania, zaglądania do gości, tańce, poprawiny, śniadanie, strategia długoterminowa. I niby każda z nas to wie, ale na przykład ja się ciągle łudzę na imprezach, że moje szpilki są naprawdę wygodne.
1: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już dziś po 10 w RMF FM.
2: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już dziś po 10 w RMF FM.
2: Melwit. Bodzień z natury może być lepsze. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
6: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
7: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
8: Sachetto. Sachertorte.
9: Co to znaczy?
8: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
9: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
10: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
11: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
13: Bosch.
2: Po reklamie.
14: RMF FM. Najlepsza muzyka.

To teraz na Leniwą Powódkę mamy dla was Oliwię Rodrigo. To nowość. Dziewczyna ostatnio była widziana na trybunach meczu w Barcelonie. Ale jak śpiewa, posłuchajcie, takie rzeczy gramy w RMF FM.

0: Nie wchodzimy w niedzielę w RMF FM. Ale być może wczoraj nie zasnęliście nie zarywaliście nocki. To daje tylko znać, że jest to najnowszy eurowizyjny hit od Bułgarów i brzmi właśnie tak. Karanga i Dara na pewno wchodzi w ucho. U nas 12 miejsce i widzę, że jesteśmy bardzo dumni z Alicji. Przypominam, że wcześniej dawali nam 50% szans na finał, a tu taki piękny wynik. Do tego max punktów od Niemców. Już się pojawiły komentarze. A Niemcy to dobrzy sąsiedzi. Ale to nie jedyne zaskoczenie tego wieczoru. Więcej o Eurowizji na www.rmf.fm. Bardzo polecam.
1: Szukamy małych geniuszy. Wasze dziecko ma pytania, które mogą zagiąć największych naukowców? Dajcie znać na www.rmf.fm. Zmuszczymy się nad tym w RMF FM. Dzieciaki bystrzaki już dziś po 8:00.
2: Melwit. Bodzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Szesnaście województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
9: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
11: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
12: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
13: Bosch.
14: Po reklamie.

0: sama.
1: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
2: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
1: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Kto powiedział, że jest weekend?
4: RMFFM.
5: Że to powiem, najlepsze radio.
3: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
8: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
9: K2. To co dziś robimy?
10: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
9: K2.
11: Po reklamie.
12: Jest godzina 7, to fakty RMF FM. Tomasz Beryński.
13: Poznań świętuje, to 10 tytuł w historii kolejorza. Mistrzostwo Polski Lech zdobył po zwycięstwie w meczu z Radomiakiem. Nad ranem autokar z piłkarzami przyjechał na stadion przybułgarski. W faktach również wieści z autostrady A2 w Wielkopolsce, ale także podsumowanie Eurowizji. Posłuchajcie, które miejsca zajęła Polska. Jest 7, zaczynamy poranne fakty RMF FM. Na początek piłkarze Lecha Poznań, którzy na kolejkę przed końcem sezonu zdobyli Mistrzostwo Polski. 10 w historii klubu, przypomina Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM, przesądziło wyjazdowe zwycięstwo nad Radomiakiem 3-1.
14: Wszystko zaczęło się świetnie dla gospodarzy. Gol Grzesika na początku spotkania dał prowadzenie Radomiakowi, ale później faworyt z Poznania punktował swojego rywala. Do przerwy z trafieniami Iszak i Palma, w drugiej gola dołożył Wolemark. Dobry, intensywny mecz, ale najważniejsze, zwycięstwo Lecha, dające 10 mistrzostwo w historii klubu.
15: Dwa mistrzostwa w dwa lata. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Oczywiście nie będzie to proste, łatwo się teraz mówi, ale na pewno nie spoczniemy na laurach.
14: Tak mówił Radosław Murawski. Za tydzień ostatni mecz sezonu piłkarze kolejorza będą mogli świętować ze swoimi fanami. A wczoraj fani Radomiaka pożegnali swoją klubową legendę. Po raz ostatni na boisku pojawił się Leandro. Brazylijczyk spędził w klubie 14 lat. Przeszedł drogę z trzeciej ligi do ekstraklasy. Radom, Patryk Serwański.
13: W innych spotkaniach Górnik wygrał 1-0 z Wisłą Płock, a Motor Lublin zremisował 3-3 z Krakowią. Tej nocy Poznań, no, miasto mistrzów Polski, zdecydowanie nie spało. Nad ranem autokar z piłkarzami przyjechał przed Enea Stadion, gdzie powitały ich grupy fanów. Był wśród nich nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
16: Tłum zebrał się na promenadzie wokół stadionu, autokar zaparkował przed wejściem do klubu, a potem rozpoczęło się wspólne śpiewanie. Tym razem to piłkarze Lecha inicjowali klubowe przyśpiewki.

0: Myśleliśmy, że zasłużyliśmy na to mistrzostwo, nie? Straciliśmy pierwszą bramkę, ale wygraliśmy mecz, także idealnie.
1: Dzisiaj taki przedsmak tego świętowania, który dopiero przed nami, za tydzień.
2: No i będzie za tydzień zdecydowanie.
3: Zgadza się, będzie za tydzień
2: wersja demo na razie.
3: Dziesiąte mistrzostwo trzeba świętować.
4: A to pokaz wokalnych umiejętności piłkarzy oraz wypowiedzi obrońcy Lecha Poznań Wojciecha Mońki i kibiców. Z Poznania Beniamin Kubiak-Piłat.
5: Na mistrzostwo Lecha Poznań, ale też finał siatkarskiej Ligi Mistrzów w Turynie na pewno wróci dziś w Faktach. Kierowców uważajcie na dwójce w Wielkopolsce. Na wysokości Dopiewa między węzłami Poznań Zachód i Bóg samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Świecka. To było wielkie muzyczne przedsięwzięcie. W ramach 19. edycji Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie odbyła się międzynarodowa gala seriali. Zabrzmiały suity z najlepszych seriali ostatnich lat, Bridgertonu, Yellowstone czy Gwiezdnych Wojen. A już dziś w krakowskiej Tauron Arenie o 17.00 kolejny koncert pełen znanych na całym świecie motywów.
6: Zależało mi bardzo na stworzeniu właśnie takiego programu, który będzie międzypokoleniowy. To przecież 25 lat temu oglądaliśmy premierę Harry'ego Pottera, a teraz bardzo chętnie zabierzemy nasze dzieci na ten koncert. Harry Potter i Kamień Filozoficzny z muzyką na żywo. W ten sposób warto spędzić niedzielę. Być może wasze dzieci zobaczą po raz pierwszy orkiestrę symfoniczną, usłyszą harfę, skrzypce. To będzie niezapomniane przeżycie.
5: Mówiła Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna festiwalu. Bułgaria wygrała Eurowizję 2026. Kraj ten reprezentowała Dara, czyli 27-letnia Darina Jotowa, która wykonała utwór Bangaranga.

porównuje energię tego utworu do tradycji bułgarskich kukeri, obrzędu odstraszania złych duchów za pomocą tańca i masek. Dara obecnie jest jedną z najważniejszych i najbardziej wyrazistych postaci bułgarskiego popu. Polka Alicja Szemplińska zajęła ostatecznie 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Na eurowizyjnej scenie zaprezentowała piosenkę Pray. Piosenkę Pray.

0: klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Na razie jeszcze możemy spodziewać się deszczowego weekendu z drobnymi wyjątkami. Tutaj, jeżeli chodzi o okolice Gorzowa, Bydgoszczy, Poznania, Koszalina, Gdańska, Szczecina, Zielonej Góry, to właśnie tam gdzieś może pojawić się słońce i na razie deszczu tam nie będzie, ale jeżeli chodzi o tą drugą ścianę Polski, południowo-wschodnią i północno-wschodnią, to tam tego deszczu będzie sporo. 9 stopni w Suwałkach, 9 w Kielcach, 11 stopni w Lublinie, 7 stopni Celsjusza w Poznaniu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: To niedzielny poranek w RMF FM, 5 po 7 na zegarach. Paulina Sawicka, dzień dobry i będziemy Was tak rozbudzać tutaj i nowościami, i sprawdzonymi hitami. W końcu RMF zawsze z Wami, gdziekolwiek jesteście. Czy macie leniwy poranek, czy trochę mniej, bo delikatnie pracowite, albo właśnie wyruszacie w trasę, to już teraz zagrzewać będzie Was Bonnie Tyler.

jeśli potrzebujecie właśnie teraz. Tego momentu, kiedy zbieracie się do śniadania, szykujecie się na cały dzień, zbieracie tą energię na cały tydzień. To ratujemy najlepszą muzyką w RMF FM już teraz, Celine Dion. I można złapać oddech.

0: Alan Walker w RMF FM. Największa stacja kolejowa świata, możecie ją podejrzeć na rmf24.pl, znajduje się w Chinach. I uwaga, dlaczego wam o tym mówię. Ona jest w wielkości 170 boisk. Wydaje mi się, jak tak to oglądam, że ludzie tam nie biegną na pociąg, oni trenują do maratonu.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennica-apart.pl.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już dziś po 10 w RMF FM.
5: Melwit. Bo dzień z natury może być lepszy. Twoje ulubione płatki owsiane. www.melwit.pl.
6: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
7: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
11: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: nastrojówka Sienkiewicz solo w RMF FM z samego rana. Myszka Miki sposobem na stres. Właśnie czytam historię 30-latki z Nowego Jorku, która lata na drugi koniec kraju do Disneylandu co miesiąc, żeby się odstresować, bo to jest dla niej najlepszy sposób. No, brzmi nieźle, dopóki nie sprawdzi stanu swojego konta.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Kumulacja szczęścia w RMFM.
5: Pieniądze szczęścia nie dają.
1: Myślisz?
5: To posłuchaj.
6: Cała szczęścia nie wierzę. Wow, wygrałam w RMFM.
4: Kumulacja szczęścia w RMFM.
1: Czeka
4: ponad milion złotych.
1: Zagrasz?
7: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Hey, this is Jennifer Lopez.
10: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
7: Głosuj na www.rmf.fm. Publista notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
11: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
12: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczenka.
13: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie.
14: Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 rat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
1: Po reklamie.
15: Dzień dobry, to jest weekend w RMF FM.

0: reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
5: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
4: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już dziś po 20 w RMF FM. A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Po reklamie.
7: Jest 8, przenosimy się do studia Faktów RMF FM. Tomasz Waryński.
8: Na początek, gmina Barciany w Warmińsko-Mazurskiem trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 13-letniego chłopca.
9: Zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
8: Od tej informacji zaczynamy. Potem Lech Poznań na piłkarskim tronie. Kolejorz obronił tytuł mistrzów Polski. A w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Perugią. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 13-latka w miejscowości Arklity w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Funkcjonariusze dostali zgłoszenie o awanturze, do której dojść miało nad jeziorem między grupą osób.
9: W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Trójka z tych mężczyzn w chwili zatrzymania była trzeźwa, natomiast najmłodszy, 30-latek, jego badanie stanu trzeźwości wykazało blisko promil alkoholu w jego organizmie.
8: Powiedziała RMF FM aspirant sztabowy Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie. Do tej sprawy w Faktach będziemy wracać. Lech Poznań, mistrzem Polski, piłkarze kolejorza zapewnili sobie 10. w historii i 2. z rzędu tytuł mistrzowski. W sobotni wieczór wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 i na 1 kolejkę przed końcem sezonu wyprzedzają o 6 punktów Górnika Zabrze, a o 7 Jagiellonię Białystok, która gra jeszcze dziś. Kibice nad ranem doczekali się autokaru, którym piłkarze przyjechali przed Enea Stadion w Poznaniu.
10: Wątpiliśmy wiele razy, ale no koniec końców jesteśmy najlepsi w Polsce znowu i miejmy nadzieję, że w przeciągu następnych lat nadal będzie tak samo i będziemy na szczycie, także lepiej się nie dało tego skwitować.
11: Mistrz Kolejorz!
8: W poprzednim sezonie Kolejorz wywalczył tytuł również pod wodzą Duńczyka Nilsa Fredriksena. Spotkanie z Lechem było ostatnim w karierze kapitana Radomiaka Leandro. Gdy schodził w 9 minucie, obie drużyny utworzyły szpaler, a kibice długo skandowali jego nazwisko. Dołączył do tego zespołu 14 lat temu, gdy Radomianie rywalizowali jeszcze w trzeciej lidze. Rozegrał 376 meczów, strzelając 121 goli. Klub poinformował, że numer 9 został zastrzeżony. W finale siatkarskiej Ligi Mistrzów czeka nas powtórka z ubiegłego roku. Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Perugią. Polski zespół w półfinale pokonał 3-1 Zira Dankara, a drużyna z Włoch wygrała z PGE Projektem Warszawa 3-0. Mecze w Inalpi Arenie w Turynie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
12: Tak jest, dzień dobry.
8: Witamy, Wojtku. Kto musiał bardziej napracować się, by wywalczyć awans?
12: Zdecydowanie bardziej zespół z Zawiercia, który mógł wygrać 3-0, ale w końcówce drugiej partii zmarnował kilka szans, by tego dokonać. We'll be right back.
11: Mieliśmy tam piłkę, chyba dwie piłki nawet w górze na skończenie tego seta. Fajnie, że się nie poddaliśmy, bo w tym trzecim secie dalej było trochę drętwo na tym boisku.
12: Mówił po meczu Mateusz Bieniek, kapitan klubu z Zawiercia. Perugia w starciu z Projektem pokazała swoją siłę. Zespół z Warszawy jedynie w trzecim secie, ostatecznie przegranym, napędził stracha rywalom, bo miał piłkę setową.
13: Nie jest to żaden wstyd tutaj z nimi przegrać. Szkoda, że powalczyliśmy tylko w tym trzecim secie.
12: Mówił Jakub Kochanowski, środkowy Projektu, a dziś mecze o medale. Z Turynu Wojciech Marczyk.
8: Parada zabytkowych samochodów, zwiedzanie zakamarków magistratu, przyrodnicze eksperymenty w edukatorium fabryki wody. Tak w skrócie wyglądała noc muzeów w Szczecinie.
14: Porobiliśmy sobie zdjęcia, obejrzeliśmy auta, które tutaj stały przed muzeum, więc to też jest jakiś fajny element rozrywki. Jest naprawdę bardzo dużo zwiedzania, dużo fajnych pomysłów i no jeden dzień to jest zdecydowanie za mało, żeby wszystko zobaczyć.
15: Kolejka długa, szybko idzie, poczekamy.
16: Coś jeszcze będziecie zwiedzać? Czy Muzeum Techniki to jedyny przystanek?
15: Jedyny przystanek i zawsze przystanek co roku.
8: Usłyszała nasza szczecińska reporterka Anna Pałamar, a u nas kolejne fakty za niecałą już godzinę. Zapraszam o 9:00, wtedy też pierwsze o poranku wydanie faktów sportowych RMF FM.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Na razie widzę Polskę taką przedzieloną na pół i ta wschodnio-południowa i północna część jest deszczowa, ta druga delikatnie pochmurna z lekkim słońcem. 9 stopni teraz w Poznaniu, 9 w Gorzowie Wielkopolskim, 9 stopni Celsjusza także w Kielcach. Po południu będzie troszeczkę cieplej, bo 17 w Lublinie, ale wciąż 10 stopni w Łodzi, 17 stopni w Bydgoszczy, 12 w Gdańsku, ale dzisiaj czeka nas pochmurny i deszczowy dzień.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania.
7: Pochmurny i deszczowy dzień.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania.

Materię to robimy to razem z RMF FM i już teraz Pink. Delikatnie, spokojnie, do powolnego śniadania, herbaty, zanim wystygnie.

0: Ale brzmi dalej, cudowne Jamelia w RMF FM. Jeśli zbieracie się właśnie na poranny spacer z psem, to ciekawa historia zza oceanu dla was. O psie, który dostał swój własny telewizor. To historia jest taka. Właściciele zauważyli, że non-stop blokował im telewizor w salonie i oglądał bajki, dlatego kupili mu 24-calowy własny telewizor i zamontowali nad legowiskiem. Także jeśli wasz pupil patrzy na was dzisiaj dziwnie, to może wcale nie chodzi tutaj o spacer, może po prostu pyta o hasło do Wi-Fi.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
0: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
3: Ja urodzony.
2: A w piątki pora na radiowe Olki.
4: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
0: A, to myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
2: Już w poniedziałek po 14.
5: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com. Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
6: Bosch. A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Let's go, girls.
6: RMF FM. I od rana fajnie.

Pogodowa huśtawka w weekend. Czytam ostrzeżenia MGW. Burzowo, deszczowo, wietrznie, to na pewno. Sprawdzam też, że w przyszłym tygodniu gdzieś ma się pojawić słonko, ale ten deszcz jeszcze powróci. Także skoro mamy taki nastrój deszczowy, lekko trzeba go podkręcić, ale tak, żeby było miło po prostu, żeby ten deszcz był też takim fajnym tłem do niedzielnego poranka. Już teraz Dawid Podsiadło w RMF.

0: Rave RMF FM. A tymczasem 100 tysięcy wylądowało u Jaśka.
1: Przedłużam urlop o 2 miesiące.
0: Plan jest prosty, 2 miesiące urlopu. A co powiecie, jak wpadnie wam nie 100 tysięcy, tylko 1 100 000 złotych? No właśnie. To teraz gracie w 3 losowaniach. 3 szanse na ponad 1 000 000 złotych i ta okazja pojawia się właśnie teraz. Gracie o jutrzejsze sejfy i finał miesiąca. W finale miesiąca ktoś z was na pewno wygra Jeepa Avengera lub grubo ponad 1 000 000 złotych. Podejrzyjcie go na www.rmf.fm. Jest złociutki, metaliczny, w kolorze sun, piękny. A skoro wchodzicie teraz do 3 losowań, to mam dla was coś specjalnego. Jest to szczęśliwy numerek. 3. Także jeśli macie 3 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia i teraz każdy ma 1200 losów, ale kto ma 3 w numerze telefonów, podwajamy i to oznacza 2400 razy każdy wysłany SMS w obu losowaniach RMF pod 7474. To teraz uwaga, odpalam zegar. To jest 10 szczęśliwych minut. SMS RMF pod 7474. Dla tych, którzy mają 3 w numerze telefonu, lepszej okazji dzisiaj nie będzie. To jak? Próbujecie? Warto. RMF 7474.
2: Marian, A więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Uwaga, co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
6: Aha.
5: Majorka.

0: Najlepsi o poranku.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
4: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie.
12: RMF FM zawsze z tobą.

Dziś kibicujemy naszym siatkarzom w Turynie i o tym powiemy w Faktach Sportowych już o godzinie 9. A na razie, skoro skupiamy się na tym, żeby zebrać jak najwięcej sił przed poniedziałkiem, to przyda się Loka R.

0: reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
7: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
6: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już dziś po 23 w RMF FM.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
12: Bosch.
13: Po reklamie.
14: Najnowsze fakty RMF FM o 9:00 ma dla was Tomasz Weryński.
15: Policja i prokuratura wyjaśniają dokładny przebieg zdarzeń oraz okoliczności śmierci 13-latka. Do tej tragedii doszło w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. 4 osoby zostały zatrzymane. Potem zapewnienia Biura Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ukraińskie drony zaatakowały w Rosji obwód moskiewski. 3 osoby zginęły, ale fakty zaczynamy od pilnej informacji z Małopolski. 3 osoby zginęły w wypadku w miejscowości Smyków w powiecie dąbrowskim w Małopolsce. Informację dostaliśmy na gorącą linię RMF FM. Przed chwilą potwierdzili nam ją policjanci. Na drodze powiatowej samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na poboczu ciężarówkę. Do wypadku doszło na prostym odcinku trasy. Na miejscu pracują służby. 4 mężczyzn zatrzymała policja po śmierci 13-latka w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Jak informowaliśmy w faktach, funkcjonariusze dostali zgłoszenie o awanturze między grupą, do której dojść miało nad jeziorem w miejscowości Arklity. Zatrzymani są w wieku od 30 do 43 lat, powiedziała RMF FM aspirant sztabowy Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie.
16: Trójka z tych mężczyzn w chwili zatrzymania była trzeźwa, natomiast najmłodszy 30-latek, jego badanie stanu trzeźwości wykazało blisko promil alkoholu w jego organizmie. Ich udział w zdarzeniu jest przedmiotem prowadzonego postępowania.
15: Jak informuje policja, przesłuchano pierwszych świadków na miejscu. Do późna pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zapewnia, że medialne doniesienia o ograniczeniu obecności wojsk USA w Europie nie dotyczą bezpośrednio ani docelowo Polski. Według BBN-u trwa obecnie rotacja amerykańskich sił, a do naszego kraju trafiają kolejni żołnierze i sprzęt wojskowy. Władze podkreślają, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem strategicznym Polski. Wcześniej agencja Reuters informowała o anulowaniu planów przerzutu około 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Sprawa w faktach będzie wracać. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 12 zostało rannych po nocnym ukraińskim ataku dronowym w obwodzie moskiewskim. Według rosyjskich władz bezzałogowce uderzyły m.in. w budynki mieszkalne w pobliżu rafinerii ropy naftowej. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu ponad 550 ukraińskich dronów. Niewykluczone, że w szkołach pojawi się adrenalina. Będzie mogła być wykorzystywana, by pomóc uczniom, którzy mają ciężką reakcję alergiczną. Nad takim rozwiązaniem pracuje Ministerstwo Zdrowia, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
12: W czerwcu gotowa może być propozycja przepisów, które pozwolą szkołom kupować adrenalinę na receptę i po prostu potem trzymać ją w szafce i podać w sytuacji, gdy uczeń albo inna osoba w szkole ma wstrząs anafilaktyczny. O te zmiany apelują lekarze, wśród nich profesor Marek Jutel z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, który podkreśla, że adrenalinę może podawać każdy, także osoby bez wykształcenia medycznego.
17: Reakcje anafilaktyczne występują nagle, niespodziewanie.
12: Adrenalina w szkołach pojawi się najwcześniej w następnym roku szkolnym. W ostatnich tygodniach postulat alergologów w tej sprawie poparła m.in. rzeczniczka praw dziecka.
15: Sezon komunijny w pełni. Ile wydajemy na prezenty wręczane z tej okazji? W Radiu RMF 24 już za chwilę komentarz profesora Martina Dalla, ekonomisty i psychologa. Będzie on gościem Marcina Jędrycha. Naszej informacyjnej stacji posłucha wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24. Tylko w Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji i komentarzy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
15: Na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
19: Dzień dobry, to jest specjalne wydanie faktów sportowych prosto z Turynu, gdzie dziś w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów zagra Aluron CMC Warta Zawiercie i włoska Perugia. Najpierw jednak piłkarska ekstraklasa, bo wczoraj w Poznaniu i Radomiu było słychać:
20: Mistrz! Kolejność!
19: A wszystko dlatego, że w przedostatniej kolejce sezonu Lech Poznań pokonał na wyjeździe 3-1 Radomiaka i zapewnił sobie 10. w historii klubu tytuł Mistrza Polski.
21: Coś wspaniałego, no ciężki sezon, mieliśmy różne momenty, te gorsze, te lepsze, ale finalnie drugi raz pokazaliśmy, że jesteśmy najlepszą drużyną w Polsce.
19: Mówił Filip Jagiełło, pomocnik Lecha. Kolejorz ma w tabeli 3 punkty przewagi nad Górnikiem Zabrze, który wczoraj 1-0 pokonał w Płocku Wisłę, a Motor Lublin 3-3 zremisował z Krakowią. Wracamy do Turynu, bo tutaj final Ligi Mistrzów Siatkarzy czeka nas powtórka sprzed roku, bo Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Perugią. Włoski zespół w półfinale pewnie pokonał 3-0 PGE Projekt Warszawa.
22: My musielibyśmy naprawdę zagrać perfekcyjnie w każdym elemencie, żeby się im dzisiaj przeciwstawić, bo oni grali naprawdę świetnie i trzeba im po prostu pogratulować.
19: Mówił Jakub Kochanowski, środkowy projektu, który o brąz zagra dziś z Iratem Ankara. Zespół Tomasza Fornala przegrał 1-3 z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.
23: Było dużo dobrej siatkówki, ale też było trochę nerwowości po obu stronach.
19: Mówił Juri Gladry, środkowy Aluronu, a z Barceloną żegna się Robert Lewandowski. Napastnik w mediach społecznościowych zamieścił specjalny film. Czas iść dalej, przyznał Robert Lewandowski, który w barwach Barcelony strzelił 119 goli, zdobył też 3 tytuły mistrza Hiszpanii, 3 superpuchary i 1 puchar króla.
24: Visca el Barça, visca Catalunya.
18: Sponsorem faktów sportowych jest
24: visca Catalunya.
18: Sponsorem faktów sportowych

Także jeśli jesteście w trasie, uważajcie. W tej chwili tam na południu około 9 stopni, na północy 11, w centrum kraju od 10 do 12. Ładujemy baterię na cały tydzień. Tu RMF FM i poranny program. Paulina Sawicka, dzień dobry, cześć. 6 po 9 i zagram wam taki numer sprzed lat, ale cały czas dobrze brzmi. Natalii Imbruglia, RMF FM już teraz.

0: Sponsorem programu Dzieciaki Bystrzaki jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
1: Dzieciaki Bystrzaki potrafią zaskoczyć i jak zawsze tu mam dla was historię Magdy. Syn zapytał: mamo, dlaczego dorośli się spieszą? Obowiązki. No to źle wymyśliliście dorosłość. Dziś widziałem mrówkę, robiła wielkie rzeczy i się nie spieszyła. Także sami słyszycie, to nie tylko my uczymy dzieciaki, ale dzieciaki bardzo często stawiają do pionu nas i to jest właśnie taka historia. Do Magdy i jej synka lecą gadżety od RMF FM, a my czekamy na wasze historie. www.rmf.fm. Piszcie koniecznie.
0: Sponsorem programu Dzieciaki Bystrzaki jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.

0: takie trąbki zamiast budzika? No, no, Capital Cities w RMF FM. Co łączy Grzegorza Krychowiaka i aktora Jana Englerta? To już panowie sami zdradzą po godzinie 10. Nasz program w stylu Krychowiaka i jeszcze więcej w sieci na kanale RMF Bro. Warto zasubskrybować.
1: Reklama.
2: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
3: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Kto powiedział, że jest weekend?
5: RMF FM.
6: Że to powiem... Najlepsze radio.
4: A, no to wszystko jasne.
7: Jest weekend. Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
10: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%.

0: hit z internetu, który spodobał wam się także w Radiu RMF FM. O poranku mamy problemy na S1 w okolicach Sosnowca, to jest województwo śląskie. Na pewno do tych utrudnień wrócimy też w faktach RMF FM, a wy tam jedźcie ostrożnie. Pogoda, zwłaszcza na południu i na wschodzie, jest taka średnia. Lepiej zwolnić.
1: Sachetto. Sacher-torte.
2: Co to znaczy?
1: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
2: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
3: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
4: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda?
2: No.
5: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
8: Czego pragną kobiety?
9: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
7: Już dziś po 10 w RMF FM.
10: Szczęśliwego dnia mamy życzy sponsor programu Apart. Właściciel salonów i sklepu internetowego apart.pl.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.

0: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
2: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i tak.

0: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
1: Masz to w Brico.
2: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Poniedziałek, wtorek,
1: środa,
3: czwartek.
4: Szybko zleci. Byle do piątku.
5: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
6: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi. Sponsorem programu Byle do piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
7: Sprawy, które szokują, to dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
8: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
7: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już dziś po 20 w RMF FM.
9: A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Barbara, wczoraj świeciłaś na czerwono, dzisiaj na niebiesko, a ty dajesz mi jakieś znaki?
1: Marian, to jest moje domowe spa. Maska LED na twarz od Silkin z Media Expert. Ma 4 kolory światła i sama wybieram, jakiej pielęgnacji akurat potrzebuję.
0: I długo tak siedzisz i świecisz?
1: Tylko 10 minut dziennie. Maska stymuluje produkcję kolagenu, a do tego zmniejsza widoczność zmarszczek i niedoskonałości.
2: Zadbaj o skórę twarzy w zaledwie 10 minut z Silkin. Sprawdź maski LED od Silkin w super cenach na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Jest 10:00, czas na fakty RMF FM. Tomasz Beryński.
4: Trzy osoby zginęły w wypadku w Smykowie w powiecie dąbrowskim w Małopolsce.
5: Samochód osobowy uderzył w zaparkowany samochód ciężarowy.
4: O tym na początek, potem S1 w Śląskiem i utrudnienie po kolizji. Za chwilę też kolejne doniesienia w sprawie wojsk amerykańskich w Polsce. Poza tym fakty sportowe RMF FM. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragicznego wypadku w Smykowie w powiecie dąbrowskim w Małopolsce. Jak informowaliśmy w faktach, 3 osoby zginęły. Do zdarzenia 2 pojazdów doszło na drodze gminnej, informuje RMF FM kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
5: Samochód osobowy uderzył w zaparkowany samochód ciężarowy. Na miejsce zadysponowaliśmy ponad 20 strażaków, policję oraz 3 zespoły ratownictwa medycznego. Niestety w wyniku zdarzenia 3 osoby poniosły śmierć na miejscu. To mężczyźni w wieku od 40 do 60 lat.
4: Na miejscu cały czas działają służby. Wstrząsające zdjęcia z miejsca tragicznego wypadku mamy na naszej stronie rmf24.pl. O poranku problemy z przejazdem na S1 w okolicach Sosnowca w województwie śląskim. Auto osobowe uderzyło tam w bariery. Spodziewajcie się utrudnień na prawym pasie w stronę Mierzęcic.
6: Aktualny obraz faktów.
4: Zmiany w harmonogramach rotacji wojsk USA mają związek z reorganizacją amerykańskiej obecności wojskowej w Europie oraz planowanym wycofaniem z Niemiec 2. Pułku Kawalerii USA. Twierdzi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w najnowszym wpisie na platformie X. Według biura medialne doniesienia o ograniczeniu obecności Amerykanów w Europie nie dotyczą bezpośrednio ani docelowo Polski. Nie podjęto żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania USA w Polsce, a relacje polsko-amerykańskie opierają się na codziennej współpracy, wzajemnym zaangażowaniu i zaufaniu, zaznacza z kolei wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd wiedział czy nie wiedział o amerykańskich planach? O tym już nasz dziennikarz Michał Radkowski.
7: Najpierw media ze Stanów donosiły o zmniejszeniu sił amerykańskich w Polsce. Później wicepremier i szef MON zaprzeczał i mówił, że Waszyngton zamiast redukować, reorganizuje swoje wojska. Premier mówił w piątek, że ma wszystko pod kontrolą, a wczoraj szef BBN opublikował zdjęcia ze spotkania w Pałacu Prezydenckim Karola Nawrockiego z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Panowie mieli rozmawiać o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Anna Zalewska z PiS mówi o konieczności współpracy małego i dużego pałacu.
8: Pan Donald Tusk musi zmienić swoją postawę, musi pracować z Karolem Nawrockim, bo odpowiada za to, że możemy czuć co najmniej niepokój, jeżeli chodzi o naszą ochronę, o stacjonowanie wojsk amerykańskich.
7: Andrzej Szejna z Lewicy uspokaja, że nie zmniejszy się kontyngent wojsk amerykańskich w Polsce.
9: Nie wyobrażam sobie, żeby do tego doszło, bo jest to sprzeczne z celem strategicznym i Stanów Zjednoczonych, i NATO. No oczywiście jest to sprzeczne z interesem Polski.
7: A w najbliższych dniach członkowie rządu będą o tym rozmawiać z amerykańską administracją wojskową.
4: Po 11 miesiącach do portu w stanie Virginia wrócił USS Gerald R. Ford, największy lotniskowiec świata. Okręt wspierał amerykańskie siły w wojnie z Iranem oraz w złapaniu byłego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Jednostka i 2 towarzyszące jej niszczyciele zacumowały w bazie morskiej Norfolk. Marynarze witał m.in. amerykański minister obrony Pete Hegseth. Okręt pozostawał na morzu nieprzerwanie przez 326 dni. To najdłuższy rejs operacyjny amerykańskiego okrętu w ciągu ostatnich 50 lat, zaznaczają agencje.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
4: W RMF FM czas na kolejne fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
10: To są fakty sportowe prosto z Turynu, na które dziś będą zwrócone oczy całego siatkarskiego świata, a wszystko z powodu wielkiego finału Ligi Mistrzów. W nim, podobnie jak przed rokiem, Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Perugią. Dla mistrzów Polski będzie to okazja do rewanżu, bo rok temu przegrali po tiebreaku.
11: Gramy z zespołem, który jest aktualnie najlepszy w Europie i przy tak dwóch grających dobrze drużynach będą decydowały niuanse i Ja tylko bym chciał, żebyśmy nie myśleli znowu o tym zwycięstwie, tylko bardziej o dobrej grze.
10: Mówił Michał Winiarski, trener Aluronu. Mecz o Złoto Ligi Mistrzów o 20:30, wcześniej o 17:00 starcie o brąz między projektem Warszawa a Ziratem Ankara. W piłkarskiej ekstraklasie dziś niezwykle ważny mecz w górze tabeli. Jagiellonia zagra w Katowicach z GKS-em.
12: Z GKS-em, który ma świetny sezon, z GKS-em, który jest na fali, na swoim stadionie niesiony swoimi trybunami i bardzo trudne spotkanie przed nami.
10: Mówił Adrian Siemieniec, trener Jagi, która by wrócić na drugie miejsce w ligowej tabeli musi wygrać. Zwycięstwo gospodarzy przybliży ich do europejskich pucharów. To spotkanie o 14:45. Wcześniej Piast zagra z Rakowem, a o 17:30 otwierająca strefę spadkową Lechia zmierzy się z Legią, która wciąż ma szansę na zajęcie miejsca, dającego grę w Europie. Na koniec wygrana załogi Orlen Teamu. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zwyciężyli w szutrowym rajdzie Nykoping. Była to runda Mistrzostw Szwecji, która miała przygotować ich do startu w królewskim rajdzie Skandynawii.
13: Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani, zważając na to, jak długa była przerwa i wykorzystaliśmy ten kilometraż maksymalnie. Po 10 odcinkach specjalnych, po sumie czasów, zajęliśmy pierwsze miejsce.
10: Mówił Miko Marczyk, a zaliczany do Mistrzostw Europy Rajd Skandynawii w kolejny weekend.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Zaczynamy wasze ulubione dwie godziny w radiu RMF FM. Przed mikrofonem Grzegorz Krychowiak i zapraszam na W stylu Krychowiaka. Ze mną w studiu dziś aktor przez duże A i reżyser przez duże R. Jan E.

0: Witam serdecznie. Mój dzisiejszy gość miał papiery na grę w piłkę nożną, ale piłkarzem nie został. Ale łączy nas jedna kwestia, mianowicie narodowy. Pan Jan Englert.
1: Narodowo. Znaczy, mnie Teatr Narodowy, a tu reprezentacja.
0: A to tutaj Stadion Narodowy.
1: Stadion Narodowy. No, różnicę poproszę w dolarach. Może odpowiedzialność większa przez to, że narodowy. Jednak granie na podwórku różni się od grania w reprezentacji. Chociaż piłka jest ta sama, boisko jest to samo. No może na podwórku nie. Ambicje te same, tylko odpowiedzialność inna. To jest sprawa odpowiedzialności. Jeżeli już reprezentujesz nie tylko ulicę, nie tylko miasto, ale cały kraj, no to wtedy musisz się zastanawiać nie tylko nad tym, czy jak strzelić bramkę, ale musisz mieć świadomość tego, że jesteś obserwowanym bezustannie człowiekiem, że ci zaglądają tam, gdzie nie powinni zaglądać, że jesteś własnością publiczną. To nas łączy, reprezentantów. Oczywiście ja nigdy reprezentantem kraju nie byłem, chociaż bardzo żałuję. Pamiętam, że jak dojrzewałem właśnie, jak zaczynałem grać w tę piłkę w Polonii, potem przestałem, ale nie minęło mi jedno. Naprawdę moim pierwszym marzeniem było być reprezentantem Polski w piłkę nożną. I to gdzieś do 17 roku życia, 16 roku życia. No, jak czasem mamy takie sny, no jakieś wspaniałe, ale mnie się zdarzało, że przy okazji przerabiałem kolejny pomysł na swoje życie przyszłe, a mianowicie sprawozdawca sportowy.
0: No dobrze, no ale to czemu pan nie został piłkarzem?
1: Bo zostałem aktorem. Przecież mnie, jak miałem 13 lat, znaleziono na kanału Wajdy. Posmakowałem aktorstwa, ale mimo to później byłem piłkarzem. Tylko przez to, że zagrałem w kanale, mnie w liceum profesorowie nie pytali ani z fizyki, ani z matematyki, ani z chemii, bo z góry założyli, że będę aktorem. Natomiast bardzo mnie, żeby nie było całkiem niepedagogicznie, jednak bardzo mnie wykorzystywali w tak zwanych humanistycznych przedmiotach. Nawet prowadziłem kronikę szkoły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wiem, czy ja nie mam zdolności w naukach ścisłych, bo nigdy ich nie dotknąłem. Całki nie robią mi różniczki. Także no, właściwie wpływ na moje życie miało to jedno zdarzenie. Ten udział w filmie, gdzie 13-letni chłopiec i jeszcze na dodatek w filmie o Powstaniu Warszawskim, na którym ja przeżyłem powstanie jako roczny chłopiec, nie pamiętam oczywiście, ale przeżyłem w Warszawie. Wychowywany byłem na Powstaniu Warszawskim i jego micie.
0: Trwa W stylu Krychowiaka z Janem Englertem. Zostańcie z nami.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Marian, a co jest lepsze od tabletu?
5: No Barbara, wiadomo, dwa tablety. Dla ciebie i dla mnie z Media Expert.
4: To dla mnie ten czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smukły z AI.
5: A ja wybieram szary Samsung Galaxy Tab A11+. Ładuje się szybko, jest wydajny, idealny do pracy.
6: Kup teraz w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Duży wyświetlacz w supercenie. 1199 zł. 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799,99. Media Expert.
7: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Po reklamie.
10: W stylu Krychowiaka w RMF FM.

0: Jest niedziela, więc czas na W stylu Krychowiaka w RMF FM. Dziś rozmowa, na którą czekałem bardzo długo. Ze mną wybitny aktor i wspaniały reżyser Jan Englert.
1: Ja właśnie na koniec swojej kariery piłka nożna sprawiła mi nadal przyjemność, ale nie odczuwałem właśnie tego...
2: No właśnie ty,
1: tego, no, to, czegoś. No,
2: i wtedy trzeba kończyć karierę.
1: No i dlatego tutaj siedzę.
2: No tak, no poza tym jeszcze biologia funkcjonuje. No,
1: ale jeszcze myślę, że mógłbym trochę pograć.
2: Ja grałem w piłkę, że już o tym mówimy, w latach 70. w meczach aktorzy dziennikarze. Chyba miałem nawet, tu mogę opowiedzieć ładną anegdotę, bo jak mi nie szło na początku jako aktorowi i ogłosili ten mecz, to się zgłosiłem do Makusia Łącza, któremu podawałem kiedyś piłkę jako trampkarz, że grałem w piłkę, żeby mnie wpuścił. No i oczywiście wpuścił, wygrałem, rzeczywiście byłem szybki dalej, bo byłem młody jeszcze. No i kto dla zdobywcy pierwszej bramki jakaś tam nagroda miała być tam. No nieważne, w każdym razie Dymsza, był Dymsza ten komik. W każdym meczu musiał strzelić bramkę, to było wiadomo. Karny nawet fałszywy, ale musiał być. I jak nie strzelił, to 3 razy strzelał. I ja tych układów wszystkich nie znałem, bo to był mój pierwszy mecz. No i szybki jestem, więc postanowiłem, że szybkością kolegów dziennikarzy wyprzedzę. I tak zrobiłem, wykiwałem wszystkich, położyłem bramkarza i nagle usłyszałem z tyłu: "Zostaw gówniarzu!" I zostawiłem piłkę, Dymsza strzelił gola. W przerwie rozmowa Dymsza: "To przegrać piłkę, nazwisko Englert." "Jak? Englert." "Jak Englert? Nie ma takiego nazwiska." To było moje pierwsze zetknięcie z wielkim światem aktorskim.
1: Piłkarsko-aktorskim. Rozmawiając z kimś, ktoś mi powiedział: grał w piłkę, żeby uciekać od chłopaków, którzy go bili.
2: To pożenili 7 spraw różnych. Mnie bili, owszem, ale bili mnie nie za piłkę, tylko bili mnie, bo byłem mamin synek i piątki zbierałem. To było zaraz po wojnie i był dom dziecka sieroty. Wychowywały się ci chłopcy na Nowym Mieście. Ja byłem najmłodszy w klasie, poszedłem do szkoły mając 6 lat, a następny po mnie był 2 lata ode mnie starszy, ale miałem powiedzmy 9 lat, a byli 12-latkowie, 13-latkowie. No i za te co piątka to łomot. Nauczyłem się szybko biegać, dlatego bo uciekałem. I ktoś pożenił 2 anegdoty, a druga brzmi, że zacząłem z nimi grać w piłkę i szybko okazało się, że jestem dobry. Przestali mnie lać. To na tym tylko polega.
0: Przygotujcie się na więcej. Do rozmowy z Janem Englertem wracamy za chwilę.

0: Jeśli dopiero teraz dołączyliście, przypominam, że słuchacie rozmowy Grzegorza Krychowiaka z Janem Englertem. Pan był częścią właśnie tych komedii polskich lat 2000-2010.
1: Tak, miałem koniec 20 i początek 21 wieku, grałem role komediowe.
0: Sprawiało to panu frajdę?
1: Oczywiście, że tak, no bo to co innego w kółko jedno robić. No. Myślę, że jakby pan został ni stąd, ni zewąd reprezentantem Polski w siatkówce, byłby pan szczęśliwy, nie?
0: Tak.
1: No, też piłka, też wyniki, też sprawność. No ile można grać? Ja zresztą całe życie zmieniałem, jeśli chodzi o załóg. Grałem dowódców najpierw samych, no to potem już mi jak dowódcę dawali, to raczej oklejałem się w rodzinie Połanieckich, miałem wąsy, brody, bakobrody w ogóle. Szukałem czegoś nowego, ciekawiło mnie coś nowego zupełnie. No, ale role komediowe, no, są różne role komediowe, no. W Posterunku 13 nie grałem. Tego rodzaju role komediowe mnie nie interesują. No i chyba najbardziej, najostrzejszą komediową rolę to jednak zagrałem u Machulskiego w tych Killerach. I to mi przyniosło, no i jeszcze ta komedia małżeńska. To mi to przyniosło, to młodzież mnie zna.
0: Właśnie nawiązuje do tej, bo to jest zupełnie inna publiczność.
1: Oczywiście, że to z tego mnie znają. No ja nie wiem, czy inna. Nie ma w tej chwili żadnych kryteriów. Bardzo często się mówi, że to dla młodzieży się nie nadaje, to jest to prowincja, tutaj elity. Internet to wszystko zdemolował. W tej chwili nie ma pokolenia nawet jednolitego. Ucząc w szkole, studenci trzeciego roku różnią się swoim sposobem rozumienia świata i tak dalej od studentów pierwszego roku. Nie można się powoływać na to, że to jest generacji tej, która młodym się nie będzie podobało, to jest dla młodych i tak dalej. Jest jeden podział z mojego punktu widzenia tylko na wrażliwych i niewrażliwych. Koniec. Znam prostych ludzi, bardzo wrażliwych, bram inteligentów, debili emocjonalnych. Ale muszę przy okazji podziękować, bo zaproszenie do tej rozmowy było tak niecodzienne, a ja teraz odmawiam, bo za dużo tego, ale po takim zaproszeniu nie mogłem odmówić. Dostałem list, znaczy wizytówkę w kwiatach z zaproszeniem na rozmowę. Pierwszy raz w życiu mnie to zdarzyło, spotkało. Za co dziękuję.
0: Proszę, a muszę powiedzieć, że pan Jan urodził się w 1943 roku.
1: Tak jest.
0: Więc to jest właśnie sposób zapraszania.
1: Stary, dawny.
0: No właśnie chciałem uczyć odpowiednio legendy i nie boję się tego powiedzieć, mimo że pewnie pan... No właśnie tak widziałem, że pan pokręci nosem, jak powiem legendą.
1: Nie pokręcę nosem. Zastanawiam się nad tym, czy sprawa to jest wieku. Czy to nie jest właśnie wypadkowa tego, że się uprawiało coś więcej niż tylko zawód, który się umie.
0: Słuchacie RMF-u i autorskiej audycji Grzegorza Krychowiaka, czyli mojej. Zostańcie z nami.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.

0: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Gazu, Marian, gazu!
2: Już, Barbara! Świeża, orzeźwiająca, gazowana woda z Soda Stream dla ciebie gotowa. A chcesz do tego jakiś syrop?
1: No.
2: Kupiłem w Media Expert różne smaki, jak wymieniałem nabój z gazem.
1: Jesteś najlepszy.
3: Masz pusty nabój Soda Stream? Wymień go w Media Expert na oryginalny, wypełniony atestowanym gazem spożywczym. Szybko, wygodnie i w super cenie. Tylko 29,99 zł.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
2: Barbara, jaka piękna fryzura.
1: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
2: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
3: Na dzień mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
7: Po reklamie.
8: Legenda piłki nożnej w roli dziennikarza. W stylu Krychowiaka teraz w RMF FM.

0: mama.
1: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
0: Marian, Mariolce, pralka się zepsuła.
2: O, i co jej poradziłaś?
0: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
2: Parową, pojemną, z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
0: No tak, i to w super cenie.
2: Zuch.
3: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie. 1599 zł.

0: Edycja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
1: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
0: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już dziś po 23 w RMF FM.
2: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
3: Co ty powiesz?
2: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
3: Ta Mariolka to jednak potrafi.
4: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
6: Po reklamie.
7: Godzina 11 i Studio Faktów w RMF FM. Tomasz Weryński ma dla nas najważniejsze informacje. Zapraszamy.
8: Zaczynamy od ważnych informacji. Z autostrady A1 w Łódzkiem samochód osobowy uderzył w bariery. Na południu województwa śląskiego ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. W Sopocie szykują się do otwarcia kąpieliska przy molo. Brakuje jednak chętnych do pracy ratowników. W piłce nożnej nowy trener Chelsea London. Wybiła 11. Zapraszam na fakty RMF FM. Problemy z przejazdem na łódzkim odcinku A1 w miejscowości Wieszczyce. To odcinek między węzłami Kutno-Północ-Kowal. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowane są dwa pasy ruchu w stronę Torunia. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu wciąż aktualne na południu województwa śląskiego. Może też rosnąć poziom wody w rzekach. Anna Kropaczek teraz w faktach. Gdzie może jeszcze popadać?
9: Ostrzeżenia przed opadami obowiązują w powiatach bielskim, cieszyńskim, żywieckim i pszczyńskim. Deszczowo będzie do wieczora, ale opady powinny być coraz słabsze. Tam, gdzie mocno pada, obowiązują również ostrzeżenia hydrologiczne. Poziom wody w rzekach rośnie. Warunki turystyczne w Beskidach w związku z pogodą są trudne, szlaki są mokre i śliskie. Jest dużo chmurzenia, a temperatura wynosi od 3 do 9 stopni.
8: A już za niecały miesiąc, bo 13 czerwca w Sopocie zacznie działać strzeżone kąpielisko zaraz przy molo. Wciąż brakuje jednak chętnych ratowników do pracy.
10: Charakterystyczny dla sopockiego Wopru element, że rano wszyscy przychodzą do nas do kuchni, jest wspólne gotowanie, przygotowywanie posiłków, jak również oczywiście wyjścia integracyjne. To buduje tą więź ratowniczą.
11: Czy jesteście jak rodzina, która jest gotowa na nowych członków?
10: Tak jest. Oczywiście musimy mieć świadomość, że cały czas brakuje ratowników wodnych. My też wszyscy się starzejemy. Każdy już ma potem swoją pracę bardziej zawodową, więc ma mniej czasu, możliwości, żeby brać więcej dyżurów. Bierzemy wolne urlopy, żeby przychodzić do pracy w Sopocie, ale to też wynika z tej pasji. I jak to mówimy, nie mam czasu, lecę do Wopru.
8: Mówił wieloletni ratownik Tomasz Ostrowski, sekretarz sopockiego Wopru w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
12: To stało się faktem.
8: Xabi Alonso ma zostać nowym trenerem Chelsea London. Takie informacje podają brytyjskie i hiszpańskie media, a londyński klub oficjalnie potwierdził już zatrudnienie Hiszpana. Alonso kilka miesięcy temu rozstał się z Realem Madryt. Wcześniej uświęcił sukcesy z Bayerem Leverkusen. Kamirita Sherpa po raz 32 wspiął się na Mount Everest, poprawiając tym samym swój ubiegłoroczny rekord liczby wejść na najwyższy szczyt ziemi. Znany nepalski przewodnik ma 56 lat. Departament Turystyki Nepalu pogratulował mu osiągnięcia historycznego kamienia milowego i wkładu w promocję turystyki górskiej. Spośród wspinaczy, którzy nie są Sherpami, rekord należy do brytyjskiego przewodnika Kentona Cole'a. Na szczycie Mount Everest zameldował się 19 razy. Będą pytania o pochodzenie świata, ludzką świadomość czy technologię przyszłości. Od jutra w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie wydarzenia związane z kolejną odsłonią Copernicus Festival.
13: Do 24 maja będziemy tam właśnie opowiadać o tajemnicach mózgu, tajemnicach wszechświata. Będziemy też przybliżać genezę nas samych, czyli człowieka, ale także spojrzymy troszeczkę głębiej w nasze organizmy i przyjrzymy się kształtom komórek chociażby. Myślę, że tutaj znajdzie każdy z Państwa, kto jest pasjonatem pasjonatem, cóż, otaczającego nas świata, coś dla siebie.
8: Zapraszała Diana Sałacka, rzeczniczka Copernicus Festival w Krakowie. A w RMF FM kolejne fakty za niecałą godzinę. Zapraszam o 12:00.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Zaczynamy drugą godzinę mojego autorskiego programu w RMF FM. Tu Grzegorz Krychowiak. Ze mną dziś Jan Engler, aktor teatralny.

0: Słuchacie RMF-u, a na antenie bezustannie Grzegorz Krychowiak i mój gość.
1: Panie Janie, robi pan ostatni spektakl, Hamlet. Odchodzi z Teatru Narodowego. Krytykują pana, że wybrał córkę i żonę. Biją brawo przez 15 minut.
2: Ale to nie ci sami.
1: Nieważne. Ale ważne. Oni udowodnili tamtym, że się pomylili.
2: Nie, wie pan. Nie przesania. Widzi pan, przesenia pan jedno i drugie. Co to ma za znaczenie? Czy oni się zawstydzili, czy nie zawstydzili?
1: To dla kogo pan ten spektakl zrobił?
2: Robię dla tych, którzy chcą go oglądać. I nie no właśnie. Chodzi mnie, czy oni mnie lubią, czy nie lubią.
1: A oni powiedzieli jasno poprzez to, co zrobili, że było genialne.
2: Nie, no już dla mnie większą dla mnie jest dowodem na to, co pan mówi, to, że sprzedawali z przebiciem bilety. Że trzeba, no, mnie to spotkało w ten sposób, że dowiedziałem się, że w nocy wracałem skądś poza Warszawy. W nocy na stacji benzynowej facet do mnie przyszedł: dziękuję za Hamleta, Boże. Ja już nawet darowałem panu, że to najdroższe przedstawienie w moim życiu. Ja mówię, dlaczego? Najdroższy. No bo musiałem kupić od konika za 600 zł dwa bilety po 600 zł. Tak się dowiedziałem, że się sprzeda. Sprawdziłem, rzeczywiście handlowali biletami na przedstawienie. No, to już jest wymierny sukces, bo nawet w finansach wymierny. Nie, akurat nie dla mnie.
1: Dla tego gościa.
2: Nie mam, ale dla tego, kto chciał to zobaczyć, to ma znaczenie. Nie wiem, jak to panu wytłumaczyć. No pewnie, że lepiej, że biją brawa. Ale czasami ja wiem, że coś zrobiłem dobrego i nie biją braw. To co? Mam to się zamamać,
1: ale to jest trochę taka definicja aktora.
2: Zależność od... W tym wypadku reżysera, nie aktora, bo ja w Hamlecie nie gram.
1: Nie, w sensie reżysera i całego środowiska, bym powiedział bardziej. No, robicie coś dla ludzi i to
2: tak,
1: oni są wyznacznikiem sukcesu.
2: Ale generalnie rzecz biorąc, muszę się pochwalić, że jako dyrektor teatru, że średnio na przykład z 400 ponad przedstawień w sezonie 24-25 mamy 106%. Tak, wejściówki na stojaki i tak dalej. Nie tylko Hamlet. 20 kilka tytułów. To jest sukces.
1: No właśnie.
2: To jest wymierny sukces. Oczywiście z tych 20 paru przedstawień 2-3 są wybitne, 3 są dobre, 4 są średnie, a reszta słabe. Ale już jak zrobi pan, jak pan idzie na mecz Barcelony albo ogląda pan Barcelonę, nie zawsze dobrze grają, ale jednak pan chce ich zobaczyć. Ogląda pan nie tylko dla Lewandowskiego. No bo grają tak czasami, że wierzyć się nie chce, że można tak grać. Ale czasami grają okropnie. Albo przegrywają 4-0 z Atletico Madryt, ni stąd ni zowąd.
0: Przypominam, że słuchacie rozmowy emerytowanego piłkarza, czyli mnie, Grzegorza Krychowiaka, i emerytowanego dyrektora teatru Jana Englerta. Pogadamy jak emeryt z emerytem. Zostańcie z nami.
3: Dzień mamy, wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowid.
6: Marian, a co jest lepsze od tabletu?
5: No Barbara, wiadomo, dwa tablety. Dla ciebie i dla mnie z Media Expert.
6: To dla mnie ten czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smukły z AI.
5: A ja wybieram szary Samsung Galaxy Tab A11+. Ładuje się szybko, jest wydajny, idealny do pracy.
7: Kup teraz w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Duży wyświetlacz w supercenie. 1199 zł. 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799,99. Media Expert.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. I ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Po reklamie.
13: W stylu Krychowiaka w RMF FM.

0: studiu RMF FM nadal Grzegorz Krychowiak. Tak dokładnie ten Krychowiak i Jan Englert. Tak dokładnie ten Englert.
1: A co pan zostawia po sobie jako dyrektor Teatru Narodowego?
2: To nie do mnie należy. W moim myśleniu, chyba się nie mylę, świetnie skonstruowany zespół. I nieważne, czy artystów, czy techników, czy... Zostawiam porządnie ułożoną drużynę, w której pracujący na strzelca bramek nie są rozczarowani, że sami nie strzelają bramek. Sprawia mi również frajdę to, że kto inny zbiera miód, ale oni mają w tym swój udział. I to jest coś, co powinien pan zrozumieć. Czasem pan grał świetnie, ale ktoś strzelił dwie bramki i był od pana lepszy, a nie był lepszy. Dobrze skonstruowana drużyna właśnie to jest ta drużyna, która nie ma pretensji, czy gra 15 minut, czy 2 minuty, czy cały mecz, czy jest niezbędny w tym, kto gra. Każde wejście na boisko się liczy. Każde. No i wtedy, jeśli tak myślisz, no to już zmiana tej drużyny nie jest taka łatwa. Już decyzje, nawet płacone dobrze, nie są takie proste. W zawodzie aktorskim też, jak jesteś w takim zespole i dostajesz coś, co ci zmusza do odejścia z tego zespołu, no to się zdarza tak, że są tacy, którzy mają to w nosie, ale znam wypadki takich, którzy mają wyrzuty sumienia, których to boli, że muszą zostawić drużynę.
1: Pożegnanie było sentymentalne?
2: Jest, oczywiście, że jest. No ale właśnie sentymentalne to znaczy takie, że znowu się wymyka algorytmu. Z czego to się bierze? Nielogiczne. To jest kwestia właśnie tego, czy patrzy pan sobie w lustro, w oczy, czy nie. Znaczy, czy pan zrobił coś, co w pana kryteriach wartości jest niepiękne, może praktyczne, ale no oczywiście, że to się zapomina. Ale chociaż jak przez chwilę jest niewygodnie, to już jest dobrze. Nie dam chromole. Z kim gracie w przyszłym tygodniu, to już beze mnie. To jest tak jak ten murarz, co poszedł zawiadomić żonę o śmierci kolegi. No, czy tu mieszka Malinowski? Tak, to już nie będzie mieszkał. Tak zawiadomił o śmierci. Są tacy też, a są tacy, którzy idą zawiadomić o śmierci z kwiatami. No więc ja wolę ten sentymentalny z kwiatami.
1: A jakby mógł pan podać takie dwa przykłady pozytywne i negatywne, które oprócz tej drużyny, o której pan wspominał, którą zostawił?
2: No chyba to, że udało się, rzecz bardzo trudna udała mi się, bo ja jestem coachem grającym. Jestem trenerem grającym. Że mając stanowisko kierownicze, pewną władzę, że udało mi się utrzymać koleżeńskie stosunki i nie miałem, może z dwoma wyjątkami głośnymi, nie miałem właściwie żadnego konfliktu z zespołem nigdy, będąc członkiem tego zespołu w podwójnej roli. Przecież ze mną nawet się śmiałem, bo koledzy załatwiali jakieś sprawy, które powinni załatwiać z dyrektorem pod publikacją męską, no bo jak graliśmy razem, no to gdzie mieli załatwiać? Tak było.
0: To jeszcze nie koniec. Za chwilę porozmawiamy z Janem Englertem jak emeryt z emerytem.

0: Dziś w stylu Krychowiaka ze mną Jan Englert.
1: Podczas całej swojej kariery wychodziłem z założenia, że nie musicie mi lubić, ale zrobię wszystko, żebyście mnie szanowali poprzez postawę na boisku i poprzez ciężką pracę.
2: Ale myślę, że to, że prowadzi pan ten wywiad ze mną, też się bierze nie z tego, żeby pana pokochali. Tylko chce pan znaleźć boisko, na którym będzie pan miał też szacunek. To jest podświadome nawet, to nie jest planowane, ale nie chce pan oddać. Nie chce pan siedzieć w jacuzzi i opowiadać, ile pan bramek strzelił. Chce pan wejść na jakiś inny plac budowy, czy plac gry, czy dyscyplinę sportową inną. I robi pan to w sposób, który mnie zaskakuje, zaczynając od zaproszenia przez właśnie przygotowanie pana do tej rozmowy.
1: To dziękuję.
2: Bo to jest rzadkie. To znaczy, że pan jest budowniczy Bob. A ja bardzo lubię budowniczych Bobów. Mniej, bardziej lubię od Królewnej Śnieżki.
1: A wie pan, z iloma piłkarzami rozmawiałem?
2: Tu?
1: Tak?
2: Nie wiem, z żadnym.
1: Z żadnym.
2: Tak, domyślam się. Dlatego, że relacja jest za bliska jeszcze. Jak minie jeszcze 10 lat i już pana nie będą pamiętali, to pan z nimi se pogada.
1: Jak o panu mówili, to są takie zdania, które w moim środowisku są bardzo rzadkie, żeby z takim szacunkiem się wypowiadać o trenerze czy reżyserze. Mistrz, pan profesor wszczepia pewność siebie, robi myk i daje kilka kierunków. Każdy spektakl jest oczekiwaniem, czy mistrz będzie. Później zadają sobie pytania, czy jak będzie, czy dowiozę. I są takie pewne zdania, które sobie zapisałem, które padały, gdzie pana studenci, no doszło to do nich, czyli współpraca, a nie dyktatura. To też mnie trochę... Dziewczyny w moim wieku szaleją za nim. Chłopaki chcą być jak oni. Wszyscy są zakochani w nim. Ma problemy z aktorami, którzy nie dają energii.
2: Ale to pan pytał na wydziale aktorskim. Gdyby pan poszedł na wiedzę o teatrze albo reżyserię, to przecież cały hejt wyszedł z reżyserii, ze szkoły teatralnej, tak naprawdę. To jest, myślę, że dziękuję, że pan to czyta. To jest oczywiście na rzecz tego, że pan prowadzi wywiad i oni to wiedzą, więc używają wielkich słów. Chyba w tym wszystkim najbardziej jest prawdziwe to, że...
1: Panie Janie, szczerze? Nie. No. Wątpię, że tak jest.
2: Może nie mam racji, ale jak pan widzi, każdy sukces umniejszam.
1: Panie Janie, naprawdę to była przyjemność. Dziękuję bardzo za rozmowę, za nieświadome podzielenie się pana historią, bo jest naprawdę inspirująca i bardzo interesująca dla mnie. I no, dziękuję.
2: To ja dziękuję i jeszcze raz podkreślam dla wszystkich, którzy słuchali, tak przygotowanego prowadzącego rozmowę i tak zachowującego, jakby to powiedzieć, różne możliwości przerzucenia kładki przez rzekę, która nas dzieli, dawno nie spotkałem. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, doceniam to.
2: Dziękuję.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł.

0: pieniądze szczęścia nie dają.
1: Myślisz?
2: To posłuchaj.
3: Naprawdę? Ja sobie robicie. O kurde, dzięki wielkie.
1: Kumulacja szczęścia. RMF FM.
4: Czeka.
1: Ponad milion złotych.
4: Zagrasz?
5: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
10: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
15: Hot grill.
16: Parilla caliente.
17: Grilla calda.
18: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Po reklamie.
21: Weekend z RMF FM i lepiej być nie może.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poblista Live Session w RMF FM.
2: Oh my god. Stresuję się, że mam teraz zaśpiewać?
1: Bletka.
2: I Darek Maciborek na ficie. Rekord twoich
1: ust, tam na nie. Takiego wieczoru nie było w waszym bingo na 2026, ale będzie w czwartek po 20 w RMF FM. Poblista Live Session w RMF FM. Bletka.
2: RMF FM. Zawsze z wami.
3: Reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
6: Co ty powiesz?
5: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
6: Ta Mariolka to jednak potrafi.
7: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
1: Sprawy, które szokują do dziś. Śledztwa, które przeszły do historii kryminalistyki.
12: Sprawdzamy, drążymy, analizujemy, wyjaśniamy. Daniel Dyk i Kamil Barnowski.
1: Sceny zbrodni. Jeden z topowych programów True Crime w Polsce. Już dziś po 20 w RMF FM. A wszystkie trzymające w napięciu odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
14: Godzina 12 na radarze. Tomasz Weryński przedstawia najważniejsze fakty w RMF FM.
15: Polka wśród rannych osób w wypadku we włoskiej Modenie. Rozpędzany samochód wjechał wczoraj w grupę przechodniów. Od tej informacji zaczynamy. Mamy też doniesienia z polskich dróg. Do poważnych wypadków doszło na Krajowej 15 na Dolnym Śląsku, a także na drodze Krajowej 91 w Kujawsko-Pomorskim. Za chwilę też przegląd dzisiejszego zestawu meczów w piłkarskiej ekstraklasie. Wśród osób rannych w wypadku we włoskiej Modenie jest Polka. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazuje polskie MSZ. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów. 8 osób zostało rannych. Stan 3 lekarze określają jako ciężki. Fakty w południe otwiera reporterka RMF FM Magdalena Grajner.
16: Dzień dobry.
15: Dzień dobry, Magdo, co ustaliłaś?
16: Wśród poszkodowanych w ataku 31-latka są dwie turystki z zagranicy. Oprócz Polki również kobieta z Niemiec. MSZ nie chce na razie mówić o stanie zdrowia poszkodowanej Polki.
17: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
16: Zaznacza Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po sobotniej tragedii dzisiejszą wizytę na Cyprze odwołała premier Włoch Giorgia Meloni. Szefowa włoskiego rządu uda się do Modeny, gdzie ma się pojawić również prezydent Włoch Sergio Mattarella. Politycy mają wspólnie odwiedzić rannych w szpitalu.
15: Groźny wypadek na Krajowej 15 w Jaźwinach na Dolnym Śląsku. Po zderzeniu trzech aut, trzy osoby zostały ranne. Trasa między Trzebnicą a Miliczem jest zablokowana w miejscu wypadku. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 91 w Łódzkiem na odcinku Krośniewice - Topola Królewska. W Daszynie zderzyły się dwa busy, droga jest zablokowana w obu kierunkach.
18: Bieżące fakty w RMF FM.
15: Fatalne warunki w górach. Ratownicy odradzają wyjścia w wyższe partie Tatr. Intensywnie pada tam deszcz, a powyżej górnej granicy lasu śnieg. Na Podhalu wzrosło też zagrożenie podtopieniami. Na Białce w Trybszu przekroczony został stan ostrzegawczy. Piłkarskiego mistrza Polski już znamy. Od wczoraj jest nim Lech Poznań. Do wyjaśnienia w Ekstraklasie pozostały kwestie następujące: europejskich pucharów i spadku z ligi. W faktach z nami Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, co dzisiaj przed nami?
19: Już za niespełna kwadrans bliski utrzymania Piast Gliwice podejmie walczący o drugie miejsce Raków Częstochowa. Wicemistrzostwo po raz pierwszy w historii daje przepustkę do eliminacji Ligi Mistrzów. Na to, co zrobi Raków, spróbują później odpowiedzieć GKS Katowice i Jagiellonia, także walczące o europejskie puchary. Pierwszy gwizdek w stolicy Górnego Śląska o 14.45, a o 17.30 Lechia kontra Legia. Stołeczny klub już pewny, że nie spadnie, rozdaje karty w grze o utrzymanie. Gdańszczanie muszą dzisiaj wygrać, a Widzew Łódź bardzo liczy na Legię.
20: Traktuję to spotkanie bardzo poważnie. Chcemy zająć jak najmniejsze miejsce w tabeli, więc będziemy walczyć o 3 punkty.
19: Zapewnia trener Legii Marek Papszun.
15: Rozpoczęły się próby do koncertu Harry Potter i Kamień Filozoficzny, film z muzyką na żywo w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej. Orkiestrę i chór Filharmonii Krakowskiej poprowadzi maestro Benjamin Pope. Próby są intensywne, no a w partyturze dużo muzycznych zaklęć, między innymi dla partii fletu, opowiada flecistka Filharmonii Krakowskiej Magdalena Di Blas.
21: Mamy tutaj dużo magicznych zaklęć. Partia fletu właśnie w tym utworze niesie ze sobą dużo technicznych wyzwań, ale oczywiście my tutaj sobie w tym doskonale radzimy. Flety tak naprawdę tańczą i czarują.
15: Koncert o 17 w Tauron Arenie Kraków. Zmiana tonu prezydenta USA wobec Chin, pierogowy biznes dwóch Amerykanek o polskich korzeniach oraz smartfon firmowany nazwiskiem Trump. To część tematów, o których usłyszycie w programie Lidii Krawczuk. Taka Ameryka w Radiu RMF 24. Początek w naszej informacyjnej stacji tuż po faktach. Aby posłuchać, wystarczy wejść na stronę rmf24.pl i kliknąć Włącz Radio RMF 24.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Cztery minuty po 12:00, Paweł Jawor, cześć, dzień dobry, lepiej być nie może, mamy weekend z tą pogodą, a wiecie jak jest, ale najlepsza muzyka nie zawodzi, to jest słońce, to są gorące dni, to jest ten piasek pod stopami, Madonna, Laisa Bonita.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Widzieliśmy już bardziej słoneczne weekendy, ale kolejne zapowiadają się wybitnie dobrze. No to przynajmniej teraz nie macie wyrzutów sumienia, że odpoczywacie na kanapie w domu. No i właśnie, po 3-3-2-2 napiszcie, że nic nie robicie, nie mówiąc, że nic nie robicie. Najciekawsze odpowiedzi wygrywają zaproszenia do parku rozrywki Energylandia. Dla pary, rodziny czy paczki znajomych można wybierać. No i tam czekają na was m.in. rollercoastery i szalony domek na Kurzej Łapce.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: jak tam kibice tęsknicie już? Dziś ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou w barwach Barcelony. Szykuje się wielkie pożegnanie. Czyli dziś, słuchajcie, ostatni raz Robert wychodzi wieczorem z kolegami na mecz. Drogie panie, musicie to zrozumieć. Wychodzimy z nim.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Gazu, Marian, gazu!
4: Już, Barbara! Świeża, orzeźwiająca, gazowana woda z Soda Stream dla ciebie gotowa. A chcesz do tego jakiś syrop?
3: No.
4: Kupiłem w Media Expert różne smaki, jak wymieniałem nabój z gazem.
3: Jesteś najlepszy.
5: Masz pusty nabój Soda Stream? Wymień go w Media Expert na oryginalny, wypełniony atestowanym gazem spożywczym. Szybko, wygodnie i w super cenie. Tylko 29,99 zł.
6: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
7: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
6: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
14: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
16: A właśnie, że pasuje.
17: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
18: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
19: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

0: wielu na ten moment czekało. Trafiliście wy, trafiliście właśnie na szczęśliwe 7 minut. Wyjątkowa okazja na wejście do gry o 3 finały, 3 losowania o ponad 1 000 000 zł. To jest specjalna okazja. Bardzo dobrze trafiliście z radiem. Przez te kilka minut wchodzicie do gry swoim szczęśliwym sejfem i zapisujecie się do tych 3 losowań. Jeśli gracie z nami lub chcecie zagrać, to na pewno macie już w głowie jakiś numer sejfu od 1 do 30, który wybraliście wy w finale i jest dla was szczęśliwy. No to właśnie od teraz przez 7 minut wyjątkowa zabawa. Wchodzicie do gry wysyłając SMS pod 7474 za 4,92, a w treści wpisujecie numer sejfu, który wybralibyście w finale. Od 1 do 30 przypominam. Sprawdźcie swoje szczęście podwójnie, bo każdy taki SMS, w zależności od sejfu, który wskażecie, daje wam od 1000 do nawet 1500 szans w losowaniach. To tak jakbyście wysłali nawet 1500 SMS-ów. W najbliższy poniedziałek i w finale maja. 3 okazje na ponad 1 000 000 zł. SMS pod 7474. Tylko teraz, tylko te 7 minut. SMS z numerem sejfu pod 7474.
1: Reklama. Marian, A więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
6: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Marian, a co jest lepsze od tabletu?
2: No Barbara, wiadomo, 2 tablety. Dla ciebie i dla mnie z Media Expert.
9: To dla mnie ten czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smukły z AI.
2: A ja wybieram szary Samsung Galaxy Tab A11+. Ładuje się szybko, jest wydajny, idealny do pracy.
3: Kup teraz w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Duży wyświetlacz w supercenie. 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+, doskonały do gry i pracy. W super cenie za 799,99. Media Expert.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litor Sal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
13: Po reklamie. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
14: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
15: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
16: To jest RMF FM.

0: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
1: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
2: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
3: Reklama.

0: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
1: Marian, a co jest lepsze od tabletu?
2: No Barbara, wiadomo, dwa tablety. Dla ciebie i dla mnie z Media Expert.
1: To dla mnie ten czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smukły z AI.
2: A ja wybieram szary Samsung Galaxy Tab A11+. Ładuje się szybko, jest wydajny, idealny do pracy.
3: Kup teraz w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Duży wyświetlacz w supercenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+, doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799,99. Media Expert.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
3: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
2: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już dziś po 23 w RMF FM.
4: Mariolce, pralka się zepsuła.
5: O, i co jej poradziłaś?
4: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
5: Parową, pojemną z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
4: No tak, i to w super cenie.
5: Zuch.
6: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie. 1599 zł.
7: Reklamie.
8: 13. Czas zacząć fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Tomasz Weryński. Słuchamy.
9: Statek, na którym wykryto przypadki zakażenia hantawirusem, zmierza do Rotterdamu. Dotrze do tego portu jutro rano, ze szczegółami korespondentka RMF FM. Dziś wieczorem finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zagra w nim Aluron CMC Warta Zawiercie. A w piłkarskiej Ekstraklasie Raków Częstochowa prowadzi z Piastem Gliwice. Jest 13. Rotterdam przygotowuje się do przyjęcia statku Hondius, gdzie wykryto hantawirusa. Jednostka ma dotrzeć do portu jutro rano. Na jej pokładzie jest załoga, w skład której wchodzą Holendrzy, Filipińczycy, Ukraińcy, obywatele Rosji oraz polski kapitan statku. Port jest wyznaczoną w Holandii jednostką do obsługi chorób zakaźnych w żegludze, informuje nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
10: Załoga i personel medyczny zostaną przebadani po przybyciu, a następnie poddani kwarantannie. Część załogi będzie mogła ją odbyć w domu. Obywatele Filipin prawdopodobnie odbędą tę 6-tygodniową kwarantannę na miejscu w Rotterdamie, gdzie przygotowano już kontenery mieszkalne. Chodzi o to, że w ich ojczystym kraju nie ma gwarancji zachowania odpowiednich standardów. Statek zostanie wyczyszczony przez wyspecjalizowaną firmę z uwzględnieniem zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Pracownicy zostaną wyposażeni w taki sprzęt, który pozwoli im uniknąć kwarantanny po zakończeniu prac. Dopiero po końcowej inspekcji sanitarnej zapadnie decyzja, czy i kiedy statek będzie mógł wyruszyć w kolejną trasę.
11: Razem słuchamy, razem wygrywamy. Sport w faktach RMF FM.
9: Dziś wieczorem poznamy najlepszą siatkarską drużynę w Europie. W finale Ligi Mistrzów rozgrywanym w Turynie Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Perugią. W ubiegłym roku w finale w Łodzi zespół z Włoch wygrał 3-2. A w Turynie finał z trybun in Alpi Areny będzie obserwował Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF
12: FM. Tak jest, witam.
9: Witamy Wojtku. Polski zespół ma szansę na udany rewanż?
12: No, będzie o to bardzo trudno. Perugia jest obecnie w doskonałej formie. Projekt pokazał wczoraj jednak w trzecim secie półfinałowego starcia, no, że jest do ugryzienia. Trzeba zagrać jednak doskonałe spotkanie. Na pewno lepsze niż w półfinale z Ziratem.
13: Perugia to jest w tym momencie najlepszy zespół na świecie. Zagramy tak, że nie mamy nic do stracenia, to oni muszą wygrać. Presja będzie po ich stronie. Będziemy próbować walczyć.
12: Mówił Mateusz Bieniek, kapitan Aluronu. Oby tylko na trybunach pojawiło się więcej kibiców niż wczoraj, bo przy tak dużej liczbie pustych krzesełek trudno mówić o siatkarskim święcie. Z Turynu Wojciech Marczyk.
9: Raków Częstochowa prowadzi w wyjazdowym spotkaniu 3-0 z Piastem Gliwice. To mecz w ramach 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Bardzo ważny mecz dla obu drużyn. Ekipa spod Jasnej Góry walczy o europejskie puchary, a gliwiczanie o spokojne utrzymanie w Ekstraklasie. Szczecin stał się stolicą karate. Trwa tam międzynarodowy turniej Polish Open z udziałem 220 zawodników z 12 krajów.
14: Ćwiczę karate od 10 lat. Jeszcze jestem przed startem.
15: Jak nastrój?
14: No, chyba będzie dobrze. Już to się po części staje sposób na życie. Nie wiem, czy wyobrażałbym sobie teraz żyć bez karate.
15: Jak długo trenujesz karate?
16: Teraz będzie 8 lat. Trochę się stresuję. Będę też walczyć w meczu między Polską a resztą świata, dlatego ten stres jest, ale no, raczej raczej pozytywne na razie nastroje. Dla mnie karate to jest tak naprawdę wielka pasja i całe życie. Karate bardzo mi dużo dało, bardzo mnie ukształtowało i bardzo bym chciała kontynuować właśnie już później w seniorach.
9: Usłyszała od uczestników turnieju reporterka RMF FM Anna Pałamar. My słyszymy się w Faktach za niecałą godzinę o 14:00, a tam m.in. kulisy wieczornego pożegnania w Barcelonie Roberta Lewandowskiego.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: No, gdy ja trenowałem karate, to witaliśmy się. Usz! To było cześć, właściwie dzień dobry. 3 minuty po 13:00, Paweł Jawor, cześć, witajcie. Dawid Podsiadł, najlepsze.

0: Sponsorem programu Czego Pragną Kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: No, przejrzałem profile modowe na Instagramie, z tego wszystkiego sam się dziwię sobie, ale uwaga, na wybiegach królują wielkie ramiona, bufki i styl lat 80. Czyli, drogie panie, znów możecie wyglądać, jakbyście mogły załatwić kredyt, rozwód i zebranie w szkole w jednej marynarce.
0: Sponsorem programu Czego Pragną Kobiety był właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Reklama.
3: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit Bekom. Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety MEB.

0: odzyskaj balans. Zdrowid.
1: Jennifer Lopez.
2: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
3: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMFFM.
4: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
5: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
11: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Wasze historie to nasza historia. RMF FM. Dziękujemy, że jesteście z nami.

0: No właśnie tak się zaczytałem, że coraz więcej Polaków planuje mikroweekendy, czyli wyjazdy na 2-3 dni zamiast długiego urlopu. Najpopularniejsze góry, jeziora i city breaki. Zobaczcie, kiedyś człowiek brał 2 tygodnie urlopu, dziś bierze plecak, powerbank i mówi: odpocznę w drodze.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Tematy z ostatniej chwili i ludzie na najwyższych szczeblach władzy. Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Już jutro po 18:00. Prezentuje Grzegorz Sroczyński.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Sachetto. Sacher torte.
8: Co to znaczy?
7: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
8: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
9: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
10: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Co łączy Skowrona i Świstaka?
16: No, mów.
15: Obaj pakują.
16: Nie wierzę.
17: Wstawaj, szkoda dnia. Już w poniedziałek o 5:30 znów się pośmiejemy.
2: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
18: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
19: Hot grill.
16: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
20: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
20: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
20: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
21: Zdrowid.
22: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
23: Jak tak, to Allegro.
24: Po reklamie.
25: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
26: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
27: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: No to kierowcy, uwaga, są problemy na S7 Świętokrzyskiem, ale także na Krajowej 17. Ta droga prowadzi przez Lubelszczyznę. Tu uważajcie, szczegóły w faktach RMF FM już o 14.
1: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
2: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl. Ogłoszenie RMF FM.
4: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
5: A pozwoli mi pan na trzy zdania?
6: Trzy zdania.
5: Po pierwsze, wiara w to, że pan Glapiński jest zbawcą dla polskiej armii, to tak jakby spróbować strzelać ze ślepaków na wojnie.
7: Po drugie, nikt się z nas na randkę z modliszką nie wybiera.
8: Nie rozumiem, no chyba każdy wie, które jest trzecie.
9: Pan wie, które jest trzecie?
8: No jak mam jedno, drugie i trzecie.
9: No i każdy ma inną wartość, no to które jest trzecie?
4: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
10: Reklama.
11: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
12: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
13: Ja urodzony.
4: A w piątki pora na radiowe Olki.
13: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
12: A, to myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
4: Już w poniedziałek po 14:00.
14: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
15: Barbara, jaka piękna fryzura.
16: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
15: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
14: Na dzień mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc!
3: I rower, i mój kocyk. No i buba!
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Po reklamie.
0: Jest 14:00, czas zacząć fakty w RMF FM. Tomasz Weryński ponownie przed mikrofonem.
12: Na początek informacje z polskich dróg. Poważny wypadek na trasie S7 między Kielcami a Jędrzejowem w Świętokrzyskiem. Wypadek również na Krajowej 17 na Lubelszczyźnie. Politycy zgodni w sprawie obecności armii USA w Polsce. Czy ponadpolityczne porozumienie jest możliwe? Sprawdzał reporter RMF FM. Dziś wielkie pożegnanie Roberta Lewandowskiego. Polski snajper odchodzi z FC Barcelony. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na S7 w Świętokrzyskiem w Mnichowie między Kielcami a Jędrzejowem. Samochód wypadł z drogi. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Policja kieruje ruchem. I jeszcze Krajowa 17. Samochód osobowy dachował w pobliżu miejscowości Chomęciska Małe na Lubelszczyźnie. To trasa Zamość-Krasnystaw. Jedna osoba została ranna. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Musimy działać razem, mówią wspólnie, jak rzadko kiedy, politycy opozycji i koalicji rządowej w sprawie obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podobne sygnały płyną z Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwa Obrony Narodowej. W faktach nasz reporter Michał Radkowski.
2: Witam,
12: Michał. Czy ta sprawa ma szansę na ponadpolityczne porozumienie?
2: No, rzeczywiście można odnieść wrażenie, że mniej słyszymy z obu stron wzajemnych zarzutów, a więcej zgody co do istoty obecności żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Przypomnę tylko, że BBN w serwisie X podał, że medialne
6: doniesienia o ograniczeniu wojsk USA w Europie nie dotyczą Polski. Podobny głos słyszymy od szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, który napisał, że nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu zaangażowania Amerykanów w Polsce, co miało być potwierdzone w Pentagonie. To cieszy polityków.
18: Bardzo dobrze, że prezydent zaprosił szefa MON-u, bo w sytuacji, kiedy pojawiają się jakieś wątpliwości co do tego, czy armia amerykańska będzie silniej czy słabiej obecna na terenie Polski, to musimy po prostu działać razem.
6: Komentuje piątkowe spotkanie w Pałacu Prezydenckim Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że nie mamy się czego obawiać w kontekście ostatnich doniesień amerykańskich mediów.
20: Relacje ze Stanami Zjednoczonymi są stabilne i gwarancje, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, również.
6: Sprawa ma być omawiana za kilka dni przez członków rządu z amerykańską administracją wojskową.
12: Wieczorem w Barcelonie wielkie pożegnanie Roberta Lewandowskiego. Odchodzący z klubu kapitan reprezentacji Polski rozegra ostatni mecz na stadionie Camp Nou. W faktach ponownie nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, co Barca zaplanowała dla Lewego?
21: Dzień dobry, trener Hansi Flick potwierdził, że kapitan naszej kadry zagra od pierwszej minuty i w drugiej połowie zostanie zmieniony, a kibice na Camp Nou mają mu zgotować owację na stojąco. Po meczu Lewy dostanie jeszcze mikrofon i będzie mógł powiedzieć fanom kilka słów. W skrócie, zostanie pożegnany jak prawdziwa legenda klubu. Przez lata pracowaliśmy razem z Robertem. Wszystkie tytuły, które zdobyłem z Barsą, wygrałem z nim. Praca z nim to był przywilej. Podkreśla Hansi Flick. Spotkanie Barcelony z Betisem rozpocznie się o 21:15. Oba kluby spełniły już swoje cele na ten sezon. Niczego udowadniać nie musi także sam Lewy, ale słynący z ambicji kapitan naszej kadry może jeszcze zrealizować w Barsie jeden cel. Jeśli strzeli dla niej jeszcze 3 gole, dogoni Patryka Kluiverta, 13 na liście wszechczasów strzelców klubu. Obecnie dorobek Polaka to 119 bramek.
12: A w piłkarskiej ekstraklasie wynik w Gliwicach bez zmian. Raków nadal prowadzi 3-0 z Piastem. O 14:45 kolejny mecz GKS Katowice podejmie Jagiellonia Białystok. Za nieco ponad 6,5 godziny początek wielkiego finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z zespołem z Perugii. O naszych szansach już za chwilę powie w Radiu RMF24 gość Jakuba Ślimińskiego i Ireneusz Mazur, były trener kadry narodowej. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz Radio RMF24. To już półmetek Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Krytycy filmowi zaczynają już wskazywać możliwych faworytów w wyścigu o Złotą Palmę. Łączymy się z korespondentem RMF FM we Francji, Markiem Gładyszem. Marku, były już polskie akcenty w Cannes. Jak zostały przyjęte?
22: Przede wszystkim gorąco przyjęty został nowy film Pawła Pawlikowskiego pod tytułem Ojczyzna, który jest już uważany właśnie za jednego z faworytów do Złotej Palmy. Recenzenci byli natomiast bardziej podzieleni, oceniając historię równoległe sławnego irańskiego reżysera Asghara Farhadiego, które zainspirowane zostały dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego i których producentami wykonawczymi byli Krzysztof Piesiewicz i Maciej Musiał. Dramat ten wzbudził duże zainteresowanie na festiwalu w Cannes, ale niektóre francuskie media nie zaliczają go do najlepszych filmów Farhadiego. Nie zapominajmy jednak, że decyzja jury zapaść ma dopiero w najbliższą sobotę, a przed festiwalowymi gośćmi jeszcze wiele światowych premier.
12: Teraz to już wszystko. W faktach o 15 spotka się z wami Michał Zieliński, a ja, Tomasz Wryński, dziękuję i do usłyszenia.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
24: A na wschodzie kraju już prawie 20 stopni, Terespol 19,6. Najchłodniej jest w górach Zakopane, tu 5 stopni. W centrum kraju 15-16, wybrzeże to tak 12-11, no i Warmia, Mazury, Suwalszczyzna 11-10 stopni. Padać może właśnie w centrum kraju i na północnym wschodzie, no ale także w okolicach Lublina i Kielc i Krakowa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
24: No to mamy 5 minut po 14. Paweł Wiapor, cześć, witajcie raz jeszcze. Mamy weekend, niedzielę i najlepszą muzykę. RMF FM, zawsze z wami. Rick Astley.

0: gdzie się poznaliśmy. Damian Dawid w RMF FM, The First Time. Z nowości za chwilę Marisa, tak będziemy to grać sobie w weekend w niedzielę. Ja przebijam Facebooka, co mi się wyświetliło bardzo ciekawe. W Japonii powstała kawiarnia, w której można zdrzemnąć się w trakcie pracy. No, u nas to się nazywa spotkanie online z wyłączoną kamerą. Można praktykować od jutra poniedziałku.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Kto powiedział, że jest weekend?
5: RMFFM!
6: Że to powiem najlepsze radio.
4: A, no to wszystko jasne. Jest weekend! Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
9: Idealny klimat nie tylko na weekend zapewnia Kaisai, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kaisai.com.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
11: Jak tak, to Allegro.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: I da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Po reklamie.
6: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

0: Taylor Swift w RMF FM. Właśnie mi się teraz na Instagramie wyświetliło, że coraz więcej osób kupuje rośliny doniczkowe i nadaje im imiona. Jest taka moda. Czyli to już nie jest kwiatek w salonie, tylko współlokator, który przynajmniej nie zjadał jogurtu z lodówki.
1: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kumulacja szczęścia w RMFM.
6: Pieniądze szczęścia nie dają.
2: Myślisz?
6: To posłuchaj.
7: Ja po prostu w to nie wierzę. Myślę, że ja nie wiem. Śpię albo to był taki żart telefoniczny.
5: Kumulacja szczęścia w RMFM.
2: Czeka.
5: Ponad milion złotych.
2: Zagrasz?
8: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
11: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflof.

0: smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lato w Half Price.

0: grill.
1: Grilla caliente.
2: Grilla calda.
3: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
4: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Po reklamie.
6: Lepiej być nie może w RMF

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Kłodka z radia i kałamaga. No ci to drą koty dosłownie o wszystko.
2: Gdyby nie my, to co robiłby blacharz w warsztacie? Co on robi? Co robiłby lakiernik?
3: Spokój, by sobie mógł spokojnie z rodziną na wakacje pojechać, to nie on musi
2: czekać,
3: żeby wyklepać te wszystkie ikony.
2: Za co on by pojechał na te wakacje, skoro my byśmy nie powodowały stłuczek?
1: Nowy program Chcesz się pokłócić? Czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już jutro po 10:00 w Byle do Piątku w RMF FM.
4: Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
6: Poniedziałek,
7: wtorek,
8: środa,
6: czwartek.
7: Szybko zleci.
1: Byle do piątku. Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
9: Sponsorem Byle do Piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi. Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Barbara, wczoraj świeciłaś na czerwono, dzisiaj na niebiesko, a ty dajesz mi jakieś znaki?
11: Marian, to jest moje domowe spa. Maska LED na twarz od Silkin z Media Expert. Ma 4 kolory światła i sama wybieram, jakiej pielęgnacji akurat potrzebuję.
10: I długo tak siedzisz i świecisz?
11: Tylko 10 minut dziennie. Maska stymuluje produkcję kolagenu, a do tego zmniejsza widoczność zmarszczek i niedoskonałości.
12: Zadbaj o skórę twarzy w zaledwie 10 minut z Silkin. Sprawdź maski LED od Silkin w super cenach na mediaexpert.pl.
1: Misja specjalna RMF FM. Największe zagadki historii świata. Sensacyjne kulisy międzynarodowej polityki.
13: Wielka Brytania uzna niepodległą Arabię pod warunkiem, że zostanie wzniecone powstanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
1: Misja specjalna RMF FM. Jedyny taki podcast historyczny na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera już dziś po 23:00 w RMF FM.
14: Masz już Modivo Club Gold?
15: Nie, a warto?
14: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
15: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
14: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
15: Brzmi super, no to jak dołączyć?
14: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
16: Po reklamie.
17: Mamy 15:00, czas zacząć fakty w RMF FM. Michał Zieliński już w studiu. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, kłaniam się. Atak 1000 dronów. Zaczynamy od największego od ponad roku nalotu ukraińskich dronów na Rosję. Potem sport, połączymy się z Turynem, gdzie wkrótce zacznie się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów i sprawdzimy, co się dzieje na stadionach ekstraklasy. Zapadlisko w Będzinie zniknęło. Dlaczego? Zapraszam na fakty o 15:00. Setki ukraińskich dronów w ataku na cele w Rosji. Armia Ukrainy podaje, że wśród trafionych celów są dwie stacje wodociągów oraz rafineria w aglomeracji moskiewskiej, a także fabryka półprzewodników używanych przy produkcji broni. Rosyjskie władze podają, że w wyniku tych ataków zginęły 4 osoby, w tym obywatel Indii, i że użyto około 1000 bezzałogowców. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiadał taki atak, który ma być odpowiedzią na podobny zmasowany nalot dronowy Rosji na Ukrainę. Za niespełna 2 godziny w Inalpi Arenie w Turynie początek meczu o brązowy medal siatkarski Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa zagra z Ziratem Ankara. W stolicy Piemontu jest nasz specjalny wysłannik na turniej finałowy Ligi Mistrzów, Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, kto będzie faworytem w tym meczu o brąz?
19: Zespół z Turcji, którego zawodnikiem jest Tomasz Fornal. Na tej drużynie będzie też większa presja, zaznacza rozgrywający projektu Jan Firlej.
20: Jest to pierwszy raz dla naszego klubu Final Four Ligi Mistrzów. Zdobyliśmy 2 lata temu Puchar Challenge, także powoli uważam, że ten klub się rozwija, wchodzi cały czas krok do przodu.
19: Zespół z Warszawy chce jednak do brązowego medalu plus ligi dołożyć jeszcze brąz Ligi Mistrzów. O 20:30 zaś mecz o złoto, a Luron CMC Warta Zawiercie zagra z Perugią. Z Turynu Wojciech Marczyk.
18: W Katowicach zaczął się kolejny mecz przedostatniej kolejki Ekstraklasy. GKS podejmuje Jagiellonię Białystok. Jest 12 minuta meczu. Od drugiej prowadzą katowiczanie. Wygrana gospodarzy dałaby im szansę na grę w europejskich pucharach. Wcześniej Piast Gliwice przegrał z Rakowem Częstochowa 1-3, a wieczorem walcząca o utrzymanie w Ekstraklasie Lechia Gdańsk zagra z Legią Warszawa.
2: Popołudniowe fakty w RMF FM.
18: Zniknęło wielkie zapadlisko w Będzinie w Śląskiem. Spółka restrukturyzacji kopalń informuje, że zasypała wyrwę przy ulicy Świerkowej. Z nami w faktach Anna Kropaczek. Aniu, no to zapadlisko powstało prawie 2 miesiące temu.
4: Tak, 22 marca ziemia zapadła się na prywatnej posesji. Powstała ogromna wyrwa, która pochłonęła fragment ogrodu, drogi oraz płotu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Spółka restrukturyzacji kopalń następnego dnia w porozumieniu z Ministerstwem Energii podjęła decyzję o naprawie szkody. Właściciele działki jednak nie zgodzili się na prace budowlane. Kluczowa była decyzja administracyjna starosty będzińskiego. SRK dostała zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości. W ciągu 12 godzin zapadlisko zostało zasypane, a ruch na ulicy Świerkowej przywrócony. Na jutro zaplanowano odbiór robót.
18: Największe w Wielkopolsce letnisko, czyli Skorzęcin, jest na finiszu przygotowań do turystycznego sezonu. W letnie weekendy pojawia się tam nawet kilkadziesiąt tysięcy turystów. Jakie atrakcje w tym roku będą czekać na odwiedzających?
6: Porządkujemy Skorzęcin, ustawiamy boiska do piłki siatkowej, dbamy o to, aby cała reszta ruszyła pełną parą na wakacje. W tym roku całkiem inny pomysł na spędzanie czasu na plaży. Od czwartku do niedzieli to jest weekend w Skorzęcinie, co tydzień w wakacje. Naprzemiennie kino na plaży, które w ubiegłym roku mimo deszczu cieszyło się ogromnym powodzeniem. Tydzień później po kinie na plaży zapraszamy dzieciaki do lotu w kosmos w Skorzęcinie, czyli będziemy mieć na plaży planetarium.
18: A zachęcała Małgorzata Gradziuk, koordynatorka ośrodka wypoczynkowego w wielkopolskim Skorzęcinie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Widzę, sama obsługa już, kolega przez stół sięga po mikrofon.
7: No to muszę sobie włączyć mikrofon, jak mi kolega tutaj mikrofonu nie zapewni, no to co ja poradzę?
17: Dobra,
7: no.
17: Pokolegowali, to teraz gramy Eye of the Tiger, Paweł Japropa.
7: To tak na wzmocnienie dla wszystkich, którzy narzekają dzisiaj na pogodę, bo miejscami nie jest za pięknie. Maciek Rybak, cześć!

0: powinna brzmieć niedziela poruszająco jak Daria Marks. Najlepszą muzykę macie w RMF FM. Maciek Rybak, piąteczka. Z kim się dziś słyszę po raz pierwszy? Jest weekend, czy w deszczu, czy w słońcu? Spędźcie go z nami, będzie fajnie.
1: RMF FM, zawsze z tobą.
0: O, a jak wpada Ed Sheeran, to od razu plus 10 punktów do dobrego humoru, albo plus 20 i jeszcze te dodatkowe za wiatr.

0: To niedzielne popołudnie pilnuje dla Was sportu. Za niecałe 2 godziny Liga Mistrzów Siatkarzy, walka o 3. miejsce projektu Warszawa, a teraz kolejna bramka w Ekstraklasie. GKS remisuje z Jagiellonią 1-1. Aktualizację sprawdzajcie w RMF FM.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
14: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
17: Jest 7 miejsc.
16: I rower, i mój kocyk. No i buba.
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
19: ZUS, podatki, czynsz, konto.
20: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
19: Ty nie?
20: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
19: Płacą ci? Dużo?
20: 4000 się uzbierało.
19: No żartujesz.
21: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
22: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
2: Masz to w Brico.
3: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Po reklamie.

0: Uwaga, teraz w RMF FM mam do was kilka ważnych pytań. Macie takie marzenie, które wraca do was co jakiś czas? Takie, o którym myślicie kiedyś. I które odkładacie, bo zawsze jest coś ważniejszego. Ale ono nadal gdzieś z tyłu głowy wam siedzi. I czasem pojawia się myśl, a co jeśli to naprawdę możliwe? Gdyby nagle pojawiła się szansa, żeby spełnić to wasze marzenie, taka realna, tu i teraz. Wyobraźcie sobie, że dostajecie wiadomość, która to umożliwia. Wiadomość o ponad milionie złotych od RMF FM. Jeśli na wszystkie te pytania odpowiedzieliście tak, to jesteście już o krok od wygranej kumulacji szczęścia. Krok bliżej, bo wchodząc do gry teraz, gracie jednocześnie w finale maja. A wtedy ktoś z was na pewno wygra Jeepa Avengera lub grubo ponad milion złotych. Wyślij SMS teraz o treści RMF pod 7474 za 4,92 z VAT i zdobądź 1111 szans. A na rmf.fm czekają te szanse też na ciebie i inne oraz zobaczycie tam auto. Takie z kamerą monitorującą zmęczenie kierowcy czy z tempomatem, który bierze pod uwagę prędkość innych pojazdów na drodze. RMF 7474. Jedno zgłoszenie to udział w trzech losowaniach, tym poniedziałkowym i dwóch w finale maja. To trzy szanse na 1 100 000 złotych lub Jeepa Avengera. I teraz przez 11 szczęśliwych minut każdy SMS to 1111 szans. Ostatnia szansa tego weekendu. RMF 7474.
1: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
2: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
1: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Marian,
4: a
3: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
1: Teraz.

0: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
1: Bosch. Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Marian, a co jest lepsze od tabletu?
11: No Barbara, wiadomo, dwa tablety. Dla ciebie i dla mnie z Media Expert.
10: To dla mnie ten czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smukły z AI.
11: A ja wybieram szary Samsung Galaxy Tab A11+. Ładuje się szybko, jest wydajny, idealny do pracy.
12: Kup teraz w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Duży wyświetlacz w supercenie. 1199 zł. 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799,99. Media Expert.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? Obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Po reklamie.
17: Popołudnie w RMF FM. Najlepsza muzyka.

ostatnia minuta na 1111 szans, aby wejść do gry w trzech losowaniach, w którym do wygrania grubo ponad 1 000 000 złotych lub samochód RMF 7474.

0: mama.
1: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
2: Co ty powiesz?
1: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
2: Ta Mariolka to jednak potrafi.
3: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
10: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
11: Bosch.
12: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowid.
14: Po reklamie.
15: Za chwilę godzina 16 na zegarach. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Michał Zieliński.
16: Cała polska rodzina wśród rannych w Modenie. Takie są najnowsze informacje o wczorajszej tragedii we Włoszech. Mężczyzna, który został w piątek zatrzymany przez policję w związku z fałszywymi alarmami, zwolniony z aresztu. Mazurskie pogotowie, ochotnicze pogotowie ratunkowe udostępnia dostęp do swoich stacji pogodowych. Cała polska rodzina jest wśród rannych w Modenie. Według wcześniejszej informacji, leżąca w szpitalu w ciężkim stanie 53-letnia kobieta jest Polką, a teraz lokalne władze dodają, że 3 kolejne osoby to członkowie polskiej rodziny z miasteczka Castelfranco Emilia, położonego między Modeną i Bolonią. Pochodzący z Maroka 31-latek Salim El Kudri wczoraj wieczorem w centrum miasta wjechał w ludzi rozpędzonym samochodem. Jak mówi minister obrony Włoch Guido Crosetto, najpewniej miało to związek z jednostkowym przypadkiem, sferą psychiki, a nie z innego rodzaju motywacjami. Według mediów El Kudri 4 lata temu leczył schizoidalne zaburzenie osobowości. 53-latek, który w piątek wieczorem został zatrzymany przez policję w związku z fałszywymi alarmami, został zwolniony z aresztu. Śledczy uznali bowiem, że doszło do nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych tego mężczyzny oraz dostępu do jego poczty elektronicznej. Teraz 53-latek ma status pokrzywdzonego. Z tymi informacjami Magdalena Greiner.
17: Dzień dobry.
16: Śledczy nie potwierdzili bezpośredniego i świadomego udziału w rozsyłaniu fałszywych wiadomości przez 53-latka?
17: Według informacji przekazanych przez policję, 53-latek od początku współpracował z funkcjonariuszami i deklarował chęć pomocy w wyjaśnieniu sprawy. Statusem pokrzywdzonych zostaną objęte też dwie inne osoby, które padły ofiarą podszywania się i wykorzystania ich danych przez sprawców. Teraz stołeczni policjanci, specjaliści od cyberprzestępczości, Centralne Biuro Śledcze Policji i prokuratura pracują nad ustaleniem i zatrzymaniem osób odpowiedzialnych za organizowanie i rozsyłanie fałszywych alarmów. Część wątków prowadzi za granicę. Badany jest też możliwy udział tzw. zwanego Wątku Wschodniego. Materiały wskazują na to, że mogło dojść do działań na szeroką skalę. Priorytetem wszystkich prowadzonych czynności pozostaje ochrona życia i zdrowia obywateli, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ustalenie i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za wywołanie fałszywych alarmów destabilizujących pracę służb i instytucji państwowych. Czytamy w oświadczeniu Komendy Stołecznej Policji.
0: Fakty z nadjezior w RMF FM.
16: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe udostępnia dostęp do swoich stacji pogodowych za darmo. Dzięki temu każdy może sprawdzić, jakie są warunki do żeglowania na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
11: Kolejne narzędzie dla żeglarzy i tych wszystkich, którzy zamierzają pływać po szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Stacje pogodowe, a dokładnie 5 stacji pogodowych zamontowaliśmy na naszych stacjach ratowniczych MOPR-u. Na tych stacjach możecie Państwo sprawdzić aktualne warunki pogodowe, jak również prognozę na najbliższe dni. Niebawem już 6. stacja na jeziorze Śniardwy. Takie wartości jak temperatura wody, temperatura powietrza, aktualny kierunek i siła wiatru. To wszystko za pośrednictwom naszych mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama, a już niebawem przez naszą stronę www.mopr.com.pl.
16: Mówi szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka. Za niespełna 3 tygodnie czeka nas długi czerwcowy weekend. Według danych wakacje.pl na te dni jest o 26% więcej rezerwacji niż przed rokiem. Już za chwilę opowie o tym w Radiu RMF24 gość Jakuba Śliwińskiego, Marzena German z tego portalu. W naszej informacyjnej stacji posłuchajcie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24. Na koniec odnotujmy jeszcze, że w trwającym meczu Ekstraklasy Jagiellonia prowadzi teraz w Katowicach z GKS-em 2-1.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
15: No to sprawdzam te stacje meteo, o których mówił Michał w faktach. Giżycko, Mikołajki, Ruska Wieś, Skłodowo. Tutaj przeważnie słonecznie i 12 stopni na termometrach. Temperatury wody może nie będę mówił, tylko łupki z chmurami i 10 stopniami. No i to jest maksimum, jeżeli chodzi o Warmię i Mazury na dziś. A tak w całym kraju najcieplej na wschodzie prawie 20 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
15: Jest weekend w RMF FM, 5 minut po 16, no to jest dobra chwila na jakieś ciacho, może słabszą kawę u znajomych, albo mocniejszą, no w filiżankę wam zaglądać nie będę. Maciek Rybak, dzień dobry.

Na kolejne kilometry powrotu z weekendu najlepsza muzyka RMF FM zawsze z wami, nawet w niepogodę. Centralna i południowa Polska pewnie się zastanawiają, kiedy ponownie ujrzą słońce, kiedy nasza złota kula muśnie nas swymi ciepłymi promieniami. No jutro to będą takie krótkie okazje, ale we wtorek to będziemy znów szukać

0: samochodzie okularów przeciwsłonecznych.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Publista Live Session w RMF FM.
3: Oh my god. Stresuję się, że mam teraz zaśpiewać?
2: Bletka
3: i Darek Maciborek na ficie.
2: Takiego wieczoru nie było w waszym bingo na 2026, ale będzie w czwartek po 20 w RMF FM. Publista Live Session w RMF FM. Bletka.
3: RMF FM. Zawsze z wami.
4: Reklama.
5: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
6: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: A cappuccino też za siódemkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Cześć, siostrzyczko.
15: Gratulacje.
14: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
15: Ania.
14: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
15: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
14: Obiecuję.
16: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Marian, a więcej się nie da?
18: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Po reklamie.
24: A teraz legendarny numer w RMF FM.

Olivia Rodrigo z nowością w RMF FM Drop Dead. Możecie głosować na popliście. A co w sporcie ciekawego? GKS nadal remisuje z Jagiellonią, ale to już 2-2 i 85. minuta meczu. Do Ekstraklasy będziemy wracać w faktach RMF FM. All my

0: Jest weekend w RMF FM. Co mi tu internet podsuwa? O, lekki szok to właściwa reakcja na tego newsa. Prawdopodobnie najdroższa pizza w Polsce. Wiemy, ile kosztuje i co na niej jest. Kawior z jesiotra i jakiś szlachetny gatunek wołowiny. I to 1500 kosztuje. No, wydaje mi się, że taniej wyjdzie upolować promocję na bilety lotnicze do Włoch, zjeść pizzę tam i zapłacić. I to jeszcze w euro.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowid.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Poniedziałek.
1: Wtorek.
2: Środa.
4: Czwartek.
1: Szybko zleci. Byle do piątku.
5: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
6: Sponsorem Byle do Piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych, rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen. Podziel się z bliskimi. Sponsorem programu Byle do Piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
7: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
8: Bosch.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Masz Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Flash. Po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
2: Sponsorem programu jest Weekend, jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
3: Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbasek

0: informacje dla kierowców z Krajowej 86 to za chwilę w Faktach RMF FM o 17.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska. Sponsorem programu jest Weekend, jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbasek bez osłonki.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
10: Bosch.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Po reklamie.
16: Punktualnie o 17 w RMF FM mamy dla Was fakty. Przedstawi je Michał Zieliński.
17: Duży korek w rejonie Będzina po wypadku na Krajowej 86. Potem w faktach sport piłkarze Jagiellonii zapewnili sobie grę w europejskich pucharach, a reprezentacja piłkarzy ręcznych udział w Mistrzostwach Świata. W Turynie siatkarze z Warszawy zaczynają mecz o trzecie miejsce w Lidze Mistrzów. A na koniec ucieczka tygrysa z prywatnej hodowli w pobliżu Lipska. Ponad kilometrowej długości korek powstał na krajowej drodze numer 86 na wysokości Będzina, na jezdni wiodącej na południe w kierunku Sosnowca i dalej Katowic. W zdarzeniu dwóch samochodów ranne zostały dwie osoby. Jeden z pasów jest zablokowany. Polscy piłkarze ręczni jadą na Mistrzostwa Świata. W rewanżu w Olsztynie zremisowali z Austrią 30-30 i utrzymali skromną, jednobramkową przewagę z pierwszego meczu. W faktach teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziewiszek.
18: Dzień dobry,
17: Czarku.
18: Witam.
17: No to nie był łatwy bój Polaków.
18: Zdecydowanie nie, bo w pierwszej połowie przegrywali nawet już 5 trafieniami, ale odrobili straty, a do zwycięstwa poprowadził ich zdobywca 7 bramek Piotr Jędraszczyk. Sukces na miarę możliwości, można powiedzieć. Trzeba docenić, bo choć do wyników kadry Wenty oczywiście daleko, to nie byliśmy faworytem tego dwumeczu.
17: To zajrzymy jeszcze na boiska ekstraklasy. GKS Katowice zremisował ostatecznie z Jagiellonią Białystok 2-2.
18: Tak jest.
17: Jak wygląda teraz tabela?
18: Przed ostatnią kolejką Jagiellonia straciła drugie miejsce na rzecz Górnika Zabrze, a wicemistrzostwo daje przepustkę do eliminacji Ligi Mistrzów. Teraz obie drużyny mają po 53 punkty, ale Górnik ma lepszy bilans bezpośrednich meczów. Nadziei na wicemistrzostwo nie traci jeszcze Raków. Czwarte miejsce, 52 punkty, ale po zwycięstwie z Piastem 3-1. Piąta jest Gieksa, ma 49 punktów i na ten moment to piąte miejsce to eliminacje Ligi Konferencji. O 17.30 jeszcze spotkanie Lechii Gdańsk z Legią Warszawa.
17: W Inalpi Arenie w Turynie rozpoczyna się mecz o brązowy medal siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa gra z Ziratem Ankara. O 20.30 wielki finał między Aluronem CMC Wartą Zawiercia a Perugią. Na trybunach niezwykła współpraca polskich kibiców z Zawiercia i ze stolicy.
6: Przychodzicie wcześniej, żeby jednak trochę wspomóc kolegów z Warszawy.
10: Tak, tak samo jak wczoraj też byliśmy przed 17 i będziemy walczyć.
6: Jakaś taka sztama na trybunach tu się zrobiła.
13: Proste, polscy kibice są zawsze razem.
6: Ma Projekt szansę ograć Zirat?
19: Jak zagrają lepiej niż wczoraj, to dadzą radę.
6: Da wasz klub radę dzisiaj w starciu z tą Perugią?
20: No oczywiście.
10: Damy radę.
6: Głośno trzeba będzie dzisiaj być na tej hali, żeby tą Perugię przekrzyczeć.
10: Oj, będzie, będzie, bo wczoraj było ich sporo, dzisiaj pewnie będzie jeszcze więcej, ale może damy radę.
6: Perugia ciężka będzie do ugryzienia, ale...
21: Jak zatrzymamy Bentarę, to myślę, że damy radę.
17: Z kibicami rozmawiał nasz specjalny wysłannik do Turynu, Wojciech Marczek, z którym połączymy się w kolejnych faktach. A teraz w faktach: krakowska Tauron Arena. W niej już nie sportowe, lecz muzyczne emocje. Zaczyna się koncert Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. To wszystko w ramach odbywającego się Festiwalu Muzyki Filmowej. Jak mówi koordynatorka koncertu Katarzyna Szczerbińska, kluczem do sukcesu jest odpowiednia synchronizacja muzyki i filmu.
22: W pewnym momencie się to znakomicie zlewa już z tym filmem i to nie chodzi o to, że ta muzyka ginie, tak? Za dźwiękami, za efektami dźwiękowymi, czy za ścieżkami dialogowymi. Ona po prostu znakomicie współgra i myślę, że to jest przede wszystkim duże wyzwanie zarówno dla dyrygenta, jak i orkiestry, żeby dobrać po prostu, jak i realizatora dźwięku, żeby dobrać ten poziom dźwięku, żeby zarówno ta orkiestra, której to jest koncert, była wyeksponowana, jak i żeby ludzie mieli po prostu komfort z oglądania też filmu.
17: Ten koncert kończy trwający od środy festiwal. Niemiecka policja zastrzeliła tygrysa, który uciekał z prywatnej hodowli w pobliżu Lipska. Według lokalnego dziennika Leipziger Volksstimme zwierzę należało do treserki zwierząt Carmen Zander, znanej jako królowa tygrysów. Wielki kot miał zranić opiekuna i uciec z posesji w Szkojdic w pobliżu lipskiego lotniska.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: Teraz na południowym wschodzie kraju lokalnie możliwe burze, a także niewielki grad. Uważajcie, a w nocy deszczowo na południu, w centrum oraz na północnym wschodzie kraju. Tu na Opolszczyźnie i na Górnym Śląsku warto zaznaczyć, że miejscami intensywnie będzie padać. Temperatura najchłodniej 5 stopni w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, najcieplej w okolicach Rzeszowa 10.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
16: U kogo pada, przypominam, dobre informacje: od wtorku więcej słońca. 17:05, taka godzina na zegarze RMF FM, a więc możemy wracać do najlepszej muzyki. Cranberries to na początek, Maciek Rybak, jest weekend, witajcie.

0: mora
1: przytula nas swoją muzyką.
0: Może teraz mam już z kim.
1: Doda w RMF FM. Skoro złapałem was podczas lekkiej nostalgii, to podkręćmy jeszcze bardziej wasze wspomnienia. Eric Carmen. Hungry Eyes.

0: RMF FM, najlepsza muzyka. Teraz wybieramy się w miejsce, które powstało w ramach akcji Funduszowy Maj. Przez cały miesiąc sprawdzamy dla Was miejsca, gdzie możecie wybrać się na weekend i o których mogliście nie wiedzieć, że powstały dzięki funduszom europejskim. Dzisiaj odwiedzamy województwo dolnośląskie, a dokładniej Złotoryję i Centrum Płukania Złota. Po obiekcie oprowadza nas Zbigniew Gruszczyński, dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury.
1: Jest to Centrum Płukania Złota, natomiast nazywam to Złotą Areną, bo jedni będą płukać, bawić się na różnego rodzaju zawodach, zarówno wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, juniorów i seniorów.
0: No ale to jest też większe stanowisko tam na miejscu.
1: To będzie miejsce szczególnie dla grup dużych, 20, 30 i więcej osobowych, bo tu jest tyle stanowisk. Natomiast przy kopalni złota mamy takie mini miejsce do płukania i tam zwiedzający turyści sobie przyjeżdżają i w weekendy mogą płukać złoto w mniejszym gronie.
0: No i to jest pomysł na weekendy. Centrum Płukania Złota otworzy swoje bramy już w najbliższą sobotę, a w międzyczasie możecie zahaczyć o Srebrną Górę. Tam czeka na Was twierdza Srebrna Góra, którą możemy zwiedzać m.in. dzięki środkom z funduszy europejskich. Po największej górskiej warowni w Europie oprowadzą Was przewodnicy ubrani tak, jak kiedyś stacjonujący tam żołnierze. Dodatkowo macie szansę, aby zwiedzać twierdzę pod osłoną nocy. No i właśnie jeszcze więcej takich polecajek w RMF FM. Słuchajcie nas, pojawi się na antenie, a na takie majowe rodzinne wypady propozycja oraz na www.rmf.fm też znajdziecie więcej inspiracji.
2: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poulen, spółka z o.o.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
14: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z Wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
16: A Ty jesteś, Mateusz, optymistą?
17: Ja urodzony.
15: A w piątki pora na radiowe Olki.
17: Jak ja bym chciał Wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
16: A, myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
15: Już w poniedziałek po 14.
18: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
19: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra. Skanuj Kaufland kartę Ekstra przy każdych zakupach.
20: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland kart Ekstra. Kaufland.
21: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
22: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
21: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
22: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
23: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
24: Bosch.
25: Po reklamie.
26: Jest weekend w RMF FM.

ale hicior się nam trafił w RMF FM. Na pewno rozbujał was w samochodzie Linkin Park na 25 minut przed 18. A którzy kibice bardziej się bujają na siatkarskich trybunach? No, kibice projektu Warszawa. W Lidze Mistrzów o trzecie miejsce Polska drużyna prowadzi 1-0.

0: Nowa Kasia Sienkiewicz w RMF FM. Były momenty, to jest najlepsza muzyka. RMF zawsze z wami, również w czasie powrotów z weekendu. Dostajemy sygnały o utrudnieniach na Zakopiance przed Krakowem. Sprawdzamy, co tam się dzieje. Słuchajcie faktów RMF FM punktualnie o 18:00.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jennifer Lopez.
7: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
8: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19:00 w RMF FM.
9: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
10: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
13: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
20: Już trwa Allegro.

0: Wstaje codziennie po 18.
1: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy. Bosch.

0: reklamie.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
2: Sponsorem programu jest Weekend, jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
3: Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbasek bez osłonki.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kaisai do domu i biura. www.kaisai.com.
2: Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel marki JBB Bałdyga, producent kiełbasek bez osłonki.
3: Reklama.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Barbara, jaka piękna fryzura.
8: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
7: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a tyle możliwości, to ja mamusi muszę taką kupić.
9: Na dzień mamy podaruj włosy pełne blasku. Sprawdź produkty do włosów Dyson Beauty w super cenach w Media Expert.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
13: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
12: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
14: Super.
12: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
15: Uwaga! Co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
16: Aha.
15: Majorka!

0: najlepsi o poranku.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
4: Na zegarze godzina 18. Zaczynamy fakty RMF FM, które przygotował i przedstawi Michał Zieliński.
5: A te fakty zaczniemy od informacji drogowej. Duży korek na Zakopiance po wypadku w Mogilanach niedaleko Krakowa. Potem relacja z Turynu. Siatkarze PGE Projektu Warszawa grają tam o brąz Ligi Mistrzów. Sprawdzimy też wynik ostatniego dziś meczu Ekstraklasy. Lechia gra z Legią. Ponad 2,5-kilometrowy korek na Zakopiance między Myślenicami i Krakowem. Powodem jest wypadek. Dachowanie samochodu osobowego. Doszło do tego w Mogilanach. Jedna osoba została ranna w tym wypadku. Korek na jezdni wiodącej w kierunku Krakowa ciągnie się niemal do Głogoczowa, czyli do węzła z krajową drogą numer 52. Siatkarze PGE Projektu Warszawa grają o brązowy medal Ligi Mistrzów. Ich rywalem jest turecki Cirat Ankara z Tomaszem Fordalem w składzie. Pierwszy set wygrał zespół z Polski 25-20. Ten mecz w Inalpi Arenie śledzi nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk, z którym tak teraz jest, się witam. Łączymy. Wojtku, jaki jest wynik w drugim secie?
6: No ta druga partia właśnie się zakończyła. Niestety na korzyść tureckiego zespołu 25-23 drużyna Tomasza Fornala wygrała tą partię. No grała o wiele lepiej niż w tej pierwszej, nie ma co ukrywać. No ale w końcówce, no mimo sporej przewagi tureckiego zespołu, projekt próbował walczyć, no ale to na nic się zdało. Ta pierwsza partia dobra w wykonaniu projektu, ale sporo w ogóle takiej brudnej siatkówki, takiego ubijania o blok. Te wymiany dosyć długie, no i też sporo takich przepychanek na siatce. Tak na razie wygląda ten zacięty mecz, w którym mamy remis 1-1 z Inalpi w arenie, z Inalpi Areny w Turynie. Wojciech Marczyk.
5: A teraz Gdańsk. Tam w ostatnim dzisiaj meczu Ekstraklasy Legia Warszawa prowadzi zajmującą miejsce w strefie spadkowej Lechią Gdańsk 1-0. Jest 32 minuta gry. Wcześniej w Katowicach GKS zremisował z Jagiellonią 2-2.
3: Polityka w faktach RMF FM.
5: Jeśli znów będzie weto, Karol Nawrocki popełni fatalny błąd. Ostrzegają rządzący po tym, jak Sejm uchwalił w piątek ustawę o rynku kryptoaktywów. Opozycja studzi emocje i krytykuje koalicję za to, że ta zgłasza ciągle ten sam projekt, zamiast uwzględniać prezydenckie poprawki. W faktach z nami teraz dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Michale,
7: jestem, witam.
5: Czego możemy się spodziewać?
7: A pewno dużych emocji, o tym mówią politycy od prawa do lewa. Są też zgodni, że rynek kryptowalut trzeba uregulować. Na razie ustawa trafi do Senatu i tu wicemarszałek tej Izby, Magdalena Biejat z Lewicy, przypomina, że
8: Senat czasami też wprowadza poprawki.
7: Aczkolwiek, jak słyszę, nie należy się spodziewać, że pod uwagę zostaną wzięte te prezydenckie. Przypomnę, posłowie uwzględnili tylko jedną taką z 15.
8: To jest gest w stronę prezydenta. Jest tam poprawka pana prezydenta. Może powiedzieć, dobra, okej, doszliśmy do jakiegoś porozumienia i wreszcie podpisać tę ustawę i jeszcze może uda mu się wyjść z tego z twarzą.
7: W Prawie i Sprawiedliwości słyszę zarzut, że rządzący nie są otwarci na rozmowy z prezydentem.
9: Trochę mnie martwi to, że rząd się upiera przy rozwiązaniach zawetowanych przez prezydenta, a z prezydentem na temat rozwiązań akceptowalnych nie rozmawia.
7: Uważa Jarosław Sellin z PiS. Z Pałacu Prezydenckiego płyną głosy, że Karol Nawrocki znów zawetuje ustawę o rynku kryptoaktywów.
5: Ta relacja kończy faktem RMF FM o 18, a w kolejnych faktach m.in. o spotkaniu Polonii w Warszawie, a także mistrzów karate w Szczecinie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Od 9 do 20 stopni zobaczymy jutro na termometrach. I jak ponura pogoda może wpływać na nasze samopoczucie, tak sama jest ta pogoda jakaś rozbita, bo tak, deszczowo na południu, przelotnie może padać też na północy oraz na wschodzie, najchłodniej znowu na południu 9-12, najcieplej na wschodzie 20, ale też zachód 18, wcale nie najgorzej, a na północy 12, no takie jakieś to wszystko niepoukładane, no nie może się zebrać, no ale co się dziwić. Jutro ten dzień na P. To i pogoda może mieć słabszy moment. Na to wychodzi. A od wtorku o wiele ładniejsze warunki. Natomiast teraz mamy 4 minuty po 18. To jest najlepsza muzyka w RMF FM. Maciek Rybak. Cześć ponownie.

0: Bonnie Tyler w RMF FM artystce o jednym z najbardziej charakterystycznych głosów na świecie cały czas życzymy dużo zdrowia. 18 minut po 18, a co wy mi nie mówicie, że mamy Światowy Dzień Pieczenia? No to by się człowiek inaczej za tę niedzielę zabrał. A ja was wcześniej poczęstowałem sucharem.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Tematy z ostatniej chwili i ludzie na najwyższych szczeblach władzy. Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Już jutro po 18:00. Prezentuje Grzegorz Sroczyński.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Już w maju zawsze o 20:00 w Pulsie. Poczujesz niesamowite emocje. Zobaczysz największe gwiazdy. Już dziś Liam Neeson w sensacyjnym filmie Ultimatum. A już za tydzień Przerwany lot z Gerardem Butlerem. Najlepsze filmy zawsze o 20:00. Wybierz Puls.
5: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. W poniedziałek w RMF FM.
6: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: K2. To co dziś robimy?
10: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
9: K2.
11: Poniedziałek,
12: wtorek,
13: środa,
11: czwartek.
12: Szybko zleci.
11: Byle do piątku.
2: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
14: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi. Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Po reklamie.
4: Blisko? Bliżej? RMF FM.

RMF FM, tutaj sport macie na bieżąco. Polska drużyna z Warszawy czy turecka drużyna z Tomkiem Fornalem w składzie? Kto będzie miał trzecie miejsce w piłkarskiej, siatkarskiej Lidze Mistrzów? No, 2-1 prowadzi PGE Projekt Warszawa. Wrócimy do tego tematu oczywiście w faktach sportowych o 19:00, a teraz łapcie Dawida Podsiadło.

0: najlepsza muzyka i być może wasze ulubione wspomnienia z ostatniej grubej imprezy u przyjaciół. Ale zostawmy teraz dzikie dęsy. RMF24.pl. Właśnie tu czytam o niezwykłej wyspie na Karaibach. Wielkością porównywalna do prawie dwóch boisk piłkarskich, a mieszka na niej 1200 osób. Czyli to takie plus minus dwa duże wieżowce z centrum na przykład Gdyni. No to i to w końcu nad wodą. A na tej karaibskiej wyspie każdy metr kwadratowy jest zabudowany i zamieszkany. Aha. Czyli to stamtąd wywodzą się patodeweloperzy.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Co łączy Skowrona i Świstaka?
5: No, mów.
4: Obaj pakują.
5: Nie wierzę.
6: Wstawa i szkoda dnia. Już w poniedziałek o 5.30 znów się pośmiejemy.
7: Skowronka łamaga Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
10: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
9: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
11: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Po reklamie.
5: Wyluzuj. Masz weekend i RMF FM.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Kołodka z radia i Kałamaga. No tych dwoje to chyba ktoś musi rozdzielić.
2: Ty też w ogóle nie znasz podstawowych zasad ekonomii.
3: Jakie są podstawowe zasady?
2: Pieniądz musi krążyć, a żeby pieniądz krążył, to trzeba go najpierw wydać, żeby go potem przygarnąć.
4: To ciekawe, czemu wy robicie tylko jedno z tych zaleceń. Wydajecie.
1: Nowy program Chcesz się pokłócić? Czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już jutro po 10:00 w Byle do Piątku w RMF FM.
5: Reklama.
6: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
7: Bosch.
8: Jennifer Lopez.
9: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
1: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19:00 w RMF FM.
10: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
11: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
15: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
14: No, ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
16: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
18: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
17: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
18: Litorsal Senior?
17: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowid.
19: Po reklamie.
20: Zbliżamy się do kolejnej pełnej godziny, to 19:00 na zegarach, więc czas na fakty RMF FM. Michał Zieliński.
21: Śmierć 13-latka na Warmii i Mazurach. O szczegóły dowiadywał się nasz reporter. Nowe doniesienia o wczorajszym dramacie w Modenie nie potwierdzają się informacje o rannej polskiej rodzinie. W Turynie PGE Projekt Warszawa bliżej brązowego medalu siatkarskiej Ligi Mistrzów. W Gdańsku Lechia z nadzieją na pozostanie w ekstraklasie po wyrównującej bramce w meczu z Legią. Za chwilę u nas też pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 13-latka znalezionego w pobliżu jeziora w miejscowości Arklity w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Jak już informowaliśmy, w tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Z nami jest nasz reporter Piotr Błakowski. Piotrze, co ustaliłeś w tej sprawie?
22: Sekcja zwłok ma odbyć się jutro w południe. Jak się dowiedziałem, śledczy wstępnie wykluczają, że 13-latek mógł utonąć. Przypomnę, znaleziono go niedaleko jeziora na bagnistym, trochę podmokłym terenie. Na razie nie ma wielu konkretów w tej sprawie. Mówi się o awanturze i ucieczce 13-latka. Policja zatrzymała 4 dorosłych w wieku od 30 do 43 lat. To 3 bracia i ich szwagier. Najmłodszy z nich był pijany, miał około promila alkoholu. Wójt Barcian poinformowała, że po tej tragedii jutro w pobliskich szkołach uczniowie będą mogli skorzystać z pomocy psychologa.
21: Wśród rannych w Modenie, gdzie wczoraj samochód wjechał w grupę przechodniów, jest tylko jedna osoba z Polski, przekazuje burmistrz pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia, Gianni Gargano. Dodaje, że wcześniej włoska agencja ANSA błędnie przytoczyła jego wypowiedź, jakoby obrażenia odniosły 4 osoby z polskiej rodziny. Rannych oraz personel medyczny odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella oraz premier Giorgia Meloni. Wcześniej szefowa włoskiego rządu w związku z tym odwołała. Zaplanowano na dziś wizytę na Cyprze. trwa rekrutacja uczestników drugiej edycji Światowego Spotkania Młodej Polonii, Polonia Camp 2026, które odbędzie się pod koniec lipca na terenie miasteczka akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Chęć udziału już zgłosiło ponad 1200 osób, a miejsc zostało tylko 300. Co czeka uczestników? O tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
0: Młodzi ludzie będą wymieniać polonijne doświadczenia, prowadzić debaty i dyskusje, a przede wszystkim poznawać swoich rówieśników z całego świata. Na tegoroczną edycję zaprasza Renata z Kazachstanu.
3: Przygotowaliśmy dla nas bogaty program pełen warsztatów, inspirujących rozmów, spotkań z wyjątkowymi gośćmi, koncertów.
0: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale trzeba się wcześniej zarejestrować i ważna jest kolejność zgłoszeń. Organizatorzy czekają na osoby polskiego pochodzenia w wieku od 18 do 30 lat, mieszkające za granicą. W pierwszej ubiegłorocznej edycji wzięło udział ponad 1000 uczestników z 46 krajów i 6 kontynentów.
2: Wieczorne fakty RMF FM.
21: Do Szczecina przyjechali karatecy i karateczki z całego świata. Odbywa się tam międzynarodowy turniej karate Polish Open 2026, czyli jedyna wielkoszlemowa impreza karate w Europie Środkowo-Wschodniej.
5: Szczecin stoi karate. Dzisiejsza impreza to potwierdza, bo jest ogromna ilość karateków z różnych stron świata. No i to cieszy. Młodzież garnie się do tej dyscypliny sportu, bo tu jest wszystko. Rozwój fizyczny, ale też etyka, kultura, filozofia.
21: Mówi trener Witold Borkowski. Na macie swoje umiejętności zaprezentowało dziś 240 zawodników i zawodniczek z różnych zakątków świata.
7: Ze Sri Lanki mamy zawodnika z Algierii. Cieszymy się, że taki duży odzew tutaj się udało osiągnąć.
8: Tych naszych zawodników ilu tutaj startuje?
7: Z Polski to jest, przypuszczam, tak około 150.
8: Mamy jakieś szanse medalowe?
7: Myślę, że tak, że nam się zawodnicy naprawdę są tam w czołówce i będą na pewno jakieś medale.
21: Mówi Paweł Bombolewski, organizator zawodów i wielokrotny mistrz świata w karate. To wszystko teraz, za chwilę fakty sportowe, a w faktach za godzinę nowa groźba Donalda Trumpa wobec Iranu.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
21: Pierwsze wieczorne fakty sportowe ma dla Was Cezary Dziwiszek.
23: Dobry wieczór i zaczynamy od Turynu, gdzie trwa mecz o trzecie miejsce w siatkarskiej Lidze Mistrzów. PGE Projekt Warszawa kontra Zirat Bankara. Przed chwilą zakończył się czwarty set, 2-2. Na miejscu w Inapli Arenie jest Wojciech Marczyk. Dobry wieczór, Wojtku.
24: Dobry wieczór.
23: Przed nami tiebreak. Co się działo wcześniej? Jak wielkie emocje tam na miejscu?
24: No naprawdę jest to bardzo wyrównane spotkanie i po tym trzecim secie gładko wygranym przez Projekt Warszawa 25-13 można było mieć wrażenie, że Zirat już się nie podniesie. No ale w tej czwartej partii znów dobre ataki, dobra zagrywka Nimira Abdelaziza, no pomogła drużynie z Turcji, ale no trzeba też przyznać, że Projekt walczył do końca, aby ten set przegrany 23-25. O wszystkim zdecyduje tiebreak, a przypomnijmy stawką brązowy medal siatkarskiej Ligi Mistrzów z Inalpi Areny w Turynie. Wojciech Marczyk.
23: Bardzo dziękuję, Wojtku, i przypomnę, że danie główne w stolicy Piemontu to dzisiejszy finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 20.30 zagrają włoska Perugia i Aluron CMC Warta Zawiercie. A teraz gdańskie spotkanie Lechii z Legią Warszawa w Ekstraklasie. Trwa druga połowa, 77. minuta, jest 1-1. Lechia odrobiła straty po golu Tomasza Bobczeka. Bardzo ważny mecz w kontekście walki o utrzymanie. A na drugim biegunie tabeli mistrza Polski już znamy. Najbliżej wicemistrzostwa jest Górnik Zabrze, bo GKS Katowice urwał punkty Jagiellonii, remisując 2-2. Gieksa może natomiast świętować, bo dzięki remisowi zapewniła sobie pierwsze od ponad 20 lat eliminację europejskich pucharów, dokładnie Ligi Konferencji. Wspaniałe wieści nadeszły tymczasem z Austrii. Mistrzostwo tego kraju zapewnił sobie Lask Linz, co oznacza, że Lech Poznań, uwaga, uwaga, będzie rozstawiony we wszystkich rundach eliminacji Ligi Mistrzów.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
20: Burzowo w okolicach Tomaszowa Lubelskiego. To jedyna burza nad Polską, która powinna słabnąć. Krańce wschodnie. Tu możliwe burze, ale raczej na koniec dnia nic nowego już nie powstanie. Jutro, jeśli zagrzmi, to na Mazowszu i na Lubelszczyźnie oraz w Bieszczadach. Jutro też nadal mokro na południu kraju oraz w centrum i dodatkowo na wybrzeżu, z wyjątkiem okolic Świnoujścia. Niedzielny wieczór z najlepszą muzyką. No to da się zrobić, żeby było fajnie, przyjemnie. jak Myslowic gra? No to ja nie mam pytań. I śpiewać też możecie w samochodzie. Maciek Rybak. Dobry wieczór.

Każdy ma historię z RMF FM. Nie mówię może o takiej rodem z filmu katastroficznego. Armagedon, pamiętacie? Asteroida lecąca w stronę Ziemi. Ona w oczekiwaniu na jego powrót. I ta piosenka w sali kinowej. Aerosmith. Może jakieś wasze romantyczne chwile też odgrywały się przy tej pięknej balladzie.

0: 3 PGE Projekt Warszawa zajmie trzecie miejsce w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Ostatnie chwile tego tiebreaka. Jestem umówiony z naszym reporterem sportowym, dziennikarzem sportowym Wojciechem Marczykiem. Za chwilę wszystko stanie się jasne. Bądźcie z RMF FM.
1: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
7: Bosch. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Reklamie.
0: W RMF FM ważne sportowe chwile macie natychmiast na antenie w redakcji sportowej. Łączę się właśnie z Wojtkiem Marczykiem, który jest w Turynie. Wojtku, dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
0: Czy drużyna z Warszawy ma brąz w siatkarskiej Lidze Mistrzów?
9: No niestety nie. Ten tiebreak bardzo zacięty, bardzo wyrównany, ale ostatecznie górą Turcy wygrywają 15-11. Projekt w końcówce jeszcze próbował as serwisowy rozgrywającego Jana Firleja, no ale to na niewiele się zdało. Te potężne ataki dzisiaj Nimira Abdelaziza, grającego w tureckim zespole, no przeniosły efekt. Ale mecz był bardzo zacięty, wyrównany. No cóż, jest sportowa złość w projekcie na pewno, no bo do brązu plus ligi chcieli dołożyć brąz Ligi Mistrzów, ale pozostaje obejść się smakiem, niestety.
0: Więcej na pewno w faktach sportowych. Jeszcze tylko przypomnijmy kibicom, że za godzinę danie główne.
9: Aluron CMC Warta Zawiercie, świeżo upieczony mistrz Polski, zagra z włoską Perugią, czyli mistrzem Italii. To będzie iście mistrzowskie starcie, którego stawką złoto i puchar siatkarskiej Ligi Mistrzów. Będzie więc tutaj w Inalfi Arenie, w Turynie jeszcze się dzisiaj sporo działo.
0: Wojciech Marczyk, który jest na miejscu, bardzo dziękujemy i do usłyszenia w faktach sportowych. A teraz jest już najlepsza muzyka.

0: Kawałek Dracula w RMF FM, to Tame Impala i Jenny. Dobrze, że kawałek przyjemny to ten tytuł taki niestraszny, ale żeby z wampirem Draculą tu wyjeżdżać, no co to, jakaś akcja promocyjna, spożywanie czosnku, czy o co chodzi?
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
4: Już w maju zawsze o 20:00 w Pulsie. Poczujesz niesamowite emocje. Zobaczysz największe gwiazdy. Już dziś Liam Neeson w sensacyjnym filmie Ultimatum. A już za tydzień Przerwany lot z Gerardem Butlerem. Najlepsze filmy zawsze o 20:00. Wybierz Puls.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
2: Bosch.
3: Po reklamie.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poblista live session w RMF FM.
2: Oh my god. Stresuję się, że mam teraz zaśpiewać?
1: Bletka
2: i Darek Maciborek na ficie.
1: Takiego wieczoru nie było w waszym bingo na 2026, ale będzie w czwartek po 20 w RMF FM. Poblista live session w RMF FM. Bletka.
2: RMF FM. Zawsze z wami.
3: To w czwartek, a za chwilę fakty i fakty sportowe. Lechia Gdańsk blisko spadku z Ekstraklasy.
4: Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowid.
7: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
8: A w tobie?
7: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem
11: przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować w czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
3: Fakty RMF FM o godzinie 20. To właśnie ten czas. W studiu Michał Zieliński, a zaczniemy od informacji ze świata.
14: Nic z nich nie zostanie, pisze Donald Trump, przynaglając po raz kolejny Iran do ustępstw w sprawie programu atomowego. Kolejne ofiary Jeffrey'a Epsteina zgłaszają się do wymiaru sprawiedliwości nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Za chwilę relacja na ten temat z Francji. Siatkówka, piłka nożna, tenis i kolarstwo to już w faktach sportowych. Donald Trump grozi Iranowi wznowieniem wojny. Dla Iranu zegar tyka i lepiej, żeby zaczęli działać szybko, bo w przeciwnym razie nic z nich nie zostanie. Czas nagli, napisał amerykański prezydent w internecie. Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez portal Axios, na pojutrze prezydent USA zwołał naradę w tzw. Situation Room w Białym Domu, a tematem mają być możliwe warianty nowych ataków na Iran. Ten sam portal przed 2 godzinami informował, że z Donaldem Trumpem rozmawiał premier Izraela Benjamin Netanyahu. A tematem była właśnie sprawa Iranu. Szef izraelskiego rządu już na dzisiejszy wieczór zwołał posiedzenie gabinetu, a także doradców do spraw bezpieczeństwa, informuje izraelska prasa. Wielokrotnie naruszany rozejm między Stanami Zjednoczonymi i Iranem obowiązuje od 1,5 miesiąca. Negocjacje, w tym prowadzone z pośrednictwem Pakistanu, nie przyniosły znaczących postępów. We Francji kontrowersje wokół śledztwa w sprawie potencjalnych wspólników amerykańskiego przestępcy seksualnego Jeffrey'a Epsteina. Zgłosiło się już 10 domniemanych ofiar. Prokuratura przyznaje, że nie przesłuchano dotychczas ani jednego podejrzanego. Z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz.
15: Prokuratorka Paryża Lorbe Hugh poinformowała, że ciągle trwa identyfikowanie osób, które swoimi działaniami mogły ułatwić Amerykaninowi popełnianie przestępstw seksualnych na terytorium Francji, na przykład dostarczając mu ofiary. Wyjaśniła, że ludzie ci zaczną być przesłuchiwani, kiedy prokuratura będzie miała, cytuję, pełniejszą wizję siatki miliardera. Przyznała, że funkcjonariusze analizują już od wielu lat komputer Epsteina, jego połączenia telefoniczne i notatnik z adresami, ale Francja nie zwróciła się jeszcze z wnioskami o pomoc za granicę. Wielu paryskich obserwatorów oskarża francuski wymiar sprawiedliwości o zbytnią opieszałość, tym bardziej, że w aferę są zamieszani między innymi byli członkowie francuskiego rządu, w tym dawny socjalistyczny minister kultury Jack Lang.
14: Nawet 30 tysięcy osób odwiedza w sezonie, w jeden tylko weekend, największe w Wielkopolsce lotnisko z Korzęcin. Trwają tam właśnie przygotowania do otwarcia sezonu turystycznego. W tym roku wzmocniona ma być ochrona nad wypoczywającymi.
16: Cały czas poprawiamy te nasze obiekty. Przedsiębiorcy też szereg remontów prowadzą na swoich biznesach. Będzie też taka strefa relaksu na plaży, leżaki. Dodatkowo jeszcze będą takie miejsca stacjonowania ratowników wodnych, takie wiatki podniesione. Niesione będą na około 1,5-2 metry. Zarówno ratownik będzie miał lepszą widoczność na turystów, na ludzi korzystających z akwenu, a też będzie bardziej zauważalny i też gdzieś tam będzie się to wkomponowywać w całą tutaj jakby otoczkę tej plaży.
14: Mówił Krzysztof Szoszorek, burmistrz gminy i miasta Witkowo. Na koniec jeszcze mamy informację z ostatniej chwili. Ukraiński dron spadł na terenie Litwy. Takie informacje podają litewskie media. Wrócimy do tego tematu w kolejnych faktach o 21.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
14: Na fakty sportowe o 20 zaprasza Cezary Dziwiszek.
17: I ponownie Turyn na początek. Skąd niestety złe wieści? PGE Projekt Warszawa przegrał z Ziratem Bankasi Ankara 2-3, zajął czwarte miejsce w siatkarskiej lidze mistrzów. Na miejscu jest Wojciech Marczyk. Dobry wieczór.
18: Dobry
17: Wojtku.
18: Wieczór.
17: Ponownie, jak wyglądał ten decydujący tiebreak?
18: No, był on bardzo zacięty i wyrównany. Nie obyło się też bez kontrowersji sędziowskich, na które po meczu zwraca uwagę Damian Wojtaszek i one były już na początku tej partii. No, potem była zacięta, wyrównana gra, no ale w tej końcówce Nimir Abdelaziz przebudził się, no i on zaczął świetnie grać, świetnie punktować i to właściwie on pozbawił złudzeń siatkarzy z Warszawy brązowego medalu siatkarskiej Ligi Mistrzów. No ale cóż, nie ma co długo rozpaczać, bo już za niespełna pół godziny początek wielkiego finału. Siatkarze Aluronu CMC Warty zawiercie zagrają z Perugią. Obie drużyny już na parkiecie. Trwa rozgrzewka. Czekamy więc na wielkie siatkarskie święto tutaj w Turynie. Z Inalpi Areny w Turynie Wojciech Marczyk.
17: Dzięki Wojtku i czekamy na finał. A teraz piłkarska ekstraklasa. Fatalne rozstrzygnięcie dla Lechii. Wspaniałe dla Widzewa. Legia Warszawa zagrała dla Łodzian, można powiedzieć. I wygrała z Lechią 2-1 po golu w doliczonym czasie rezerwowego Antonio Czolaka. Gdańszczanie przed ostatnią kolejką mają 38 punktów i zostają w strefie spadkowej. Widzew punkt więcej i ma wszystko w swoich rękach. Na górze tabeli pewne Mistrzostwo Polski ma Lech. O drugie miejsce zawalczą Górnik, Jagiellonia i Raków, AGKS Katowice, Zagłębie Lubin i Legia Warszawa zagrają o miejsce w eliminacjach Ligi Konferencji. Janik Sinner pokonał Kaspera Ruda 6-4, 6-4 i wygrał turniej w Rzymie jako pierwszy Włoch od pół wieku. Turniej pań, przypomnę, wygrała Elina Svitolina, która w półfinale ograła Igę Świątek. Na koniec jeszcze sukces naszej kolarki. Dominika Włodarczyk wygrała w San Sebastian trzeci, ostatni etap wyścigu dookoła kraju Basków. W klasyfikacji generalnej skończyła na 5. miejscu. Triumfowała Holenderka Misha Bredewold.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
19: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
14: Dokładnie połowa maja i nie spóźnili się w tym roku zimni ogrodnicy. Oj nie. Daniel Dyk
3: i Kamil Barnowski. I to nie jesteśmy w tym wypadku my. My, czyli ekipa Stan Zbrodni, zapraszamy na nasz dzisiejszy temat, czyli zbrodnia bez ciała.
14: Czyli można powiedzieć, że i pogoda, i nasz temat mrozi krew w żyłach.

0: takie utwory grają w radiu RMF FM i są sceny zbrodni, to wszyscy już chyba wiedzą, że niestety weekend dobiega, ale powolutku końca.
1: Dobrze, że zwróciłeś uwagę na powolutku, bo chcemy jeszcze sporo ciekawych rzeczy wam opowiedzieć dziś wieczorem. Znamy wszyscy powiedzenie: nie ma ciała, nie ma zbrodni. A jednak są śledztwa, w których mimo braku chociażby szczątków ofiary, detektywi są przekonani, że do morderstwa doszło.
0: Opowiemy o pierwszej sprawie w historii Wielkiej Brytanii, gdy skazano kogoś za morderstwo na podstawie dowodów DNA bez odnalezienia ciała ofiary.
1: Powiemy także o zaginięciu agentki nieruchomości z Londynu. Wyszła z biura na umówione spotkanie z klientem, któremu miała pokazać dom na sprzedaż. Z tego spotkania nigdy nie wróciła. Wszelki ślad po niej zaginął. A jednak po latach policjanci oficjalnie w mediach ogłaszają, kto jest jej zabójcą. Zaraz szczegóły tej tajemniczej sprawy.

0: sceny zbrodni w radiu RMF FM. Nasz dzisiejszy temat: zbrodnia bez ciała. Przenosimy się do Anglii.
1: Jest 28 lipca 1986 roku. 25-letnia Susie Jane Lamplugh jest agentką nieruchomości. Pracuje dla agencji Stargis przy Fulham Road 654 w zachodnim Londynie. Otworzyła dziennik, w którym notowała spotkania. 12:45, Mr. Skipper, a przy nim OS.
0: OS oznacza, że spotkanie następuje poza nieruchomością. Adres nieruchomości na sprzedaż 37 Shore Road. Spojrzała na zegarek. Była 12:40, gdy wyszła z biura do stojącego w pobliżu auta. Miejsce spotkania było dosłownie kilka ulic dalej.
1: Była 15:30, gdy w agencji nieruchomości zwrócono uwagę, że Susie coś długo nie wraca. Godzinę później, około 16:30, jej koledzy podjechali do domu, który miała prezentować klientowi. Może się tam zasiedzieli. Nikogo w tym domu nie było.
0: O 17:30 zadzwonili na policję i zgłosili zaginięcie koleżanki. O 22:00 policjanci zlokalizowali samochód należący do kobiety. Stał przy innej nieruchomości, która była na sprzedaż. Czy agentka miała tu jakieś spotkanie? Nie wynikało to z jej kalendarza.
1: W dodatku auto stało zaparkowane w podejrzany sposób. Krzywo, blokując częściowo wyjazd z garażu. Do tego drzwi od strony kierowcy nie były zamknięte, a i hamulec ręczny nie był zaciągnięty. To było niepodobne do ostrożnej Susie. W stacyjce nie było kluczyków, za to w aucie znaleziono torebkę Susie.
0: W torebce nie było kluczy do prezentowanych nieruchomości. Kluczy od auta także nie było, ale najciekawsze było to, że fotel kierowcy odsunięto tak daleko, że niewysoka Susie nie byłaby w stanie go prowadzić. Czy to znaczy, że samochodem przyjechał ktoś znacznie wyższy, na przykład mężczyzna?
1: Pamiętajmy, że na tym etapie sprawy to zaginięcie. I tak było traktowane przez wiele kolejnych tygodni. Dlatego początkowo nie brano zupełnie pod uwagę, iż mógł za sprawą zniknięcia kobiety stać któryś ze znanych policji, przestępców seksualnych czy morderców. Nie sprawdzono alibi kryminalistów działających w okolicy, a to mogło wiele wyjaśnić, ale do tego wrócimy.
0: Policja opublikowała wizerunek zaginionej kobiety i to, w co była ubrana, ale na upublicznionej fotografii Susie była z brązowymi włosami. Dosłownie dzień przed zaginięciem, w piątek, kobieta przefarbowała je na blond.
1: Sporo osób zwróciło uwagę właśnie na blondynkę w towarzystwie jakiegoś mężczyzny. Za moment odtworzymy ostatnie godziny przed zaginięciem Susie Lamplugh.
2: Reklama.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Hey, this is Jennifer Lopez.
5: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
6: Głosuj na www.rmf.fm. Pobliste notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19 w RMF FM.
7: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
8: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
9: Większa dawka porywczej przyjaźni znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
12: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
13: Poniedziałek,
14: wtorek,
13: środa,
14: czwartek.
13: Szybko zleci.
14: Byle do piątku.
15: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
16: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi. Sponsorem programu Byle do piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
17: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
18: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Po reklamie.
19: Sceny zbrodni w RMF FM.

0: sceny zbrodni w radiu RMF FM wracamy do tajemniczego zaginięcia Suzy Lamplu.
1: Mówiliśmy, że agentka nieruchomości umówiła się na prezentację domu na sprzedaż przy ulicy Shorrolls w dzielnicy Fulham w Londynie na godzinę 12:45 28 lipca 1986 roku. Faktycznie trzy osoby zapamiętały elegancką kobietę z ufarbowanymi na blond włosami przed domem o numerze 37. Czekała przy głównym wejściu między godziną 12:45 a 13:00.
0: Sąsiad z numeru obok, słysząc wchodzenie, zaciekawiony wyjrzał z okna. Popatrzyli na niego oboje. Kobieta otwierająca drzwi i towarzyszący jej jakiś mężczyzna. Sąsiad dość dobrze zapamiętał, jak oboje wyglądali.
1: To był biały mężczyzna o ciemnej karnacji, wiek 25-30 lat. Ciemne włosy zaczesane do tyłu, świetnie ubrany w grafitowym garniturze. Po godzinie 14:00 kolejni świadkowie widzieli, jak ta para wsiada do samochodu. Jeden z nich zeznał, że wyglądali jak para po kłótni.
0: Mamy też kierowcę samochodu, który jechał Shorrolls Road. Musiał gwałtownie skręcić, by uniknąć zderzenia z samochodem kierowanym przez kobietę. Był to biały Ford Fiesta, wersja MK2. Wydawało mu się, że kobieta jechała niezbyt pewnie. Chyba kłóciła się z mężczyzną na fotelu pasażera.
1: Co działo się dalej? Tu trop się urywa.
0: W śledztwie pojawia się za to inny samochód. Policja poszła tropem ciemnego BMW, które źle zaparkowało przy nieruchomości na sprzedaż przy Shorrolls Road, w czasie gdy Suzy miała zaplanowaną swoją prezentację. Samochód częściowo blokował przejazd w tej wąskiej ulicy. Co charakterystyczne, auto miało kierownicę po lewej stronie, a nie tak jak angielskie, po prawej.
1: Jeden z mężczyzn uprawiający jogging wokół stadionu Fulham FC zauważył kobietę o blond włosach, szamoczącą się z jakimś mężczyzną właśnie w ciemnym BMW. Kobiecie udało się nawet długo zatrąbić, jakby chciała zwrócić na siebie uwagę przechodniów. Biegacz twierdził, że zdawało mu się, że się wtedy uśmiechała.
0: Wydało mu się dziwne, że kieruje tak rozkojarzona. Dopiero później, gdy okazało się, że to był europejski model BMW z kierownicą po lewej, zrozumiał, że ona była pasażerką i że ten jej wyraz z twarzy, to nie musiał być śmiech. Kobieta mogła krzyczeć.
1: W śledztwie brano pod uwagę wiele hipotez, a mniej więcej po roku pojawił się podejrzany, który był traktowany jako główny. Część śledczych była wręcz przekonana, że to on stoi za zaginięciem, a najpewniej także za morderstwem Suzy. Ale o tym już po faktach o 21:00 w RMF FM.
2: Reklama. To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga! Co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
5: Aha.
4: Majorka!

0: Najlepsi o poranku.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
4: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na dzień mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza. Po reklamie.
6: To są sceny zbrodni w RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
2: A pozwoli mi pan na trzy zdania?
3: Trzy zdania.
2: Po pierwsze,
3: wiara w to, że pan Glapiński jest zbawcą dla polskiej armii, to tak jakby spróbować strzelać ze ślepaków na wojnie.
2: Po drugie,
4: nikt się z nas na randkę z modliszką nie wybiera.
3: Nie rozumiem. No chyba każdy wie, które jest trzecie.
5: Pan wie, które jest trzecie?
3: No jak mam jedno, drugie i trzecie.
5: No i każdy ma inną wartość, no to które jest trzecie?
1: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
6: Reklama.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Marian,
11: a
10: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
10: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo. No.

0: najlepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
1: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
2: Ja urodzony.
0: A w piątki pora na radiowe Olki.
3: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
1: A, to myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
0: Już w poniedziałek po 14.
4: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
1: Po reklamie.
7: Zbliża się 21, więc czas na najnowsze wydanie faktów.
8: Przedstawi je Michał Zieliński.
9: Obce drony na Litwie i Łotwie. Te doniesienia napływają w dniu zmasowanego ukraińskiego ataku na Rosję. W kraju dalszy ciąg sporów politycznych obozów po wstrzymaniu przerzutu do Polski brygady w ramach rotacji amerykańskich wojsk. A w faktach sportowych m.in. pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami Barcelony. W starciu z Betisem Lewy wybiegnie na boisko w podstawowym składzie. Szczątki drona wojskowego znaleziono w rejonie Uciańskim na wschodzie Litwy. Jak informuje szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas, jest to najprawdopodobniej bezzałogowiec produkcji ukraińskiej. Jak dodaje, nic nie wskazuje na to, by dron eksplodował. Nie wiadomo też, kiedy dokładnie maszyna przekroczyła litewską przestrzeń powietrzną. W niedzielę rano również armia Łotwy informowała o tym, że dron wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju, a następnie ją opuścił. Dzisiaj ukraińska armia przeprowadziła zmasowany, największy od wielu miesięcy, atak dronowy na Rosję, głównie na rejon Moskwy. Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta przynagla rząd do podjęcia rozmów z Pentagonem o obecności amerykańskiej armii w Polsce. Marcin Przydacz pisze w internecie, że Ministerstwo Obrony Narodowej winno przyjąć, jak to ujmuje, w końcu proaktywną postawę i pilnie rozmawiać z amerykańskim Ministerstwem Wojny. Wczoraj minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że resort potwierdził z przedstawicielami Pentagonu, a także Sił Zbrojnych USA, że nie została podjęta decyzja o zmniejszeniu zaangażowania w Polsce. Przedwczoraj pojawiły się nieoficjalne, do tej pory wciąż informacje o wstrzymaniu przez ministra wojny Pita Hegsetha rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Według sugestii Marcina Przydacza za tą decyzją mogą się kryć nieprzychylne Donaldowi Trumpowi zachowania premiera Donalda Tuska, jak również marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Wcześniej dzisiaj Donald Tusk ostro skrytykował opozycję za to, że próbuje, jak mówił, zrzucić na polskie władze odpowiedzialność za decyzję Waszyngtonu. Nowa wersja projektu dotyczącego używania telefonów komórkowych w szkołach trafiła do Stałego Komitetu Rady Ministrów. To wersja uzupełniona o uwagi, które zostały zgłoszone w konsultacjach. Co się znalazło w tej wersji? O tym Magdalena Greinert.
10: Dyrektor szkoły może zorganizować miejsce przechowywania telefonów i określić dokładne zasady odkładania i odbierania urządzeń. Takie miejsce ma zapewnić bezpieczeństwo sprzętu, ale też chronić prywatność uczniów, czyli osoby nieuprawnione nie mogą przeglądać ich zawartości. Zakaz nie będzie obowiązywał podczas wycieczek szkolnych. W tym wypadku zasady ma określić statut szkoły. Na użycie telefonu w szkole może pozwolić nauczyciel w wyjątkowych przypadkach albo okresowo dyrektor szkoły, na przykład gdy wymaga tego choroba ucznia. Z urządzeń będzie można korzystać w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia. Po przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt zostanie skierowany do Komisji Prawniczej, a potem trafi pod obrady Rady Ministrów. Nowe prawo ma obowiązywać od 1 września tego roku.
11: Fakty z pozytywną energią.
9: Najpierw krótka rozgrzewka i lekcja tańca, a później parkiet był już dostępny dla wszystkich chętnych. Na szczecińskim Pogodnie odbyła się pierwsza tej wiosny potańcówka. Na plenerowym parkiecie pojawiło się kilkadziesiąt osób.
12: Dobra zabawa, dobra muzyka. Pod naszą nóżkę.
13: No i nasz wielbiciel Zbysiu Grań.
14: To panie tu regularnie bywają.
12: Jak tak teraz takie pogody, wiosna, lato, to tak.
14: Pan na potańcówkę przyszedł?
15: Nie, pani Hanna, przyszedłem popatrzeć.
14: Popatrzeć, a tak. Widzę, że tutaj kusi, żeby na parkiet.
15: No, tak popatrzałem troszeczkę, wesoło.
9: Z uczestnikami zabawy rozmawiała reporterka RMF FM Anna Połamar.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
2: I ruszamy od razu do Turynu, gdzie trwa finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Tak jak przed rokiem w Łodzi, Aluron CMC Warta Zawiercie kontra włoska Perugia. Końcówka pierwszego seta, ważą się jego losy, więc od razu łączymy się z Wojtkiem Marczukiem, który jest na miejscu. Dobry wieczór, Wojtku.
16: Witam ponownie.
2: I co się dzieje, jaki wynik?
16: 25 do 25. Włoski zespół z Perugii miał dwie piłki setowe już w tym starciu, ale obronił się Aluron. No naprawdę, ten pierwszy set to niezwykła batalia. Cios za cios, punkt za punkt z jednej strony, to z drugiej. Świetne ataki, czy to Bentary, czy Rassela, czy po polskiej stronie też Bartosza Kwolka, który właśnie jest w polu zagrywki. 25 do 25 w tej pierwszej partii. Emocje nieprawdopodobne. Na parkiecie zacięty bój, na trybunach też bardzo głośni kibice Perugii, których przed chwilą było słychać za moimi plecami. Cieszą się teraz z punktu dla włoskiej drużyny, która ma kolejną piłkę setową w tej partii. Jest 26 do 25 dla Perugii z In Alpi Areny w Turynie. Wojciech Marczyk.
2: Wielkie emocje i czekamy na rozstrzygnięcie w tym pierwszym secie. Teraz jeszcze o futbolu. Za około 10 minut początek pożegnania Roberta Lewandowskiego z kibicami Barcelony i z Camp Nou. Pierwszy gwizdek w starciu z Betisem. Lewy gra dzisiaj w podstawowym składzie. W drugiej połowie ma zostać zmieniony i otrzymać od fanów standing ovation. A po meczu jeszcze powiedzieć do nich kilka słów przez mikrofon. Śląsk Wrocław już dziś może sobie zapewnić awans do ekstraklasy. Żeby tak się stało, musi wygrać w Bytomiu z Polonią. Ale po pierwszej połowie przegrywa 0 do 1. Do baraży zbliżył się Ruch Chorzów, który wcześniej pokonał Miedź Legnica 2 do 1. Xabi Alonso wraca na ławkę trenerską. W nowym sezonie Hiszpan zostanie trenerem Chelsea. Ostatnio pracował w Realu Madryt, z którego został zwolniony przez słabe wyniki. Jeszcze jeden szybki meldunek z Turynu po 26 w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: I ponownie jest z wami ekipa Scen Zbrodni. Dzisiaj jesteśmy w Anglii, zaraz wracamy do Londynu w Scenach Zbrodni. Daniel Dyk.
8: Kamil Barnowski. Nasz dzisiejszy temat. Zbrodnia bez ciała.

0: Tu sceny zbrodni, wracamy do śledztwa w sprawie zaginięcia Susie Lamplu. Kierownik biura nieruchomości, w którym pracowała, przypomniał sobie, że kilka dni przed jej zaginięciem ktoś przysłał do Susie, do biura, bukiet czerwonych róż. Dlatego policja sprawdzała w śledztwie kilka wątków związanych z klientami Susie lub kimś, kto za jej klienta się podawał, a miał zupełnie inne zamiary.
1: Mówiliśmy, że powstał dość dokładny rysopis mężczyzny, z którym Susie odwiedziła nieruchomość na sprzedaż. Po nieco ponad roku śledztwa policja dopasowała wizerunek owego pana Kipera, jak został zapisany w jej notatniku, do niejakiego Johna Canana, lat 32.
0: To niezwykle brutalny gwałciciel. W 1980 roku wykorzystał brutalnie i pobił swoją dziewczynę, która chciała od niego odejść. W kolejnym roku, grożąc nożem sprzedawczyni, wykorzystał ją. Trafił za to do więzienia. Był w tygodniach poprzedzających zaginięcie Susie skazanym i odsiadywał wyrok, ale poza więzieniem. Odbywał tak zwane day parole, czyli zwolnienie warunkowe dzienne. Musiał meldować się w więzieniu na noc. W ciągu dnia pracował jako dostawca. Kolegom z więzienia miał się chwalić, że po pracy bywa w kawiarniach i restauracjach i że poderwał jakąś dziewczynę z wyższych sfer. Mówił o niej Susu.
1: Zdradził, że ma ciekawe sposoby, by podrywać dziewczynę. Między innymi udaje, że jest zainteresowany kupnem nieruchomości, a tak naprawdę chodzi mu o nawiązanie romansu. Zwykle wysyła też kobietom do pracy bukiet róż.
0: Rozpoznajemy tutaj pewien schemat związany z Susie. Z jego późniejszych zeznań wiemy także, że 3 dni przed jej zaginięciem został zwolniony z więzienia i odwiedził pub w Putney, gdzie bywała Susie, to jej dzielnica. Czy tam się poznali? Dodajmy, że Canan po wyjściu na wolność wielokrotnie brutalnie wykorzystywał kobiety. Doszło do kilku prób uprowadzenia, a w końcu, 15 miesięcy po zaginięciu Susie Lamplu, zamordował w Bristolu 29-letnią Shirley Banks i za te zbrodnie został skazany na dożywocie. Właśnie wtedy, gdy zrobiono mu nowe zdjęcie do akt policyjnych, śledczy zauważyli niezwykłe podobieństwo do portretu pamięciowego mężczyzny podejrzanego o uprowadzenie Susie Lamplu.
1: W roku 2000 przeprowadzone analizy biologiczne pozwoliły ustalić, że był w samochodzie Lamplu. Dowód nie był silny, ale w 2002 policja publicznie wskazała go jako zabójcę Susie. Ostatecznie ten główny podejrzany, John Canan, zmarł w trakcie odsiadywania wyroku w listopadzie 2024 roku w wieku 70 lat.

0: takie hity gramy w radiu RMF FM.
1: To ciekawe, bo też SMS fajny przyszedł pod 3322. Pankracy, Bonifacy, Serwacy, Kamil i Daniel. Zimni ogrodnicy mrożą krew w żyłach.
2: To wszystko się
1: dziękujemy,
2: zgadza.
1: Pozdrawiamy, to nasza wina.
0: A wracając już na poważnie do scen zbrodni, a propos naszego dzisiejszego tematu. Za moment historia, która kolejny raz potwierdza, że znana sentencja nie ma ciała, nie ma zbrodni, nie ma odzwierciedlenia we współczesnych realiach. Szokująca sprawa Helen McCord, która zakończyła się wyrokiem dożywocia. O tym za chwilę w RMF FM.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Kołodka z radia i Kałamaga. No ci to drą koty dosłownie o wszystko.
5: Gdyby nie my, to co robiłby blacharz w warsztacie? Co on robił? Co robiłby lakiernik?
6: Spokój, by sobie mógł spokojnie z rodziną na wakacje pojechać, to nie on musi
5: czekać,
6: żeby wyklepać te wszystkie ikony.
5: Za co on by pojechał na te wakacje, skoro my byśmy nie powodowały stłuczek?
4: Nowy program Chcesz się pokłócić? Czyli Agnieszka Kołodziejska i Mariusz Kałamaga. Już jutro po 10:00 w Byle do Piątku w RMF FM.
7: Reklama.
8: K2. To co dziś robimy?
9: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu O matko! Na O panie! Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
8: K2!
10: Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności. Stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
11: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
10: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po reklamie.
4: Sceny zbrodni w RMF FM.

0: w FM i najlepsza muzyka. Tu sceny zbrodni, dziś o zbrodni bez ciała.
1: Przenosimy się do wioski Billinge, 20 km na północny wschód od Liverpoolu. Liczy około 6,5 tysiąca osób. To tutaj w 1988 roku mieszkała 22-letnia Helen McCourt razem z mamą Mary oraz 19-letnim bratem Michaelem. Helen cieszyła się doskonałą opinią wśród sąsiadów. Opisywano ją jako cudowną i pełną życia dziewczynę. Uczęszczała na charytatywne spacery dla psów. Chętnie rozmawiała z mieszkańcami Billinge.
0: Na jednym ze zdjęć znalezionych w sieci możemy zobaczyć uśmiechniętą mamę i dorosłą córkę obok wystrojonej choinki. Nikt nie mógł wówczas przypuszczać, że będą to ich ostatnie wspólne święta. Poukładane życie rodziny McCourt rozpadło się dosłownie na kawałki we wtorek 9 lutego 1988 roku.
1: Po południu Helen McCourt zadzwoniła do swojej mamy z prośbą, czy przygotuje dla niej kolację. Inne źródła mówią o herbacie, ponieważ wieczorem ma zaplanowane spotkanie ze swoim chłopakiem. Chciałaby po pracy umyć włosy i spokojnie przeszykować się na randkę. Powiedziała, że do domu przyjedzie około 17:30.
0: Ale 22-latka nie pojawiła się o wyznaczonej porze. Pogoda tego dnia była fatalna. Mary usłyszała w radiu komunikat, że pociągi mają spore opóźnienia ze względu na silny wiatr i deszcz. Pomyślała, że to jest przyczyną spóźnienia Helen. W końcu zaniepokojona zadzwoniła na infolinię dla pasażerów i dowiedziała się, że pociągi do St. Helens, gdzie jej córka przesiadała się do autobusu, kursują bez problemów. Może ze względu na fatalną pogodę postanowiła zostać dłużej w pracy, ale szybko zweryfikowano, że 22-latka wyszła z pracy o tej porze co zwykle.
1: Obdzwanianie szpitali również nie przyniosło zbyt wiele. Zdenerwowanie Mary McCourt było jeszcze większe, gdy o 20:00 Frank, czyli chłopak, z którym Helen była umówiona na randkę, przyszedł do ich domu i wypytywał o dziewczynę. On również nie wiedział, co mogło się stać. Dlatego matka postanowiła zgłosić zaginięcie swojej córki na policję.
0: Rozpoczęła się akcja poszukiwawcza i to na ogromną skalę. Dołączyli do niej mieszkańcy Billinge, połowa miasteczka. Blisko 3000 osób przemierzało okolice, szukając jakiegokolwiek śladu po zaginionej. Nurkowie przeszukiwali okoliczne kanały. Helikopter patrolował teren z powietrza.
1: Helen codziennie wysiadała na przystanku w Billinge, skąd miała do domu 450 metrów. Znaleźli się świadkowie, którzy potwierdzili, że 9 lutego 1988 roku, tak jak zawsze, wysiadła na wskazanym przystanku. Pytanie, co mogło wydarzyć się na tych kilkuset metrach, dzielących ją od bezpiecznego mieszkania?
0: Do tej sprawy wrócimy po 22 w RMF FM.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Tematy z ostatniej chwili i ludzie na najwyższych szczeblach władzy. Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Już jutro po 18:00. Prezentuje Grzegorz Sroczyński.
2: Reklama.
3: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
4: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Hey, this is Jennifer Lopez.
6: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
1: Głosuj na www.rmf.fm. Publista notowanie i Darek Maciborek już w poniedziałek po 19:00 w RMF FM.
7: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
8: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Tu Natasza Urbańska. Idealny prezent na dzień mamy? Zakupy w Monarii. Przy zakupie 2 sztuk minus 40% rabatu na wszystko. Do tego torba shopper za złotówkę. Monarii. Modnie być sobą. Polecam. Natasza.
13: Po reklamie.
14: I już prawie godzina 22. Czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM.
15: Przedstawi je Michał Zieliński.
16: To już ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Mistrzowie Hiszpanii grają z Realem Betis. Czekamy na bramkę lewego. Więcej w faktach sportowych za 4 minuty. A wcześniej polityczne wrzenie po amerykańskiej decyzji dotyczącej wstrzymania przerzutu do Polski 4000 amerykańskich żołnierzy. Finał Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. A na początek informacja dla kierowców w Wielkopolsce. Na krajowej drodze numer 11 między Kępnem i Kluczborkiem w pobliżu miejscowości Klasak ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Ruch odbywa się tam wahadłowo i utworzyły się spore korki w obu kierunkach. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie wyjaśnia przyczynę śmierci 13-latka z gminy Barciany. Pierwsi informowaliśmy, że ciało chłopca znaleziono wczoraj wieczorem w pobliżu miejscowości Arklity w Warmińsko-Mazurskim. Z nami jest nasz reporter Piotr Błakowski. Piotrze, wszystko wskazuje na to, że jutrzejszy dzień będzie kluczowy dla tej sprawy.
17: Tak, jutro koło południa ma odbyć się sekcja zwłok 13-latka. Na razie wiadomo, że jego ciało znaleziono na podmokłym terenie niedaleko jeziora. Jak się dowiedziałem, wcześniej miało dojść tam do awantury, a chłop

0: Polska PiS Anna Zalewska, a Magdalena Biejat z Nowej Lewicy gdzie indziej dostrzega źródło sprzecznych sygnałów w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.
1: To jest duży problem też chaosu informacyjnego po stronie amerykańskiej.
2: Czy tylko po stronie amerykańskiej, czy też strona rządowa została zaskoczona tymi deklaracjami?
1: Na pewno nie mamy wystarczających informacji. Jest jasne, że pan premier i pan wicepremier Kośniak-Kamysz bardzo oszczędnie dobierają słowa, jeśli chodzi o tę sytuację i słusznie, bo w takich momentach lepiej powiedzieć mniej niż powiedzieć rzeczy niepotrzebne.
0: Usłyszał nasz reporter Michał Radkowski. A temat obecności wojsk amerykańskich powróci jutro w rozmowie o 7:00 w internetowym radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka będzie były minister spraw zagranicznych i senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. A godzinę później w porannej rozmowie RMF FM Tomasz Terlikowski porozmawia z europosłem Prawa i Sprawiedliwości Tobiaszem Bocheńskim. Zapraszamy.
3: Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
0: W Krakowie zakończył się festiwal muzyki filmowej. Na koniec widzowie mieli okazję zobaczyć koncert Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Orkiestrę i chór Filharmonii Krakowskiej poprowadził maestro Benjamin Pop. Jak mówi Katarzyna Piotrowska, koordynatorka gali seriali, która odbyła się w sobotę, Kraków odwiedzili twórcy z całego świata.
4: Wiele osób było w szoku, ponieważ przyjechali tu po raz pierwszy. Kompletnie nie spodziewali się tego, że to wydarzenie jest tak duże, że to wydarzenie zbiera grono taki twórców z całego świata. Oni mają bardzo dużą też potrzebę tego, żeby występować, tak jak Brian Tyler, który dyrygował orkiestrą, tak jak Jeff Russo, który dyrygował swoimi utworami. Myślę, że jest to ważnym punktem festiwalowym to, że ci kompozytorzy przyjeżdżają tutaj i też występują na scenie. Nie tylko siedzą na publiczności, nie tylko słuchają tych swoich soundtracków, ale też wchodzą w interakcję z orkiestrą i mają możliwość takiego zaprezentowania tego od drugiej strony.
0: Festiwal muzyki filmowej odbył się po raz 19. Za chwilę u nas fakty sportowe. Kolejne fakty to o 23:00 przedstawi Karol Płaczkiewicz. Michał Zieliński mówi dobranoc i do usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Na ostatnie dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
6: Trwa finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Niestety Perugia prowadzi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie już 2-0 w setach. Na miejscu niezmiennie Wojtek Marczyk. Dobry wieczór. Wojtku. I co się dzieje w trzeciej partii? Kto na prowadzeniu?
7: No trzecia partia znowu pod dyktando Perugii. Ten początek wyrównany, zacięty, ale potem włoski zespół znów doszedł do głosu. Świetnie grają w bloku. Atakuje raz Bentara, raz Płotnicki. No i punktują jak szaleni siatkarze z włoskiej Perugii. No a Aluron ma problemy. Nie potrafią się przebić przez włoski blok, psują zagrywki. No niestety z problemami Aluron próbuje wyjść po tym pierwszym przegranym secie, bardzo zaciętym, bardzo wyrównanym i kontrowersyjnej decyzji sędziów. No Aluron jakby pękł, coś w nich się złamało. No i widać, że w tych dwóch kolejnych setach zdecydowanie dominuje Perugia, która teraz w tej trzeciej partii prowadzi 13-6 z In Alpi Areny w Turynie. Wojciech Łapczyk.
6: Dzięki Wojtku. Ostatnia szansa, żeby się dźwignąć, panowie. A ja przypomnę, że brązowe medale wywalczył Zirat Bankas Jankara w składzie z Tomaszem Fornalem. Turecki klub pokonał po tiebreaku inny polski zespół PGE Projekt Warszawa. Na Camp Nou Barcelona prowadzi z Betisem 1-0, ale po golu Rafini my oczywiście liczymy i życzymy gola Robertowi Lewandowskiemu, który, jak wiemy, tym spotkaniem żegna się z Camp Nou. Śląsk coraz bliżej powrotu do ekstraklasy. Wrocławianie odwracają losy meczu z Polonią Bytą. Przegrywali, ale po dwóch golach Banaszaka i jednym Rosiaka w końcówce meczu prowadzą 3-1. Nasi piłkarze ręcznie jadą na Mistrzostwa Świata. W rewanżu zremisowali w Olsztynie z Austriakami 30-30, ale mieli przewagę bramki z pierwszego meczu. Decydujące trafienie na remis zanotował kadrowy Nestor Michał Daszek.
8: Decyzja miała być do prawego skrzydła, bo zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska. Także wyszło perfekcyjnie. Cóż, fantastyczny mecz, fantastycznie, że udało nam się awansować na Mistrzostwa Świata.
6: Impreza odbędzie się na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku w krajach Skandynawii.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Już lepiej poinformowani, po najnowszych faktach RMF FM wraca ekipa Stan Zbrodni. Kamil Barnowski
0: i Daniel Dyk. Zostańcie z nami, w tej godzinie mamy jeszcze dla Was wiele ciekawych szczegółów i fantastyczne przeboje, jak to w RMF FM.

0: scen zbrodni. Wracamy do sprawy Helen McCord. 22-latka zaginęła w deszczowy wieczór, wracając z pracy.
1: 9 lutego 1988 roku, najprawdopodobniej około 17:30, kobieta wysiadła na przystanku w Billings. Aby dotrzeć do domu, musiała przejść obok pubu George and Dragon. Kilka minut później przyjechał kolejny autobus. Mężczyzna, który z niego wysiadł, miał usłyszeć w okolicy pubu krzyk. Został on po chwili stłumiony, jakby zakryto komuś usta.
0: Lokal George and Dragon jest w tej historii bardzo ważny. Jeszcze nie tak dawno Helen pracowała tam jako barmanka. W niedzielę, czyli 2 dni przed zaginięciem, według świadków w pubie doszło do poważnej kłótni między Helen McCord i właścicielem tego przybytku, Ianem Simsem. Mężczyzna nie oszczędzał w słowach. Krzyczał, że nienawidzi Helen, a ostatecznie zakazał jej wstępu do swojego pubu.
1: Tajemnicą Poliszynela były nocne imprezy po zamknięciu baru oraz to, że Ian zdradzał swoją żonę z kochanką Tracy Hornby w pokoju na tyłach tego pubu. Wściekły miał zarzucać Helen, iż plotkuje na jego temat. W niektórych źródłach można również znaleźć informację, że odrzuciła ona kiedyś zaloty tego mężczyzny.
0: Na tym nie koniec. Po zaginięciu Helen, sprzątaczka, która codziennie doprowadzała lokal do porządku, zauważyła, jak Sims dokładnie szoruje klatkę schodową wybielaczem. Właściciel pubu powiedział zdziwionej kobiecie, że jego pies narobił sporego bałaganu i musiał to wyczyścić.
1: W świetle takich informacji policja musiała przesłuchać Iana Simsa. Mundurowi od razu zwrócili uwagę na podrapaną szyję i mocne zdenerwowanie mężczyzny. W bagażniku jego Volkswagena Passata natrafiono na plamy krwi. Sims zapewniał, że przewoził tam psa, który się skaleczył. Ale najważniejszym odkryciem był kolczyk z szafirem i opalem. Szybko ustalono, że taką właśnie biżuterię dostała na swoje 21 urodziny Helen McCord. Kobieta w dniu zaginięcia wyszła z domu właśnie w tych kolczykach.
0: Kolejne ślady zbrodni znaleziono w pokojach na tyłach pubu George and Dragon. To tam na dywanie natrafiono na zapięcie do wspomnianego kolczyka. Do tego krew na podłodze, drzwiach i tapecie. Jakiś czas później kolejnego przełomowego odkrycia dokonano w Irlam nad brzegiem rzeki. Znaleziono czarny worek na śmieci, a w nim rzeczy Helen McCord. Jej płaszcz, torebkę, szalik i dżinsy oraz, uwaga, kurtkę Simsa. Jak ustalono, worek pochodził z rolki znalezionej w pubie George and Dragon.
1: Wydawało się, że sprawa jest już rozwiązana, a znalezienie ciała zamordowanej to tylko kwestia czasu. Do tej wstrząsającej sprawy wrócimy za moment.

0: sceny zbrodni. Wracamy do zaginięcia Helen McCord. Wszystkie dowody wskazywały na to, że kobieta została zamordowana przez właściciela baru, w którym kiedyś pracowała.
1: Ian Sims, mężczyzna, dodajmy, silny fizycznie, trenujący w przeszłości tajski boks, nie przyznawał się do winy. Według jego wersji wydarzeń, która, dodajmy, z biegiem czasu zmieniała się, padł on ofiarą dokładnie zaplanowanego spisku, który miał go pogrążyć. Ktoś miał włamać się do pubu, ktoś miał założyć jego ubrania, a następnie dokonać morderstwa. Ten ktoś później miał ukraść samochód i wywieźć ciało. Policja nie znalazła najważniejszego dowodu, czyli właśnie ciała Helen McCord, co niezwykle komplikowało całą sprawę i późniejszy proces.
0: Na odnalezionym płaszczu Helen zlokalizowano włókna z dywanu, znajdującego się na podłodze w pokoju na zapleczu pubu George and Dragon. Dodatkowo te same włókna odnotowano na nowych spodniach 22-latki, które założyła po raz pierwszy w dniu zaginięcia, 9 lutego 1988 roku. Nie było więc możliwości, aby te włókna z dywanu znalazły się tam przypadkowo podczas wcześniejszej wizyty kobiety w barze.
1: Proces Iana Simsa był jednym z pierwszych w historii Wielkiej Brytanii, w którym do skazania przestępcy użyto dowodów DNA. Materiał pochodzący z plam krwi, z pubu i mieszkania oskarżonego porównano z próbkami pochodzącymi od rodziców Helen McCord. Ówczesna technologia wykazała, iż prawdopodobieństwo, że krew nie należała do McCord, było skrajnie niskie, wynosiło 9 milionów do jednego.
0: Ostatecznie na podstawie zgromadzonych dowodów uznano Iana Simsa winnym zabójstwa Helen McCord i skazano go na dożywocie. Minimalny okres pozbawienia wolności wynosił 16 lat. Sims cały czas utrzymywał, że jest niewinny, a co za tym idzie, nie powiedział, gdzie ukrył ciało zamordowanej.
1: Rodzina McCord robiła wszystko, aby odnaleźć ciało Helen. Korzystali z pomocy nurków, osuszali stawy. Michael, brat Helen, wraz z wujkami sprawdzali stare szyby kopalniane. Mary McCord poświęciła całe swoje życie poszukiwaniom ciała córki. Walczyła również o takie zmiany w prawie, by utrudnić zwolnienie warunkowe sprawcom, którzy nie ujawnili miejsca ukrycia ciała swoich ofiar.
0: Ian Sims po 32 latach w więzieniu wyszedł na wolność w 2020 roku. Zmarł 2 lata później, nie wskazując, co stało się z ciałem Helen McCord. Gdy mama zamordowanej dowiedziała się o jego śmierci, powiedziała: to ogromna ulga wiedzieć, że ten człowiek w końcu zniknął z powierzchni ziemi. Dostał to, na co zasłużył.

0: RMF FM i najlepsza muzyka. Kilkadziesiąt minut niedzieli jeszcze przed nami. Nie wiem, jak zamierzacie ją wykorzystać. Być może już przyłożycie głowę do poduszki, ale my polecamy, żeby nie wyłączać jeszcze radia.
1: Mamy swoje propozycje. Po 23 premierowy odcinek Misji Specjalnej, czyli fabularyzowane opowieści, oczywiście oparte na faktach, pełne sensacji. A my polecamy oczywiście stronę rmf.pl. Tam czekają na Was podcasty Stan Zbrodni, wspomnianej Misji Specjalnej i wiele, wiele innych bardzo ciekawych produkcji.
0: No to co, to do usłyszenia, kiedy chcecie, na jakiej platformie chcecie, a w Radiu RMF FM na pewno usłyszymy się już za tydzień po 20, jak zawsze w niedzielę. Daniel Dyk,
1: Kamil Barnowski, do usłyszenia.

0: Na zegarach już 23:00, czas na najnowsze fakty w RMF FM.
1: A zaprasza Karol Płaczkiewicz.
2: Dobry wieczór, jestem. Siatkarze Warty Zawiercie przegrali w finale z włoską Perugią. Na początek połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na to spotkanie. Kibice Śląska Wrocław za to cieszą się z powrotu ich drużyny do piłkarskiej ekstraklasy. A za granicą Wołodymyr Załęski komentuje ukraińskie ataki na Rosję. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie drugi rok z rzędu ze srebrnymi medalami siatkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozgrywanym w Turynie mistrzowie Polski, tak jak przed rokiem, przegrali z włoską Perugią. Tym razem jednak 0-3. Mecz w Inapli Arenie w Turynie obserwował Wojciech Marczyk. Dobry wieczór, Wojtku. Pierwszy set zwiastował zacięty mecz.
3: Dobry wieczór. Pierwsza partia była niezwykle wyrównana. Oba zespoły szły cios za cios. Perugia, by wygrać partię, potrzebowała kilku piłek setowych. W końcówce kontrowersyjną decyzję podjęli jeszcze sędziowie po pierwszej przegranej. 27-29 partii polskiej drużynie jakby coś pękło w kolejnych setach. To już włoski zespół z Kamilem Semeniukiem w składzie dyktował warunki. Drugi set Perugia wygrała do 18, a trzeci do 15. Spora w tym zasługa Bentary i Płotnickiego, którzy dziś świetnie atakowali, a siatkarze z Zawiercia mieli w dwóch ostatnich setach problemy, by przebić się przez włoski bardzo szczelny blok. Perugia Ligę Mistrzów wygrywa drugi rok z rzędu z Inalpi Areny w Turynie. Wojciech Marczyk.
2: A teraz zmieniamy dyscyplinę, bo niedzielny wieczór jest bardzo udany dla kibiców Śląska Wrocław. Ich drużyna po jednym sezonie gry w pierwszej lidze wraca do ekstraklasy. Dwukrotni mistrzowie Polski awans przypieczętowali w dzisiejszym meczu 33. kolejki, w którym pokonali na wyjeździe Polonię Bytom 3-1. Śląsk Wrocław jest drugi, a na kolejkę przed końcem ma 5 punktów przewagi nad wieczystą Kraków, co oznacza, że nie może już zostać wyprzedzony.
4: Aktualny obraz faktów.
2: To była odpowiedź na wcześniejsze zmasowane rosyjskie naloty na Kijów. Tak Wołodymyr Zełenski mówi o ukraińskich atakach na Rosję. Ukraiński przywódca w wieczornym wystąpieniu zapowiedział zwiększenie dostaw sprzętu dla sił zbrojnych.
5: Za sigłodni pokazniki aktywności
2: taktycznej. Aktywność ukraińskiej armii na froncie jest obecnie większa niż działania rosyjskich wojsk. Zwiększamy dostawy sprzętu dla sił zbrojnych. Między innymi drony, roboty naziemne i amunicje. Chcemy wzmocnić zarówno obronę swoich pozycji, jak i działania prowadzone na froncie.
5: Zachęt i nasi frontowi aktywni dzieje.
2: Mówił Wołodymyr Zełenski. Jak informowaliśmy w faktach, wśród trafionych przez ukraińską armię celów znalazły się dwie stacje wodociągów, rafineria w aglomeracji moskiewskiej oraz fabryka półprzewodników używanych przy produkcji broni. Rosyjskie władze przekazały, że w wyniku tych ataków zginęły 4 osoby, w tym obywatel Indii. Mimo hektolitrów uciekającej wody, to miejsce w sezonie letnim przyciąga tłumy ludzi. W ośrodku wypoczynkowym w wielkopolskim Skorzęcinie trwają przygotowania do sezonu turystycznego. W ostatnich latach plaża znacząco się powiększyła, ale woda wróci do jeziora. Zapewnia Krzysztof Szoszerek, burmistrz gminy i miasta Witkowo, z którym rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
6: Problem tej odkrywki kopalnianej Jóźwin 2B, która znajduje się w okolicach Kleczewa, to jest taka depresja, która ściąga nam tą wodę z pobliskich jezior, bo to nie jest tylko bolączka naszego jeziora, ale też jeziora Powickiego i wszystkich jezior, które są w Powickim Parku Krajobrazowym. Oddziaływaniem ma susza, zmniejszona ilość tych opadów.
7: Ale mimo to nawet 30 tysięcy osób w jeden weekend potrafi tutaj zawitać.
6: Skorzęcin to nie tylko woda, to nie tylko jezioro Niedzięgiel czy jezioro Białe. Tutaj 40 hektarów ośrodka wypoczynkowego otoczonego lasami, otoczonego jeziorami, gdzie można pospacerować, aktywnie odpocząć, pojeździć na rowerze.
2: Interniści, dietetycy, psycholodzy, fizjoterapeuci, anestezjolodzy i inni specjaliści wchodzą w skład zespołu poradni prehabilitacji, która działa od niedawna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Pacjenci są tam przygotowywani do dużych operacji czy terapii onkologicznych. Celem jest poprawa stanu zdrowia przed wyczerpującym leczeniem.
8: Dostałam bardzo dużo informacji o tym, jak powinnam nabrać masy, gdyż no jestem dość drobna, a wiadomo, że po zabiegach operacyjnych pacjent jeszcze traci na tej masie. Jak zbudować mięśnie, co powinnam jeść, jak powinnam ćwiczyć. liczyć, w jakim tętnie. Zostałam poinformowana, że mogę korzystać z pomocy psychologa.
9: Rehabilitacja sprawia, że rekonwalescencja jest szybsza może?
10: Dokładnie. Badania mówią, że prehabilitacja daje przede wszystkim skrócenie czasu pobytu w szpitalu, a to jest ważne nie tylko dla pacjentów, ale dla całej ochrony zdrowia i struktury. Daje zmniejszenie ryzyka powikłań, takich choćby jak niegojenie się ran, no i przyspiesza powrót do stanu zdrowia sprzed zabiegu czy sprzed leczenia zachowawczego.
2: Z panią Aleksandrą, pacjentką onkologiczną, i Martyną Kurcz, internistką koordynującą poradnię prehabilitacji, rozmawiała Anna Kropaczek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Misja specjalna w RMF FM. Najkrwawszy atak lat ołowiu. Co naprawdę wydarzyło się na dworcu w Bolonii?
1: Od końca lat 60. do połowy lat 80. Włochy przechodzą przez okres dużych niepokojów społecznych i zagrożenia atakami terrorystycznymi. Jest to czas wzmożonej aktywności neofaszystowskich i skrajnie lewicowych ugrupowań. Dochodzi wtedy do licznych walk ulicznych, porwań, zabójstw czy zamachów. Ze względu na dużą ilość wystrzelonych kul, okres ten zyskuje niechlubne miano lat ołowiu. Jeden z pierwszych krwawych incydentów miał miejsce 12 grudnia 1969 roku. Wtedy członkowie neofaszystowskiej grupy przeprowadzają zamach bombowy na Piazza Fontana w Mediolanie. Jest to pierwszy tak poważny atak terrorystyczny w powojennej historii Włoch. W kolejnych latach mają miejsce kolejne zamachy bombowe. Ugrupowania neofaszystowskie chcą wytworzyć w społeczeństwie poczucie zagrożenia, które skłoniłoby obywateli do poparcia autorytarnych rządów. Z kolei skrajne lewicowe i anarchistyczne bojówki dążą do destabilizacji państwa i przeprowadzenia rewolucji komunistycznej. 16 marca 1978 roku terroryści z lewicowych Czerwonych Brygad porywają i mordują byłego premiera Aldo Moro. Przeprowadzają też wiele innych ataków na prominentnych włoskich polityków i dygnitarzy. Jednak za najtragiczniejszy epizod lat ołowiu uznaje się zamach bombowy na dworcu w Bolonii z 2 sierpnia 1980 roku. Do dziś jednak nie wyjaśniono wszystkich wątków tej sprawy, a samo śledztwo i późniejsze procesy pozostają obiektem krytyki. W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej opowiemy o najkrwawszym ataku terrorystycznym w historii Włoch i o związanych z nim kontrowersjach. Jest sobotni poranek 2 sierpnia 1980 roku. Na dworcu kolejowym w Bolonii panuje ogromny ruch. Trwa okres wakacyjny i wielu Włochów oraz zagranicznych turystów chce wykorzystać piękną pogodę i wyjechać z miasta. Na zewnątrz panuje upał i tłumy ludzi próbują się schronić w klimatyzowanym budynku dworca. Wśród podróżnych jest Alessandro Villetti, który pracuje jako zawiadowca na stacji między Bolonią a Weroną. Mężczyzna przechadza się po peronie i oczekuje na odjazd pociągu, którym dojedzie na swoje miejsce pracy. Ze spokojem obserwuje, jak inni wsiadają do wagonów, kupują gazety w kioskach, zamawiają kawę czy umieszczają walizki w przechowalni. Innymi słowy, mimo wzmożonego ruchu i kilku opóźnionych pociągów, wszystko wydaje się być w jak najlepszym porządku. Jednak nikt z przebywających na dworcu nie przypuszcza, że już za chwilę ten piękny poranek staje się jednym z najtragiczniejszych dni w historii Bolonii. O godzinie 10:25 budynkiem niespodziewanie wstrząsa potężna eksplozja, która całkowicie niszczy zachodnie skrzydło dworca, grzebiąc dziesiątki podróżnych pod gruzami. Fala uderzeniowa jest tak potężna, że wyrzuca odłamki w stronę peronu oraz postoju taksówek, raniąc i zabijając wielu ludzi. Alessandro Villetti leży na ziemi i nie rozumie, co się właśnie wydarzyło. Poczuł jedynie silny podmuch, który odrzucił go na odległość 10 metrów. Spostrzega też, że nie ma na sobie praktycznie żadnego ubrania. Siła wybuchu była tak ogromna, że rozdarła jego mundur w strzępy. Mężczyzna wspominał:
2: po wybuchu przez chwilę panowała upiorna cisza. Dopiero potem rozległy się krzyki.
1: W tym momencie na terenie dworca rozgrywają się dantejskie sceny. Wielu ludzi jest ciężko rannych, ale mimo bólu próbują wydostać się na zewnątrz. Inni chcą odnaleźć pośród gruzowiska swoich bliskich, którzy jeszcze przed chwilą stali obok nich. Na miejsce niemal natychmiast przybywają służby, ale szybko okazuje się, że nie mają dość ludzi, by opanować tak tragiczną sytuację. Na szczęście z pomocą przychodzi wielu przechodniów, którzy usłyszeli wybuch i przybiegli na miejsce sprawdzić, co się dzieje. Zaczynają udzielać pierwszej pomocy i asystują ratownikom przy wynoszeniu rannych. Ponieważ brakuje karetek, poszkodowani są przewożeni do szpitali taksówkami, prywatnymi samochodami czy autobusami. Wielu lekarzy przerywa urlopy, aby pomóc personelowi placówek medycznych przyjąć tak dużą liczbę pacjentów. Na miejsce przybywają też zaniepokojeni bliscy osób, które mogły tego dnia znajdować się w pobliżu wybuchu. Wśród nich jest Roberta Boldrini, której rodzice prowadzą sklep na dworcu. W wywiadzie dla gazety Bologna Today tak opisała ten dzień:
3: Usłyszałam huk, gdy robiłam zakupy, ale nie wiedziałam, co się stało. Dopiero po chwili ktoś powiedział, że doszło do wybuchu na dworcu. Musiałam tam iść i to sprawdzić. Bo chociaż tego dnia sklep miał być zamknięty, to moja mama mogła tam pójść, aby uporządkować towar.
1: Kobieta jest przerażona, gdy widzi skalę zniszczeń. Z niedowierzaniem wpatruje się w ogromną dziurę, gdzie jeszcze niedawno znajdował się sklep jej rodziców. Nagle czuje, że ktoś kładzie rękę na jej ramieniu. Odwraca się i widzi znajomego policjanta, który pełnił służbę na dworcu. Odczuwa ogromną ulgę, gdy funkcjonariusz mówi:
2: nie martw się, twojej matki tam nie było.
1: Na miejscu tragedii zjawia się też ojciec Alessandro Viliettiego. Gdy tylko dowiedział się o wybuchu, wyszedł z domu i przeszedł pieszo 10 kilometrów, by sprawdzić, czy jego synowi nic się nie stało. Gdy w końcu go widzi, mówi jedynie:
2: dobrze, że nic się nie jest.
1: Alessandro jest jednak niezwykle wzruszony i jak wspominał:
2: mój ojciec był z pokolenia, które nie okazywało swoim dzieciom uczuć. Jednak gdy dowiedziałem się, że przeszedł 10 kilometrów, by sprawdzić, czy nic mi się nie stało, zrozumiałem, że naprawdę mnie kocha.
1: Niestety wiele innych osób odkrywa, że ich bliscy nie mieli tyle szczęścia. Bilans jest tragiczny. W wyniku eksplozji zginęło 85 osób, a ponad 200 zostało rannych. Jednak początkowo nikt nie podejrzewa zamachu. Jeszcze tego samego dnia premier Włoch Francesco Cossiga stwierdza:
4: trudno na ten moment powiedzieć coś konkretnego, ale wstępne analizy sugerują, że tragedię spowodował najprawdopodobniej wybuch bojlera w piwnicy.
1: Jednak po dokładniejszych oględzinach miejsca tragedii śledczy odrzucają tę hipotezę. Zostają też znalezione fragmenty ładunków wybuchowych, które jasno wskazują, że nie był to nieszczęśliwy wypadek. Służby ustalają też, że bomba znajdowała się w walizce, którą ktoś się zostawił w poczekalni dworca. Nie udało się jednak ustalić, jak długo tam leżała. Dzień po tragedii już nikt nie ma wątpliwości, że doszło do zamachu terrorystycznego, a lewicujące gazety winią za niego neofaszystów. Zresztą sam premier Cossiga na specjalnej sesji parlamentu stwierdza:
4: terroryzm organizacji skrajnie lewicowych jest raczej wymierzony w poszczególnych dygnitarzy państwowych. Dlatego wygląda to raczej na działanie grup skrajnie prawicowych, które preferują dokonywanie krwawych aktów przemocy, aby wywołać panikę wśród społeczeństwa.
1: 5 sierpnia, 3 dni po zamachu, do redakcji gazety La Stampa dzwoni pewien mężczyzna. Gdy jeden z dziennikarzy podnosi słuchawkę, słyszy:
5: jestem członkiem zbrojnych komórek rewolucyjnych. Mam informacje w sprawie wybuchu na dworcu w Bolonii. To byliśmy my.
1: Zbrojne komórki rewolucyjne są jedną z najbrutalniejszych grup skrajnie prawicowych. Ale jak dotąd nie przeprowadzili oni ataku na podobną skalę. Wkrótce wielu członków tej organizacji zostaje aresztowanych pod zarzutem zorganizowania zamachu terrorystycznego. Rozpoczyna się długi proces, w wyniku którego sąd skazuje ostatecznie 3 osoby: Luigiego Ciavardiniego, Valeriego Fioravantiego i Francesco Mambro. Ciavardini otrzymuje wyrok 30 lat więzienia, a Fioravanti i Mambro zostają skazani na dożywocie. Jednak żaden z oskarżonych nie przyznaje się do przeprowadzenia zamachu i nie wszyscy są w pełni przekonani co do ich winy. Co więcej, w związku z całą sprawą pojawiło się wiele kontrowersji. 13 stycznia 1981 roku w pociągu jadącym do Mediolanu odnaleziono walizkę wypełnioną tymi samymi materiałami wybuchowymi, których użyto w Bolonii. Obok bagażu znajdowały się również broń oraz 2 bilety lotnicze. Jeden do Paryża, a drugi do Berlina. Później jednak wyszło na jaw, że walizkę podłożył w wagonie policjant, który zrobił to na zlecenie oficerów włoskich służb wywiadowczych. Śledztwo wykazało, że byli oni powiązani z profaszystowską lożą masońską Propaganda Due, na której czele stał Lucio Gieli. Celem tej mistyfikacji miało być zasugerowanie, że za zamachem na dworcu w Bolonii stała organizacja pochodząca z zagranicy. W następstwie tego skandalu sąd skazał 4 funkcjonariuszy wywiadu za celowe utrudnianie śledztwa. Część Włochów uważa, że to właśnie loża Propaganda Due miała zaplanować i sfinansować zamach, a zbrojne komórki rewolucyjne jedynie podłożyły bombę. Ale dlaczego? Sędzia śledczy Felice Casson uważa, że chodziło o wywołanie w społeczeństwie poczucia zagrożenia.
6: Celem tego typu zamachów jest wywołanie u ludzi irracjonalnej paniki i poczucia, że nie są bezpieczni, nawet gdy jadą pociągiem. Ten strach sprawia, że są oni bardziej skłonni poprzeć autorytarne i silne rządy. No i tego właśnie chcieli neofaszyści.
1: Jednak na przestrzeni lat wokół zamachów w Bolonii narosło wiele teorii spiskowych. Część z nich sugerowała choćby, że za zamach miał odpowiadać palestyński terrorysta. Według tej wersji bomba wcale nie miała eksplodować na dworcu, a detonacja ładunku nastąpiła w wyniku tragicznego błędu. Nie znaleziono jednak żadnych dowodów, które potwierdziłyby tę hipotezę. Inny trop pojawił się po ekshumacji ciała Marii Frescu, która zginęła w zamachu. Przeprowadzono badania genetyczne, które wykazały, że DNA szczątków znajdujących się w trumnie nie pasuje do próbki pobranych od rodziców zmarłej. Doprowadziło to do wielu spekulacji, a niektórzy sugerowali nawet, że zwłoki miały w rzeczywistości należeć do niezidentyfikowanego zamachowca. Jednak nie udało się w żaden sposób potwierdzić tej teorii. Fioravanti i Mambro, którzy zostali skazani na dożywocie za podłożenie ładunków, pobrali się w więzieniu, gdzie urodziła im się córka. Później zostali wypuszczeni na wolność. Fioravanti w 2009 roku, a Mambro w 2014. Oboje do dziś twierdzą, że w żaden sposób nie przyczynili się do tego zamachu.
7: Może służby musiały zrobić ze mnie kozła ofiarnego, bo trzeba było chronić inne, bardziej przydatne dla nich osoby. W pewien sposób to nawet rozumiem i ich nie winię.
1: Zamach na dworcu w Bolonii okazał się być ostatnim tak krwawym wydarzeniem lat ołowiu. Ostatecznie władzom Włoch udało się rozbić większość skrajnie prawicowych i lewicowych bojówek i zakończyć ten tragiczny rozdział w dziejach kraju. Jednak rodziny ofiar wciąż uważają, że nie wyjawiono całej prawdy o zamachu, a zwłaszcza o jego zleceniodawcach. Dlatego utworzono stowarzyszenie o nazwie 8 sierpnia 1980, które walczy o sprawiedliwość. Co roku w Bolonii odbywa się też Marsz Pamięci, w którym biorą udział setki mieszkańców miasta. Dworzec został odbudowany, a wewnątrz umieszczono tablice z nazwiskami ofiar. Na budynku wisi też zegar, który zatrzymał się w momencie eksplozji i wciąż wskazuje godzinę 10:25. Ma on przypominać o tragicznych wydarzeniach z 2 sierpnia 1980 roku, kiedy wspaniały letni dzień zmienił się w koszmar.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii. Czas na kultowy kawałek w RMF FM.

0: reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Kumulacja szczęścia w RFM.
4: Pieniądze szczęścia nie dają.
0: Myślisz?
4: To posłuchaj.
5: Super! Dziękuję bardzo.
3: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
0: Czeka
3: ponad milion złotych.
0: Zagrasz?
6: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
0: Po reklamie.
8: Na zegarach w całej Polsce za chwilę wybije północ, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Robert Lewandowski pożegnał się z Camp Nou. Jego Barcelona wygrała ostatni mecz domowy w tym sezonie. Statek, na którym wykryto przypadki zakażeniem hantawirusem, zmierza do Rotterdamu. Do portu dotrze dziś o poranku. Warunki pogodowe, ceny paliw i nawozów to elementy, które składają się na trudny sezon dla części rolników. To były pełne emocji chwile dla Roberta Lewandowskiego. W ostatnim meczu na stadionie Spotify Camp Nou Polak wyprowadził FC Barcelonę jako kapitan i przy owacji kibiców pożegnał się z fanami dumy Katalonii. Barcelona pokonała Real Betis 3-1, a schodzącemu 5 minut przed zakończeniem meczu z boiska Lewandowskiemu towarzyszyły łzy i ogromne wsparcie trybun, na których nie brakowało polskich flag i okrzyków Lewy Legend. Przypomnijmy, nasz 36-letni napastnik ogłosił w sobotę, że po sezonie odejdzie z Barcelony. W klubie spędził 4 sezony, zdobywając 3 Mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla oraz 3 Super Puchary Hiszpanii. Rotterdam przygotowuje się na przyjęcie statku Hondius, gdzie wykryto hantawirusa. Jednostka ma dotrzeć do portu dziś o poranku. Na jej pokładzie jest załoga, w skład której wchodzą Holendrzy, Filipińczycy, Ukraińcy oraz obywatele Rosji oraz polski kapitan statku. Port jest wyznaczoną w Holandii jednostką do obsługi chorób zakaźnych w żegludze, informuje nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
9: Załoga i personel medyczny zostaną przebadani po przybyciu, a następnie poddani kwarantannie. Część załogi będzie mogła ją odbyć w domu. Obywatele Filipin prawdopodobnie odbędą tę 6-tygodniową kwarantannę na miejscu w Rotterdamie, gdzie przygotowano już kontenery mieszkalne. Chodzi o to, że w ich ojczystym kraju nie ma gwarancji zachowania odpowiednich standardów. Statek zostanie wyczyszczony przez wyspecjalizowaną firmę z uwzględnieniem zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Pracownicy zostaną wyposażeni w taki sprzęt, który pozwoli im uniknąć kwarantanny po zakończeniu prac. Dopiero po końcowej inspekcji sanitarnej zapadnie decyzja, czy i kiedy statek będzie mógł wyruszyć w kolejną trasę.
10: To są fakty RMF FM.
8: Niewykluczone, że w szkołach pojawi się adrenalina. Będzie mogła być wykorzystywana, by pomóc uczniom, którzy mają ciężką reakcję alergiczną. Nad takim rozwiązaniem pracuje Ministerstwo Zdrowia, informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz.
11: W czerwcu gotowa może być propozycja przepisów, które pozwolą szkołom kupować adrenalinę na receptę i po prostu potem trzymać ją w szafce i podać w sytuacji, gdy uczeń albo inna osoba w szkole ma wstrząs anafilaktyczny. O te zmiany apelują lekarze, wśród nich profesor Marek Jutel z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, który podkreśla, że adrenalinę może podawać każdy, także osoby bez wykształcenia medycznego.
12: Reakcje anafilaktyczne występują nagle, niespodziewanie.
11: Adrenalina w szkołach pojawi się najwcześniej w następnym roku szkolnym. W ostatnich tygodniach postulat alergologów w tej sprawie poparła m.in. rzeczniczka praw dziecka.
8: To nie jest łatwy sezon dla części rolników, którzy wciąż mają problemy m.in. z suszą i wysokimi cenami paliw i nawozów. W uprawie rzepaku nie uda mi się nawet wyjść na zero, mówi nam Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga w Warmińsko-Mazurskim.
13: Wiosna niezbyt łaskawa, bardzo sucha, praktycznie żadnych znaczących opadów w marcu, w kwietniu, nawet teraz na początku maja też tutaj mój region, okolice Elbląga, no niestety te opady omijają, te niekorzystne warunki się kumulują, co niestety niestety prowadzi do tego, że stan upraw jest na ten moment zły, a do tego ponosimy bardzo, bardzo duże koszty. Już tak kalkulując dla tych upraw ozimych, szczególnie dla rzepaku, nie widzę tutaj widoku w swoim gospodarstwie na to, żebym mógł chociaż wyjść na zero w tej uprawie.
8: Rolnicy przypominają, że Komisja Europejska zgodziła się na uruchomienie rekompensaty za drogie nawozy i paliwo. Konkretów w tej sprawie wciąż jednak brak. Będą pytania o pochodzenie świata, ludzką świadomość czy technologię przyszłości. W Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie dziś rozpoczną się wydarzenia związane z kolejną odsłoną Copernicus Festival.
14: Do 24 maja będziemy tam właśnie opowiadać o tajemnicach mózgu, tajemnicach wszechświata. Będziemy też przybliżać genezę nas samych, czyli człowieka, ale także spojrzymy troszeczkę głębiej w nasze organizmy i przyjrzymy się kształtom komórek chociażby. Myślę, że tutaj znajdzie każdy z Państwa, kto jest pasjonatem, cóż, otaczającego nas świata, coś dla siebie.
8: Zapraszała Diana Sałecka, rzeczniczka Copernicus Festival w Krakowie.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
15: Słuchacie RMF FM. Ja nazywam się Olga Hering i witam w programie Zbrodnie z wyższych sfer. Dziś historia, która pokazuje, jak cienka jest granica między sukcesem a tragedią. Michał Zapytowski, młody przedsiębiorca z Poznania, którego życie zostało brutalnie przerwane przez mroczne siły chciwości i zbrodni. Jego los wyceniono na 100 000 marek.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Dyrektorem jednego z poznańskich banków, dzięki czemu rodzina żyje na znacznie wyższym poziomie niż większość. W związku z tym, gdy Michał dorasta, chce, by taki stan rzeczy trwał i ma sporą szansę spełnić to życzenie, bo wiele wskazuje na to, że syn odziedziczył żyłkę do interesu po ojcu. Michał już jako nastolatek jest obrotny i dobrze zorganizowany. Jest też człowiekiem nastawionym na cel, którym jest to, by osiągnąć sukces. Marzy, by rozkręcić własny interes i kiedy tylko kończy szkołę, razem ze swoim najlepszym przyjacielem, Robertem, otwierają swoją firmę. To końcówka lat 90. Czas, w którym ogromnym zainteresowaniem cieszą się wszelkie produkty z zachodu, a to oczywiście nie umyka Michałowi. Chłopak zwraca uwagę przede wszystkim na to, jaką popularnością cieszy się wszelkiego rodzaju sprzęt RTV i AGD. Popyt jest naprawdę duży, a teraz w gospodarstwach domowych wręcz masowo pojawiają się telewizory, komputery czy magnetowidy. Miał i Robert widzą w tym szansę i zaczynają sprowadzać sprzęt elektroniczny z Niemiec, a wszystko, co kupują, sprzedają w ekspresowym tempie i dorabiają się sporych pieniędzy. Michał, mimo że jest jeszcze przed 30, to już teraz planuje budowę wymarzonego domu, w którym ma nadzieję zamieszka ze swoją dziewczyną, Olą, z którą chce założyć rodzinę. Jeździ średniej klasy samochodem i z ukochaną co weekend bawią się w dobrych poznańskich klubach. Teraz ma zajętą głowę planowaniem wakacji w Hiszpanii, do której wybiera się z Olą i przyjaciółmi. Michał, będąc tak młodym człowiekiem, prowadzi życie, o jakim przeciętny poznaniak może sobie tylko pomarzyć. Ma wszystko. Jest młody, przystojny, u boku ma kochającą kobietę, rozkręca dobrze prosperujący interes, a do tego jako jedynak ma ogromne wsparcie rodziców i świetny z nimi kontakt. Właściwie życie Michała to spełnienie marzeń i pewnego rodzaju obietnica, że będzie tylko lepiej. Jest końcówka 1999 roku. Michał ma już 28 lat i na swoim koncie sporo sukcesów zawodowych. Jego interes rozkwita, a jego życie prywatne bez zmian jest stabilne i spokojne. Piątek 26 listopada zapowiada się zwyczajnie. To zwykły dzień pracujący, zarówno dla Michała, jak i jego narzeczonej. Jednak dzisiaj Michał wyjątkowo ma duży problem, żeby wstać z łóżka. Jego narzeczona próbuje go obudzić, bo boi się, że zaśpi. Ale Michał prosi o jeszcze 15 minut. Ola nie ma tyle czasu. Musi już wychodzić. Dlatego para umawia się, że narzeczona zadzwoni do niego o 8:30, żeby upewnić się, że wstał. Gdy zgodnie z ustaleniami, Ola sięga po telefon i dzwoni do Michała. W słuchawce słyszy tylko sygnał oczekiwania na połączenie. Próbuje jeszcze kilka razy, ale wciąż to samo. Narzeczony nie odbiera. Dziewczyna zakłada, że ukochany wstał od razu, gdy wyszła. Jednak mija czas, a Michał, który codziennie odzywa się do Oli, gdy ta jest w pracy, dzisiaj wyjątkowo milczy. Narzeczona po telefon sięga ponownie po godzinie 11, a to, co się dzieje dalej, zbija ją z tropu. Tym razem słuchawka w ich mieszkaniu zostaje podniesiona i to niemal od razu, ale po drugiej stronie nie słychać Michała, a obcy głos. Ola jest zaskoczona. Myśli, że może pomyliła numery, ale męski głos informuje ją, że Michał nie może teraz podejść do telefonu, po czym bez słowa pożegnania rozłącza się. W tym samym czasie, gdy narzeczona główkuje, o co tutaj chodzi, znowu dzwoni telefon, ale tym razem w mieszkaniu Roberta, przyjaciela i wspólnika 28-latka. Okazuje się, że to Michał. W jego głosie słychać stres. Przejętym tonem mówi, że ma wielkie kłopoty i że natychmiast potrzebuje 100 000 niemieckich marek. po tym dziwnym oświadczeniu.

milczeniu. Połączenie zostaje zerwane, ale Michał dzwoni do Roberta jeszcze kilka razy w krótkich odstępach czasu. Za każdym razem uparcie prosi o pieniądze, aż w końcu wyznaje szokującą prawdę. Został porwany. Michał przerażonym głosem opowiada, że jest skuty kajdankami i przetrzymywany gdzieś w lesie. W tle słychać męskie głosy, które rozkazują mu, co ma mówić. Michał brzmi fatalnie, jak zagubione dziecko. Mówi, że jest mu zimno i że chyba ma złamaną rękę. Błaga też, by pod żadnym pozorem nikt nie powiadamiał policji. Jeżeli gotówka trafi w ręce porywaczy, cały koszmar się skończy. Robert wie, że to nie są żadne żarty. Od razu zaczyna gromadzić środki na okup, a o całej sytuacji informuje Aleksandrę oraz rodziców chłopaka, którzy natychmiast zrywają się na równe nogi. Z początku nie dowierzają, że to prawda, ale gdy ruszają do mieszkania Oli i Michała, odkrywają, że ktoś wszedł tu siłą, a w środku widać ślady po plądrowaniu. Brakuje też pieniędzy i broni, którą, jak na ironię, Michał kupił niedawno dla własnego bezpieczeństwa. Sytuacja jest podbramkowa. Porwanie jest faktem. Robert i bliscy Michała ostatecznie decydują się powiadomić mundurowych, a sami, jak na szpilkach, czekają na kolejny kontakt. Telefon dzwoni dopiero o 21:00. To Michał, który nie brzmi dobrze. Robotycznym głosem recytuje instrukcje, jak i gdzie Robert ma przekazać okup. Wszystko ma odbyć się następnego dnia, w sobotę o 23:00. Torba ze spakowaną gotówką ma trafić do kosza na śmieci, który znajduje się na przystanku autobusowym za rondem Rataje, na wysokości osiedla Oświecenia. Rafał ma być oczywiście sam, bez obstawy policji czy dodatkowych osób, inaczej będzie źle. Po tym jednostronnym instruktażu połączenie zostaje przerwane, a telefon nie odzywa się już przez całą noc. Jest sobota, 27 listopada. Dzisiaj, późnym wieczorem, ma dojść do przekazania okupu, ale wcześniej znowu dzwoni telefon. To Michał. Jest przerażony. W jego głosie słychać rozpacz i strach o własne życie. W krótkiej rozmowie błaga o przekazanie okupu. Mówi, że tylko to sprawi, że wróci do domu, ale Robert nie ma dla niego dobrych wieści. Nie wie, czy uda mu się uzbierać całą kwotę. Na szczęście w jednym z kolejnych telefonów Michał przekazuje, że porywacze zgadzają się zmniejszyć okup o połowę, ale pieniądze mają trafić w ich ręce dzisiaj. Michał dzwoni do Roberta jeszcze kilka razy. Za każdym razem brzmi też na coraz bardziej przerażonego. W tym samym czasie policja wszelkimi sposobami próbuje namierzyć porywaczy i porwanego i zaczynają od początku. Skoro 28-latek został porwany w biały dzień z własnego mieszkania, muszą być jacyś świadkowie. I nie mylą się. Udaje się ustalić, że porywaczy było prawdopodobnie czterech i że poruszali się czerwonym Fordem Sierrą. Mundurowi idą tropem charakterystycznego samochodu i kilka godzin później, o 18:00, odnajdują tajemnicze auto zaledwie 6 kilometrów dalej. Niestety, w środku nie ma Michała. Są tu za to kajdanki, tasak, jakaś czapka i ślady wyglądające jak krew. Na miejscu śledczy docierają do kolejnych świadków i wszyscy relacjonują, że minionej nocy widzieli, jak pod zaparkowaną czerwoną Sierrę podjechało ciemne BMW, z którego wysiadło kilku mężczyzn. Następnie otworzyli bagażnik Forda, wyjęli z niego jakiś bardzo duży pakunek i przełożyli go do swojego bagażnika, po czym odjechali. Na pytanie, czy pakunek był wielkości człowieka, odpowiadają jednogłośnie – tak. Wybija godzina 23:00, godzina przekazania okupu. Robert pojawia się z torbą w umówionym miejscu, a z ukrycia każdy jego krok obserwuje policja. Mężczyzna wrzuca okup do śmietnika na wskazanym przystanku i robi wszystko dokładnie tak, jak życzyli sobie tego porywacze, poza jednym. W rzeczywistości w torbie wcale nie ma gotówki, zamiast niej są tam pocięte gazety. Pół godziny później, o 23:30, do przystanku zaczyna zbliżać się młody i wysportowany mężczyzna.
Żwawym krokiem podchodzi do kosza na śmieci i wyjmuje z niego torbę, co sprawia, że policja natychmiast wkracza do akcji. Porywacz orientuje się, że to zasadzka i zaczyna uciekać, a po drodze wyrzuca wypełnioną gazetami torbę. Po krótkim biegu wpada jednak w ręce funkcjonariuszy i szybko zostaje rozpoznany. To Marcin o pseudonimie Siwy, znany w mieście z wymuszania haraczy, handlu narkotykami i kradzieży samochodów, członek gangu Piątkowskiego. Mężczyzna od razu zostaje zatrzymany, ale niewiele to wnosi, bo pytany o Michała jak zacięta płyta powtarza, że nie ma pojęcia o co chodzi. Sprawa zaczyna się komplikować, bo po nieudanej próbie przekazania okupu wydarzyć może się wszystko. Już za moment. Dalszy ciąg tej szokującej opowieści.

0: Witam ponownie. Olga Hering i Zbrodnie z wyższych sfer. Wracamy do opowieści o Michale Zapytowskim, młodym przedsiębiorcy, którego życie, pełne sukcesów i planów na przyszłość, zostało brutalnie przerwane.
1: Zbrodnie z wyższych sfer w RMF FM.
0: Do policjantów zaczyna docierać, że popełnili fatalny błąd. Powinni śledzić Siwego. Teraz wszystko przepadło, a kolejne godziny tylko to potwierdzają. Michał nie wraca do domu, a porywacze już więcej się nie kontaktują z Robertem. Trzeba jednak działać. Zapada decyzja, by przeszukać mieszkanie Siwego. Gdy funkcjonariusze wchodzą do budynku, w którym mieszka zatrzymany, niemal wpada na nich wybiegający z budynku mężczyzna, który od razu zostaje przez nich rozpoznany. To Przemysław, ksywa Buda, znany ze swojej bezwzględności i członek gangu Piątkowskiego. Ewidentnie ucieka przed mundurowymi, a po drodze wyrzuca jakieś przedmioty. Część policjantów goni uciekiniera, a część sięga po wyrzucony w biegu pakunek. To kilka sztuk broni, w tym tak zwana gazówka, którą skradziono z mieszkania Michała. Niestety, policja znowu się kompromituje, ponieważ Buda im ucieka. Sprawa zaczyna wymykać się spod kontroli. Przez kolejne dni Siwy milczy, uciekinier rozpływa się w powietrzu, a porywacze nie dzwonią. 2 grudnia, czyli 5 dni po nieudanej próbie przekazania okupu, policja decyduje się wystawić list gończy za Budą, a na łamach prasy zwraca się do porywaczy, że jeżeli uwolnią Michała i odstąpią od żądań, nie odpowiedzą karnie za porwanie. Niestety, nic to nie daje, a kolejne dni nie przynoszą nadziei na odnalezienie Michała, aż do momentu, gdy nadchodzi 10 grudnia, a wraz z nim długo wyczekiwany przełom. Ponad 300 kilometrów dalej, w Warszawie, podczas policyjnego nalotu na lokal znany z handlu narkotykami, stołeczni kryminalni przez przypadek zatrzymują poszukiwanego listem gończym Budę. Niestety, to koniec dobrych wieści, bo podobnie jak Siwy, Buda twierdzi, że nie ma nic wspólnego z porwaniem Michała i odmawia współpracy. Zdesperowana rodzina traci wiarę w moc sprawczą policji, wyznacza nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych za pomoc w odnalezieniu Michała, ale nikt się nie odzywa. Nadzieje na szczęśliwy finał maleją, a pierwsze święta, a potem pierwszy Sylwester bez Michała odbiera jego rodzinie wiarę w happy end. Jednak szansa na przełom znowu pojawia się na horyzoncie, gdy śledczy trafiają na trop właściciela czerwonej Sierry, tej, z której wyciągano dziwny pakunek i w której widziano Michała po raz ostatni. Właścicielem auta jest niejaki Rafał, również znany policji gangster, który ma się z czego tłumaczyć, ponieważ znaleziona w jego aucie krew należy do Michała. Mimo że najpewniej śledczy mają w garści już 3 sporywaczy, sprawa nie rusza do przodu. Rafał do niczego się nie przyznaje i tak samo jak pozostali, nie ma nic wspólnego z zaginięciem przedsiębiorcy z Poznania. Mężczyźni nie wiedzą jednak, że śledczy coś mają. Liczne dowody, poszlaki, ale przede wszystkim 2 świadków incognito, których zeznania są bardzo ważne. Jeden z nich wskazuje 4 porywacza, który był pomysłodawcą porwania i który podobno stworzył cały plan. To Michał Z., o pseudonimie Ciułas, również doskonale znany poznańskiej policji. Za mężczyzną wystawiony zostaje list gończy, ale niewiele to daje, bo poszukiwany przepada jak kamień w wodę. Mimo tego, w listopadzie 2000 roku, gdy Michała nie ma już od roku, prokuratura stawia zarzuty 3 wciąż przebywającym za kratami porywaczom. Mimo że nie chcą współpracować, poszlakowy materiał dowodowy jest wystarczający. Chociaż do tej pory nie trafiono na najmniejszy ślad po Michale, śledczy nie mają już złudzeń co do 2 kwestii. Pierwszej, że wiedzą, kto za tym stoi, i drugiej, że Michał najpewniej nie żyje. Jest 15 stycznia 2001 roku, gdy przed Sądem Okręgowym w Poznaniu rusza proces Siwego, Budy oraz Rafała. Jeden z oskarżonych, Rafał, właściciel czerwonego samochodu, z nonszalancją w głosie informuje wszystkich, że doskonale wie, kim jest świadek incognito i przy wszystkich wymienia go z imienia i nazwiska. Na sali zapada wymowna cisza. Przecież oskarżony nie powinien mieć takiej wiedzy, a ten świadek dostarczył dostarczył prokuraturze mnóstwo materiału dowodowego. To także głęboka rysa na zaufaniu do wymiaru sprawiedliwości. Ochrona tożsamości świadka incognito to przecież priorytet. Czy w obliczu takiego obrotu sprawy świadek incognito w ogóle podtrzyma swoje dotychczasowe zeznania? W związku z zaistniałą sytuacją wybucha skandal, który tylko przybiera na sile, gdy okazuje się, że ujawnienie tożsamości świadka incognito wcale nie było przypadkiem. Sprawa jest bardzo poważna i wszystko wskazuje na to, że zamieszani mogą być w nią policjanci. To, w jaki sposób odkryto, kim jest anonimowy świadek, przypomina czarną komedię. A żeby tego było mało, na jaw zaczyna wychodzić, że nieuchwytny czwarty porywacz, Ciułas, wciąż pozostaje na wolności, być może dzięki pomocy kogoś w mundurze. Ekspresowe śledztwo ujawnia, że świadek incognito został przesłuchany już rok temu, w kwietniu 2000 roku, a przesłuchania tego dokonało dwóch policjantów z sekcji kryminalnej Komendy Miejskiej Policji. Jednak to właśnie od tego momentu zaczynają dziać się rzeczy, które brzmią wręcz groteskowo. Okazuje się, że w trakcie trwania śledztwa i pierwszych przesłuchań policjanci chcieli wypróbować nową kamerę wideo pożyczoną od niejakiego Pawła. Zainstalowali ją w sali przesłuchań i schowali w kartonie, tak by urządzenie nie zwracało uwagi i żeby przesłuchiwany nie zorientował się, że jest nagrywany. To właśnie w ten sposób zeznania świadka incognito zostały nagrane bez jego wiedzy i bez jego zgody, ale co najgorsze, po wszystkim sprzęt został zwrócony właścicielowi razem z utrwalonym nagraniem z przesłuchania świadka incognito. Niestety, na tym wcale się nie skończyło, bo chwilę później wypożyczalnia sprzętu została obrabowana, a kamera z zapisaną kasetą zniknęła. Jak wykazało śledztwo, kamera i tajne nagranie trafiły w ręce mężczyzny w kryzysie bezdomności, który z kolei, gdy zorientował się, co jest na kasecie, przekazał ją ludziom z grupy przestępczej, aż w końcu, jak po nitce do kłębka, trafiła prosto do rąk samego Ciułasa. Oskarżeni bez zmian milczą i nie zanosi się, by mieli coś w tej kwestii zmienić. 2 października 2001 roku, prawie 2 lata po porwaniu, wszyscy trzej oskarżeni słyszą wyrok, kara 10 lat pozbawienia wolności za porwanie dla okupu. Jest 6 marca 2002 roku, gdy wreszcie dzieje się to, na co wszyscy czekali. Dochodzi do zatrzymania ukrywającego się od ponad 2 lat Ciułasa, a kilka miesięcy później rusza proces ostatniego z 4 porywaczy. Ciułas także wszystkiego się wypiera, milczy, a podczas całego procesu znowu nie padają żadne konkrety. W lutym 2005 roku, ponad 5 lat od porwania Michała, zapada prawomocny wyrok w procesie Ciułasa, który ostatecznie zostaje uniewinniony, co jest bolesnym ciosem dla rodziny Michała, którzy od lat robią wszystko, aby odnaleźć swojego syna bądź jego ciało i aby poznać prawdę na temat tego, co wydarzyło się w listopadzie 1999 roku. Gdy mija zaledwie miesiąc od ogłoszenia uniewinniającego wyroku dla Ciułasa, media po raz kolejny już obiegają szokujące informacje, które dziwnym sposobem ciągle krążą wokół sprawy Michała. Teraz na jaw wychodzą kolejne dowody na to, że czwarty oskarżony o porwanie od samego początku chroniony był przez policję, a na dodatek, że jeden z policjantów, który przesłuchiwał świadka incognito, został oskarżony o przynależność do grupy przestępczej. Niemal automatycznie nasuwają się więc pytania, czy w sprawie Michała w ogóle istniała szansa na jakąkolwiek sprawiedliwość i rzetelne śledztwo, czy kiedykolwiek służbom zależało na wyjaśnieniu tej sprawy. To wszystko pokazuje też, jak niewiele mogli zrobić bliscy Michała. W sprawę porwania ich syna od początku uwikłani byli ci, którzy powinni stać na straży prawa. Kto wie, o jak wielu sabotażach nawet nie wiedzą. Przez wszystkie lata, pomimo licznych sygnałów, nie udało się odnaleźć ani Michała, ani jego ciała. Policja szukała w różnych miejscach, między innymi w Szambie, w Śremie, bo takie miejsce wskazał anonimowy informator. W trakcie wielu lat poszukiwań pojawiła się także chęć współpracy z organami ścigania ze strony kryminalisty, który był osadzony w jednej celi z jednym z porywaczy. Właściciel czerwonego Forda podobno opowiadał współwięźniowi, że Michał nie żyje, że zabili go, ale zwłoki ukryli tak, że nigdy nikt ich nie odnajdzie. W tym roku. Od porwania Michała Zapytowskiego minęło 26 lat. Tyle czasu bliscy porwanego żyją w bolesnej niewiedzy. Pozostaje jednak wierzyć, że kiedyś poznają prawdę. Na sprawiedliwość nie ma co liczyć, ale można i trzeba liczyć na to, że Michał w końcu wróci do domu i znajdzie swoje prawdziwe i godne miejsce spoczynku. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Zbrodni z Wyższych Sfer.
1: Zbrodnie z Wyższych Sfer w RMF FM.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny pierwszej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Co najmniej 5 osób zginęło w izraelskich nalotach na Strefę Gazy. Wśród celów był punkt żywienia. 53-latek, który w piątek wieczorem został zatrzymany przez policję w związku z fałszywymi alarmami w Warszawie, został zwolniony z aresztu. W Sopocie brakuje chętnych do pracy ratowników. Do otwarcia kąpieliska przy Molo został niecały miesiąc. Co najmniej 5 osób zginęło w izraelskich nalotach na Strefę Gazy, poinformowało tamtejsze Ministerstwo Zdrowia, kontrolowane przez Hamas. Według palestyńskich służb medycznych izraelski dron miał uderzyć m.in. w punkt wydawania posiłków w pobliżu szpitala w środkowej części półenklawy. Ofiary odnotowano także na południu Strefy Gazy. Izraelska armia przekazała, że zabiła tam bojownika Hamasu, który miał stanowić bezpośrednie zagrożenie. Rozmowy dotyczące zakończenia wojny między Izraelem a Hamasem pozostają w impasie. Teraz w faktach Węgry. Tamtejszy premier Peter Madziar poinformował, że w siedzibie Ministerstwa Budownictwa i Transportu odkryto worki ze zniszczonymi dokumentami oraz materiały związane z kampanią partii Fidesz. Chodzi m.in. o ulotki, transparenty i materiały promocyjne byłego ministra Janosa Lazara. Madziar ocenił, że sprawa może wskazywać na możliwe nieprawidłowości, w tym nielegalne finansowanie działalności politycznej. Zaapelował o wszczęcie kontroli i wyjaśnienie, czy do przechowywania lub przygotowania materiałów wyborczych wykorzystywano państwowe zasoby i pracowników administracji. Według niego sprawą powinny zająć się zarówno służby kontrolne, jak i policja. I teraz wracamy do Polski. 53-latek zatrzymany w piątek wieczorem w związku z fałszywymi alarmami w Warszawie został zwolniony z aresztu. Śledczy ustalili, że ktoś nieuprawniony wykorzystał jego dane osobowe i uzyskał dostęp do jego poczty elektronicznej. Mężczyzna ma obecnie status pokrzywdzonego. Ze szczegółami nasza reporterka Magdalena Greinert.
1: Według informacji przekazanych przez policję, 53-latek od początku współpracował z funkcjonariuszami i deklarował chęć pomocy w wyjaśnieniu sprawy. Statusem pokrzywdzonych zostaną objęte też dwie inne osoby, które padły ofiarą podszywania się i wykorzystania ich danych przez sprawców. Teraz stołeczni policjanci, specjaliści od cyberprzestępczości, Centralne Biuro Śledcze Policji i prokuratura pracują nad ustaleniem i zatrzymaniem osób odpowiedzialnych za organizowanie i rozsyłanie fałszywych alarmów. Część wątków prowadzi za granicę. Badany jest też możliwy udział tak zwanego wątku wschodniego. Materiały wskazują na to, że mogło dojść do działań na szeroką skalę. Priorytetem wszystkich prowadzonych czynności pozostaje ochrona życia i zdrowia obywateli, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ustalenie i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za wywołanie fałszywych alarmów destabilizujących pracę służb i instytucji państwowych. Czytamy w oświadczeniu Komendy Stołecznej Policji.
2: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Za niecały miesiąc, bo 13 czerwca w Sopocie zacznie działać strzeżone kąpielisko zaraz przy Molo. Wciąż brakuje jednak chętnych ratowników do pracy.
3: Charakterystyczny dla sopockiego Wopru element, że rano wszyscy przychodzą do nas do kuchni, jest wspólne gotowanie, przygotowywanie posiłków, jak również oczywiście wyjścia integracyjne, to buduje tą więź ratowniczą.
4: Czy jesteście jak rodzina, która jest gotowa na nowych członków?
3: Tak jest, oczywiście musimy mieć świadomość, że cały czas brakuje ratowników wodnych, my też wszyscy się starzejemy, każdy już ma potem swoją pracę bardziej zawodową, więc ma mniej czasu, możliwości, żeby brać więcej dyżurów. Bierzemy wolne urlopy, żeby przychodzić do pracy w Sopocie, ale to już wynika z tej pasji. I jak to mówimy, nie mam czasu, lecę do Wopru.
0: Mówił wieloletni ratownik Tomasz Ostrowski, sekretarz sopockiego Wopru, w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Największe w Wielkopolsce letnisko Skorzęcin jest na finiszu przygotowań do sezonu turystycznego. W letnie weekendy pojawia się tam nawet kilkadziesiąt tysięcy turystów. Jakie atrakcje w tym roku będą czekać na odwiedzających?
5: Porządkujemy Skorzęcin, ustawiamy boiska do piłki siatkowej, dbamy o to, aby cała reszta ruszyła pełną parą na wakacje. W tym roku całkiem inny pomysł na spędzanie czasu na plaży. Od czwartku do niedzieli to jest weekend w Skorzęcinie, co tydzień w wakacje. Naprzemiennie kino na plaży, które w ubiegłym roku mimo deszczu cieszyło się ogromnym powodzeniem. Tydzień później po kinie na plaży zapraszamy dzieciaki do lotu w kosmos w Skorzęcinie, czyli będziemy mieć na plaży planetarium.
0: Mówiła Małgorzata Gradziuk, koordynatorka ośrodka wypoczynkowego w wielkopolskim Skorzęcinie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Szybko się kurczy. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest pani Marzena German z portalu wakacje.pl. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pani Marzeno, co jest powodem tak dużego wzrostu rezerwacji na czerwcówkę w tym roku?
4: Z pewnością to, że mamy korzystny układ dni w kalendarzu. Oczywiście wiadomo, że czerwcówka zawsze tak nam się układa, ale w porównaniu z majówką ona wypada w tym roku o wiele korzystniej, no bo majówka miała właściwie tylko jeden dzień wolny i to spowodowało, że część osób, które rozważają czy rozważały wyjazd na długi weekend w okresie przedwakacyjnym, prawdopodobnie z większą chęcią decydowały się właśnie na wyjazd w czerwcu po to, żeby wykorzystać te wolne dni. No jednak wiele firm z pewnością w piątek nie będzie pracowało tak czy inaczej, więc łatwiej jest też ten wyjazd zaplanować.
3: A jakie są te najpopularniejsze kierunki wyjazdów na czerwcowy długi weekend w tym roku? Ja wspominałem o Turcji, wspominałem o Grecji, Egipcie. Pytanie, czy rzeczywiście tak jest? No i dlaczego to są właśnie te najpopularniejsze kierunki? I gdybyśmy mogli jeszcze dokoptować, dorzucić inne destynacje podróżnicze, które są właśnie popularne?
4: Tak jak pan wspomniał, właśnie Turcja, Grecja, Egipt to są te kierunki, które właściwie co roku pojawiają się w pierwszej trójce najczęściej wybieranych miejsc w okresie wakacyjnym czy przedwakacyjnym w tym sezonie letnim, który w turystyce rozpoczyna się z początkiem maja, czy nawet z końcówką kwietnia, a kończy się w październiku. No i jest to związane z tym, że mamy tam bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Mamy tam fajne hotele, które mają bogatą infrastrukturę zarówno dla osób podróżujących z dziećmi, jak i dla osób podróżujących samotnie czy po prostu w parach, ale takie osoby, które na przykład chciałyby skorzystać też z oferty spa, czy po prostu odpocząć przy basenie czy przy morzu. W tym czasie w tych krajach pogoda jest już też gwarantowana. Ale z drugiej strony nie ma aż takich upałów, z jakimi mamy do czynienia w środku lata, więc jeżeli ktoś chce na przykład pozwiedzać, są to jednak miejsca bardzo ciekawe do zwiedzania, a nie tylko do takiego biernego wypoczynku, to rzeczywiście ten wybór w okresie czerwca jest na pewno bardzo dobry. No i tak jak pan wspomniał, oczywiście są też kraje, które rosną na znaczeniu w turystyce zorganizowanej i tutaj widzimy tę dosyć dużą dynamikę przy Hiszpanii, czy przy Włoszech, czy przy Malcie, ale także bardzo chętnie wyjeżdżamy na przykład do Tunezji, również takie kierunki jak Albania czy Malta cieszą się, czy Bułgaria cieszą się dużym zainteresowaniem. Myślę, że jest to też związane z tym, że coraz więcej osób docenia fakt, że wyjeżdżając z biurem podróży można skorzystać z ochrony czy z tych gwarancji, które biura podróży dają, do których są zobligowane ustawą o imprezach turystycznych, co oznacza, że gdyby jakikolwiek element tego wyjazdu nie mógł się odbyć, bo na przykład byłyby odwołane loty, wówczas biuro podróży musi przejąć odpowiedzialność za nas i za realizację tego programu, więc albo będzie proponowało jakiś inny lot. No a jeżeli klient nie zaakceptuje zmiany, to wówczas wraca pieniądze. I właśnie te kierunki, które do tej pory utożsamialiśmy może bardziej z takimi wyjazdami indywidualnymi, czy na przykład też z wyjazdami po prostu własnym samochodem, tak jak do Włoch się wybieraliśmy, to teraz coraz więcej klientów w takie kierunki również wybiera z biurami właśnie po to, żeby mieć wszystko zaplanowane, zabezpieczone, a też korzystają z tej wygody, no bo poza tym, że przylecą na miejsce, no to mają też zagwarantowany na przykład transfer do hotelu. Godziny wylotów czasami są wymagające, może tak to ujmijmy, i wówczas no, o wiele łatwiej wsiąść do autokaru, który na nas czeka na lotnisku, niż zamawiać taksówkę, czy organizować sobie w jakiś inny sposób dojazd.

0: do hotelu.
1: Pani Marzeno, a ten najbardziej nieoczywisty kierunek? Wspomniała Pani o Albanii, wspomniała Pani o Malcie. Jeszcze coś innego jest? Czy raczej na tych byśmy się skupili, jeżeli mówimy o tych nieoczywistościach urlopowych?
0: Ja bym może nawet nie tyle powiedziała, że to są nieoczywistości, bo to są takie kraje, które w ofercie biur podróży są od dawna, tylko to, że tam są tak duże wzrosty, to może być takim nowum w tym okresie, no i w tym roku, ale i też w okresie czerwcówki. Widać, że odkrywamy miejsca, do których wcześniej no z różnych względów nie wyjeżdżaliśmy, bo osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z taką turystyką zorganizowaną, czy po prostu z wyjazdami, zazwyczaj koncentrują się na tych najbardziej popularnych, no ale z czasem, w momencie kiedy mają już zaliczone te perełki, powiedzmy, czy te najpopularniejsze kierunki, zaczynają też wybierać takie mniej oczywiste. Na pewno bardzo fajną dynamikę możemy zaobserwować przy Albanii. Nie jest to może tylko polska domena, polska w rozumieniu Polski jako rynku źródłowego, bo o tym mówią również inne rynki, więc jeżeli ktoś jeszcze nie był, a planuje, to na pewno jest to też dobry moment, żeby jeszcze przed takim wielkim boomem turystycznym się tam wybrać, bo z czasem pewnie ceny będą też szły w górę. Natomiast Albania jest krajem, który inwestuje w turystykę, przyciąga inwestycje też zagraniczne. Wiele sieci hotelowych tam otwiera swoje obiekty. Ta infrastruktura turystyczna jest dostosowywana do potrzeb turystów właśnie przygotowanych i czy przyzwyczajonych do wyższego standardu, więc tutaj na pewno to jest coś, co od właściwie dwóch czy trzech sezonów jest obserwowane, wzmożone zainteresowanie tym kierunkiem, ale też Polacy bardzo chętnie wyjeżdżają na Maltę. Te kierunki, o których mówię, też rosną na popularności, no oczywiście z uwagi na ich atrakcyjność turystyczną, to jest oczywiste, ale także dlatego, że zwiększa się dostępność tych kierunków. To nie jest też tak, że tylko z głównych lotnisk możemy tam polecieć, ale także z lotnisk regionalnych, a więc im większa jest dostępność, tym łatwiej też podjąć decyzję o tym, żeby w takie miejsce się wybrać. I Polacy z takich opcji coraz chętniej korzystają.
1: Do czerwcówki coraz mniej czasu pozostaje, więc pojawia się to pytanie, jakie rady ma Pani dla osób, które jeszcze nie zarezerwowały wyjazdu, ale planują to zrobić w najbliższym czasie? Pytanie, czy już wszystko jest pobukowane, czy może jednak jeszcze uda nam się wyłapać jakąś ciekawą ofertę?
0: Im dłużej będziemy zwlekać, tym trudniej będzie taką ofertę znaleźć, to na pewno, więc nie zwlekajmy. To jest też, tutaj rozmawialiśmy trochę o trendach w kontekście kierunków, ale też takim trendem, który notujemy w branży turystycznej od kilku sezonów, to większa gotowość Polaków do tego, żeby rezerwować z dużym wyprzedzeniem, a więc im wcześniej coś kupujemy, tym ten wybór mamy większy i łatwiej znaleźć ofertę, która będzie nam odpowiadała i pod względem jakości, i pod względem ceny. Także jeżeli mamy konkretny plan, nie czekamy. Jeżeli zupełnie nie planujemy, tylko wiemy, że w tym terminie, no to prawdopodobnie jakąś ofertę w ostatniej chwili też znajdziemy.
1: I za tę podpowiedź bardzo dziękujemy. Razem z nami była pani Marzena German z portalu wakacje.pl. Wielka przyjemność. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz Radio RMF 24.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: W dobie wszechobecnych smartfonów, komputerów i telewizorów wiele osób nie wyobraża sobie wieczoru bez korzystania z urządzeń elektronicznych. Jednak wiele badań wskazuje, że światło emitowane przez ekrany, zwłaszcza to o niebieskiej barwie, może mieć bardzo istotny wpływ na jakość naszego snu. Jak dokładnie działa niebieskie światło na nasz organizm? Czy rzeczywiście powinniśmy unikać ekranów przed snem? Jakie są skutki długotrwałej ekspozycji na niebieskie światło? I czy istnieją skuteczne sposoby, żeby się przed nim chronić? O tym wszystkim porozmawiam dziś z naszym gościem, którym jest pan doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Antczak, neurolog, który zajmuje się medycyną snu z katedry i kliniki neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzień dobry, panie doktorze, witamy.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, bo ja tutaj tak mówię właśnie, że większość z nas przed snem nie wyobraża sobie, żeby tam nie zerknąć do smartfona, czy do tabletu, czy do jakiegoś innego urządzenia, które emituje to światło niebieskie. Pan doktor też tak ma przed snem? Czy pan odkłada to na bok?
2: Ja z reguły ku utrapieniu koleżanek i kolegów w pracy i znajomych używam telefonu klawiszowego.
1: Czyli ma pan spokój z tym światłem niebieskim. Panie doktorze, Czym jest niebieskie światło?
2: Tak dokładnie fizycznie to panu nie powiem. To jest światło o określonej długości fal, które są najkrótsze z całego widma, które nasz aparat widzenia, oczy, siatkówka i w końcu połączenia w mózgu i w końcu kora wzrokowa potrafi zarejestrować jako obraz. To spektrum zaczyna się światłem czerwonym, które ma najdłuższe fale i przez te wszystkie kolory i światło niebieskie to jest to, które ma najkrótsze fale, a jeszcze dokładniej najkrótsze z najkrótszych to jest światło fioletowe, to się zalicza z tego co w fizyce także do widma niebieskiego.
1: Panie doktorze, to skąd ta zła sława tego niebieskiego światła i w jaki sposób niebieskie światło oddziałuje na produkcję na przykład melatoniny?
2: Zacznijmy może od tego, o czym pan redaktor już wspomniał. Światło niebieskie oddziałuje na produkcję melatoniny najsilniej z całego widma rejestrowanego przez nasz mózg światła. Hamuje wydzielanie melatoniny i dlatego nasz zegar wewnętrzny, który ma swój własny rytm okołodobowy, indukuje wydzielanie melatoniny, a światło w tym światło niebieskie najbardziej jest właśnie tym takim czynnikiem, który najbardziej potrafi modyfikować pracę naszego zegara wewnętrznego. W ten sposób światło niebieskie pozbawia nas substancji, jednej z najważniejszych substancji, która indukuje nasz sen, poczucie sen, uczucie senności, uczucie indukuje nasze zachowania, które prowadzą nas prowadzą nas do łóżka, do wyciszenia się wieczornego i w końcu do indukcji, do zapadnięcia w sen, do indukcji snu nocnego.
1: Panie doktorze, czy istnieją jakieś różnice we wrażliwości na to niebieskie światło, które, jak pan doktor mówił, hamuje nieco wydzielanie melatoniny, która indukuje u nas właśnie ten sen? Czy istnieją różnice w zależności od wieku albo od płci?
2: Od wieku na pewno bardzo znaczne. Światło niebieskie znacznie silniej wpływa na osoby młode, u których też takie wahania w produkcji melatoniny są znacznie silniejsze. Na kobiety też. Kobiety mają naturalnie, są bardziej podatne na bezsenność, więc efekt melatoniny też efekt światła też może być u nich większy. Aczkolwiek to są badania, są trochę sprzeczne. Należy, to jest pewna taka taki rozdziew pomiędzy takimi badaniami stricte fizjologicznymi, a takimi powiedzmy takimi dotyczącymi codziennego życia. O co mi chodzi? O to mi chodzi, że dowiedziono, że to jest dowiedzione poprzez rejestrację polisomnografii, czyli takiego bardzo dokładnego badania snu w warunkach laboratoryjnych z rejestracją fal mózgowych, ruchów oczu, napięcia mięśniowego, tak, czynności serca i jeszcze wielu innych czynników, na podstawie którego po prostu możemy obiektywnie stwierdzić, kiedy dana osoba zapadła w sen, jak głęboko śpi, czy ma fazę REM, czy nie REM. Więc używając takiego dokładnego badania, zbadano obiektywnie, że niebieskie światło opóźnia sen nawet o godzinę. Co ciekawe, ekspozycja na niebieskie światło na dosyć krótko, na kilkanaście minut jedynie, powoduje spadek wydzielania melatoniny. Po kilkunastu minutach już ten poziom się normalizuje, ale efekt na sen jest dłuższy, czyli ekspozycja na światło może obiektywnie opóźnić o godzinę zaśnięcie i też zmniejszyć ilość snu wolnofalowego, który jest najbardziej regeneracyjny, przesunąć w czasie sen REM, który też ma swoją ważną funkcję w regeneracji naszego organizmu, naszego mózgu. Natomiast jeśli chodzi o badania takie praktyczne, w sensie, że subiektywnego odczucia, to już są trochę większe różnice, są badania. Część osób na przykład nie zauważa wcale negatywnego wpływu ekspozycji na niebieskie światło. Część osób wręcz zauważa poprawę snu, a na pewno poprawę funkcjonuje w ciągu dnia, że są mniej senne. Także to już też dowiedziono, że niekiedy światło, ekspozycja na silne światło, w tym niebieskie światło, może poprawić nastrój. Też na przykład bywa cały czas używana do leczenia depresji ta ekspozycja.
1: Czyli jakieś pozytywy też są tego niebieskiego światła.
2: Tak, na pewno. To nie jest taki prosty temat. Znaczy mówię, że jest pewna dysocjacja między takimi obiektywnymi badaniami, czyli wiadomo, o ile, jak długo niebieskie światło zmniejsza wydzielanie melatoniny, jak bardzo jednak długo. Wiadomo, jak obiektywnie, jak jest jej wpływ na obiektywnie mierzony sen. Wiadomo też, że u osób starszych właśnie efekt na wydzielanie melatoniny jest mniejszy niż u osób młodych i tak samo też efekt na sen jest mniejszy, aczkolwiek właśnie jeśli spojrzymy tak praktycznie na praktyczne, subiektywne odczucia osób badanych, społeczeństwa, czy też określonych pacjentów, na przykład z bezsennością, to już to jest pewien rozdziew między tymi badaniami fizjologicznymi, a właśnie takimi subiektywnym odczuciem. Też należy na przykład pamiętać, że jakkolwiek efekt fizjologiczny na osoby starsze jest mniejszy, to z drugiej strony te osoby starsze mają są naturalnie bardziej podatne na bezsenność. Bezsenność to jest choroba wieku starszego, nie młodego, tylko właśnie raczej średniego i starszego.
1: No tak, bo młodość...
2: To jest trochę złożony temat. Tak chciałem pokazać właśnie złożoność tematu.
1: O niebieskim świetle rozmawiamy dzisiaj w wykładzie otwartym w Radiu RMF. Z nami na łączach zostaje pan doktor nauk medycznych, doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Antczak. I za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy godzinę drugą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Dwie osoby są ranne po wypadku na drodze S5 w Kujawsko-Pomorskiem, o drugiej utrudnienia na drodze w kierunku Gdańska. Rosjanie atakują Odessę w południowej Ukrainie, donosi o tym agencja Reutera. A w Polsce też dalszy ciąg politycznych sporów po wstrzymaniu przerzutu do Polski brygady w ramach rotacji amerykańskich wojsk. Uwaga kierowcy na S5 w Kujawsko-Pomorskim. Między węzłami Gruczno i Pruszcz osobówka uderzyła w barierki. W tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Zablokowany jest w tej chwili lewy pas w kierunku Gdańska. Jedźcie ostrożnie. Rosyjskie drony zaatakowały obwód Odeski w południowej części Ukrainy, poinformował gubernator Ołech Kiper, cytowany przez agencję Reutera. Według jego relacji na komunikatorze Telegram część dronów uderzyła w budynki mieszkalne. Na ten moment nie ma jeszcze potwierdzonych informacji o ofiarach ani pełnej skali zniszczeń. Służby ratunkowe prowadzą działania i zbierają dane z miejsca ataków. We Francji rosną kontrowersje związane ze śledztwem dotyczącym możliwych wspólników Jeffreya Epsteina. Prokuratura informuje, że dotychczas zgłosiło się 10 domniemanych ofiar, ale żaden z podejrzanych nie został jeszcze przesłuchany. O szczegółach teraz nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
1: Prokuratorka Paryża Laure Becquiot poinformowała, że ciągle trwa identyfikowanie osób, które swoimi działaniami mogły ułatwić Amerykaninowi popełnianie przestępstw seksualnych na terytorium Francji, na przykład dostarczając mu ofiary. Wyjaśniła, że ludzie ci zaczną być przesłuchiwani, kiedy prokuratura będzie miała, cytuję, pełniejszą wizję siatki miliardera. Przyznała, że funkcjonariusze analizują już od wielu lat komputer Epsteina, jego połączenia telefoniczne i notatnik z adresami, ale Francja nie zwróciła się jeszcze z wnioskami o pomoc za granicę. Wielu paryskich obserwatorów oskarża francuski wymiar sprawiedliwości o zbytnią opieszałość, tym bardziej, że w aferę są zamieszani między innymi byli członkowie francuskiego rządu, w tym dawny socjalistyczny minister kultury Jack Lang.
2: Aktualny obraz faktów.
0: Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta przynagla rząd do podjęcia rozmów z Pentagonem o obecności amerykańskiej armii w Polsce. Marcin Przydacz pisze w internecie, że Ministerstwo Obrony Narodowej winno przyjąć, jak to ujmuje, w końcu proaktywną postawę i pilnie rozmawiać z amerykańskim Ministerstwem Wojny. W sobotę minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że resort potwierdził z przedstawicielami Pentagonu oraz sił zbrojnych USA, że nie została podjęta decyzja o zmniejszeniu zaangażowania w Polsce. W piątek pojawiły się nieoficjalne wciąż informacje o wstrzymaniu przez ministra wojny USA Pita Hexeta rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Według sugestii Marcina Przydacza za tą decyzją mogą się kryć nieprzychylne Donaldowi Trumpowi zachowania premiera Donalda Tuska, jak również marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Wcześniej w niedzielę Donald Tusk ostro skrytykował opozycję za to, że próbuje, jak mówił, zrzucić na polskie władze odpowiedzialność za decyzję Waszyngtonu. Zniknęło wielkie